0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106.2 FM minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Opublikowany został hymn przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Seulu. O tym z Watykanu mówi Piotr Kowalczuk.
2: Odwagi, zwyciężyłem świat. To tytuł kompozycji koreańskiego muzyka Francisa Jiyuna Kima, zainspirowanej słowami z Ewangelii Świętego Jana. Została wybrana w konkursie spośród ponad 400 propozycji, w tym ponad 300 spoza Korei. Utwór trwający ponad 4 minuty śpiewany jest w kilku językach. Światowe Dni Młodzieży w Seulu będą trwać od 3 do 8 sierpnia przyszłego roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Pozostajemy w temacie. We wrześniu rusza projekt edukacyjno-formacyjny, który ma przybliżyć ideę Światowych Dni Młodzieży i przygotować młodych do ich kolejnej edycji, która odbędzie się właśnie w Seulu w 2027 roku. Inicjatywa Krajowego Biura Organizacyjnego SDM będzie realizowana w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie. Ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Światowych Dni Młodzieży, powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej, że celem projektu jest podtrzymanie świadomości o świętym Janie Pawle II w młodym pokoleniu. Wyraził nadzieję, że wejście w ideę Światowych Dni Młodzieży umożliwi uczestnikom ich rozwój w Kościele poprzez zaangażowanie się w różne wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia oraz życie na parafii. Projekt będzie realizowany w dniach od 4 września do 16 października w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Grupy liczące do 50 uczestników przyjmowane będą po wcześniejszej rejestracji przez dedykowany formularz. Zgłoszeniowy.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Organista sanktuarium w Tuchowie, wyróżniony nagrodą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka, trafią do doktora Jana Gładysza. Uroczystość wręczenia nagrody była się w Archikatedrze Warszawskiej, poprzedzając koncert z cyklu organu Archikatedry w imieniu arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Wręczył ją biskup polowy Wiesław Lechowicz.
4: Czuję się zaszczycony tym, iż mogłem tę nagrodę wręczyć, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że czynię to w imieniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a drugi powód, że przekazuję tę piszczałkę na ręce nikogo innego, ale pana Jana Gładysza, którego znam już od kilkudziesięciu lat i Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie nierozłącznie kojarzy mi się z jego osobą.
1: Wyróżniony nie krył zaskoczenia i wzruszenia.
5: Przede wszystkim dziękuję Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu za dar łaski, posługi muzyka kościelnego w różnych jego przejawach, dla którego miłość i wiara do Boga i Kościoła była motorem wszelkich działań w czasie mojej ponad 50-letniej posługi jako organisty. Dziękuję za to uhonorowanie i dostrzeżenie mnie, pracownika na muzycznej pańskiej niwie, spośród wielu zacnych muzyków w całej Polsce.
1: Nagroda przewodniczącego, Srebrna Piszczałka, przyznawana jest za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce i wręczania podczas Międzynarodowego Festiwalu Organ Archikatedry. Najmłodsi z całej Polski przyjadą do Niepokalanowa przed nami. Jubiluszowe 10. spotkanie dzieci organizowane przez redakcję Rycerzyka Niepokalanej. Początek 12 września o 11 w programie Msza Święto oraz wiele atrakcji, mówi siostra Paula Bronisz.
6: Szlak rycerski czy warsztaty robienia różańcy, również możliwość wylosowania intencji, w jakie dzieci będą się modlić, ale też są takie warsztaty mniej związane, powiedzmy, z treścią religijną, jakieś kulinarne czy ceramiczne. To wszystko dzieci, żeby mogły mieć różnorodność, żeby mogły się zaangażować, a jednocześnie gdzieś spotkać się z tymi treściami też duchowymi.
1: Trwają zapisy dla grup i indywidualnych uczestników spotkania, a spotkanie zakończy koncert zespołu Mocni w Duchu Dzieciom. Patronem tegorocznej edycji jest Święty Antoni.
0: Minęła godzina 6, a na termometrach już powyżej 20 stopni w Warszawie, 20 kresek w Pruszkowie, 19 w Nowym Dworze Mazowieckim i w Legionowie. Maksymalne temperatury dziś przekroczą 30 stopni, tak będzie w stolicy. Dużo słońca, zero chmur na stołecznym niebie. Na noc z wtorku na środę również z temperaturami powyżej 20 stopni. Jutro apogeum upałów, temperatury nawet do 38 stopni.
7: Ogłoszenie nadawcy. bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
8: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
3: 7 minut po godzinie 6 na 106.2 FM rozpoczynamy wtorek z Łukaszem Zagrobalnym. Za chwilę weźmiemy.

0: 15 minut po godzinie 6 na 106.2 FM fragment Pisma Świętego. Czyta go Ewa Ziętek, a rozważania opracowała Katarzyna Eysymont.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, z którym Pan zwrócił się do Jeremiasza. To mówi Pan, Bóg Izraela. Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie. To bowiem mówi Pan. Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie. Nie szukają już ciebie, gdyż dotknąłem ciebie tak, jak się rani wroga surową karą. Przez wielką twą nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu twojej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem. To mówi Pan. Oto przywrócę znowu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny podchwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, by ich nie ubywało. Przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec mnie. Ukażę natomiast wszystkich jego ciemiężców. A jego władza będzie spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie tak, że się zbliży do mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do mnie, mówi Pan. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem.
2: W dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg przez proroka Jeremiasza ukazuje całą tragedię sytuacji, w jakiej znalazł się naród wybrany z powodu swojej niewierności i grzechu. Prorok bezlitośnie odsłania rany Izraela, które są skutkiem odwrócenia się od Stwórcy. Słowo Boże nie kończy się jednak na potępieniu. W swoim miłosierdziu Bóg składa zachwycającą obietnicę odnowy. Co ciekawe, nie zapowiada budowy czegoś zupełnie nowego. Nie przekreśla przeszłości, lecz obiecuje odbudowę na murach i fundamentach tego, co zostało zburzone. Wszystko ma wrócić na swoje miejsce. W tym geście odbudowy Pan daje narodowi najpiękniejszą obietnicę. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Boże przebaczenie nie polega na wymazaniu naszej historii, ale na uzdrowieniu tego, co zniszczyliśmy własnym grzechem. Miłosierny Ojciec nie przestaje odbudowywać tego, co w nas wydaje się już nie do uratowania.

0: przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Maciej Rafalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
2: Faryzeusze przychodzą dziś do Jezusa z pretensją. Nie pytają o Boga, nie pytają o zbawienie, nie pytają o miłość. Zajmuje ich coś zupełnie innego. Dlaczego uczniowie nie umyli rąk przed jedzeniem zgodnie z tradycją starszych? Jezus wykorzystuje tę sytuację, by przypomnieć bardzo ważną prawdę. Człowieka nie niszczy przede wszystkim to, co znajduje się na zewnątrz, ale to, co rodzi się w jego sercu. Nieczyste słowa, plotki, oszczerstwa, nienawiść, pycha czy brak przebaczenia potrafią wyrządzić znacznie większe szkody niż zewnętrzne zaniedbania. To Ewangelia, która uczy nas uczciwego spojrzenia na siebie, bo łatwo oceniać innych. Łatwo zauważać ich błędy, słabości czy niedoskonałości. Znacznie trudniej zapytać, co dzieje się w moim sercu, jakie słowa wypowiadam i czy buduję innych, czy ich ranię. Jezus nie odrzuca tradycji ani dobrych praktyk religijnych. Przypomina jednak, że wiara nie może zatrzymać się na zewnętrznych gestach. Można wykonywać wiele religijnych czynności, a jednocześnie mieć serce pełne gniewu, zazdrości czy pogardy. A przecież Bóg patrzy przede wszystkim właśnie na serce. Może więc warto dziś mniej zajmować się ocenianiem innych, a więcej troszczyć się o własne wnętrze. Bo to, co nosimy w sercu, wcześniej czy później, pojawi się także na naszych ustach i w naszych czynach. A Chrystusowi zależy nie tylko na naszych gestach, ale przede wszystkim na przemianie naszego serca.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Tę najświętszą ofiarę sprawuję za świętej pamięci Marianę Szewczyk, kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że dzisiaj na tej porannej modlitwie wszystkich was tutaj widzę w naszej parafialnej świątyni Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Także bardzo cieszę się z wszystkich tych, którzy łączą się z nami w modlitwie poprzez Radio Warszawa. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do wspólnej modlitwy, do wielbienia Pana Boga, do otwarcia swego serca. Szczególnie dziś prośmy naszego patrona dnia dzisiejszego, świętego Jana Marię Wianeya, o to, by właśnie pomagał nam w tej drodze do świętości, by był też takim przykładem, szczególnie dla naszych proboszczów, ponieważ jest to patron proboszczów, święty Jan Maria Wianej, więc ogarniamy tych naszych proboszczów wszystkich naszą szczerą modlitwą, wdzięczną modlitwą i pamięcią. Przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską. Spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do Ciebie. Tak bowiem mówi Pan. Dotkliwa jest Twoja klęska, nieuleczalna Twoja rana. Nikt się nie troszczy o Twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by Cię uzdrowić. Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie, nie szukają już Ciebie, gdyż Cię dotknąłem, tak jak się rani wroga surową karą. Przez wielką Twą nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu Twej rany, że ból Twój nie da się uśmierzyć? Z powodu Twojej wielkiej nieprawości i licznych Twoich grzechów to Ci uczyniłem. Tak mówi Pan. Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich i nie zmaleje ich liczba. Przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie ostanie się przede mną. Ukażę natomiast wszystkich jego ciemiężców, a jego władca będzie spośród niego. Panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie tak, że się przybliży do mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę przybliżyć się do mnie, mówi Pan. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie, rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Moi drodzy, kiedy słyszymy te słowa faryzeuszy o myciu rąk, każdego z nas na pewno rodzice uczyli, że po powrocie z podwórka, po powrocie ze szkoły i tak dalej, należy umyć ręce, prawda? To powód jest bardzo higieniczny po prostu. Natomiast faryzeusze mówią o zupełnie innym obmyciu. Oni mówią o obmyciu rytualnym. Obmycie rytualne następuje na przykład także w czasie mszy świętej. Pod koniec składania darów na ołtarzu kapłan bądź ministrant obmywa ręce i nie po to, żeby one były czyste w sensie higienicznym, ale po to, żeby jakby to jest rytualne obmycie. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczysz mnie z grzechu mojego, mówi kapłan w trakcie obmycia rąk na mszy świętej, więc jest to rytualne. Tak samo i tutaj, że nie chodziło o obmycie, że woda i miednica czy coś, to nie o to chodziło, to wystarczyła kropla wody i to było uznawane jako obmycie. Więc dlatego Jezus mówi o wnętrzu człowieka, że przywiązują do samego rytuału pewne znaczenie, prawda? Że jeżeli nie obmyję, natomiast nie dbają o swoje wnętrze.

To, co we wnętrzu się rodzi człowieka, w sercu, czasem bywa, że to jest niegodziwe, czasem bywa, że grzeszne, czasem jest złe, gniewne, naprawdę różne rzeczy, ale też rodzi się dobro. Musimy o to dbać, aby w naszym sercu rodziło się dobro, by było taką kontrą do zła, które spotykamy w tym świecie, do niesprawiedliwości, którą spotykamy w tym świecie, żeby nasze serce, nasz Bóg w naszym sercu, żeby On rodził dobro, które będzie kontrą, na odpowiedzią na to, co nas spotyka, naszych bliskich, by zawsze to dobro i miłość w nas wzrastała. Amen. Powstańmy. Do Boga Ojca, który jest źródłem ludzkiej radości, skierujmy nasze prośby. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, zwłaszcza za papieża Leona, aby z miłością realizowali powierzone im zadanie kierowania Kościołem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich kapłanów sprawujących funkcję proboszczów, szczególnie za naszego proboszcza, księdza dziekana Witolda Gajdę, ale także wszystkich obejmujemy, aby swoją gorliwością przemieniali parafię w ogniska życia ewangelicznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny wielodzietne, aby spotykały się z akceptacją i przychylną pomocą środowisk, w których żyją. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za wszystkich zmarłych proboszczów. Z wdzięczną modlitwą otaczamy ich i prosimy Boga, by ich przyjął do swego królestwa. A tę najświętszą ofiarę sprawującą świętej pamięci Mariannę Szewczyk, prosimy dla niej o łaskę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej mszy świętej, abyśmy wśród mroków i ciemności świata byli żywym świadectwem radości chrześcijańskiej. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pragniesz naszego szczęścia i radości. Wysłuchaj naszych próśb, które z nadzieją do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Pamiętajcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Cześć Twojego imienia. Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajmy cześć świętemu Janowi Marii Wianejowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, ze świętym Janem Marią Wianejem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą święty Jan Maria zasłużył jako wierny szafarz sakramentów. Przez Chrystusa Pana naszego. Moi drodzy, jeśli macie jakiś kontakt ze swoimi duszpasterzami, z swoimi proboszczami, szczególnie myślę o naszych radiowych przyjaciołach, to może dzisiaj warto wysłać SMS-a z życzeniami, zadzwonić, zapytać się, jak zdrowie, życzyć w tym szczególnym dniu święta proboszczów jakieś dobre słowo, bo naprawdę wszyscy mówimy gdzieś tam, no dobry gospodarz, dobry duszpasterz, dobry kapłan, ale czasami brakuje tego, żeby to wypowiedzieć. Nie chodzi o słodzenie, chodzi jednak o motywację do tego, by działać dalej, działać prężniej, mieć siłę do tego dzieła, które się podejmuje. Także gorąco zapraszam do tego siania dobra dzisiaj, szczególnie wobec swych proboszczów, duszpasterzy, którzy mają naprawdę nie tylko na głowie całą organizację taką duchową parafii, ale także finansową. Nie jest to zawsze takie łatwe i proste, jakby się to kiedyś wydawało. Także zapraszam Was do tego siania dobra, ale i pomiędzy nami niech to dobro wzrasta w naszym sercu. Niech to, co wychodzi z naszego serca, będzie dobre, będzie pełne miłości, pełne cierpliwości, łagodności i takiej nadziei na to, że w sercach naszych braci i sióstr wyrośnie wiele dobra. Pozdrawiamy serdecznie naszych radiosłuchaczy i na ten czas wzrostu pobłogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wspólnie wołajmy. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Bóg zapłaci.

0: Jest godzina 7, czas na wiadomości.
1: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Ropa tanieje po zapowiedzi rozmów USA-Iran. Po 2 latach przebudowy ulica Złota otwarta. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Urzelewski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Choć kancelaria prezydenta nie podała personaliów, to ujawnili je ich pełnomocnicy. To działacz opozycji w PRL Adam Borowski, Piotr Staruchowicz, a także Piotr Pytel, który był skazany za zabójstwo. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: Wśród osób ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycji PRL, który został skazany na 5 roku więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. Druga osoba to Piotr Staruchowicz, który miał orzeczony 2-letni zakaz stadionowy za wejście na płot w celu prowadzenia dopingu. Trzecia ułaskawiona osoba to Piotr Pytel, który według ustaleń polskich śledczych został niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo kobiety. Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja.
3: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość.
1: Z wnioskiem o ułaskawienie tego mężczyzny zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Ceny ropy gwałtownie spadły po zapowiedzi Donalda Trumpa o przygotowaniach do nowych rozmów z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Kontrakty długoterminowe na ropę naftową potaniały o ponad 6%, choć Iran zaprzeczył, by trwały jakiekolwiek negocjacje. Mimo spadku ceny, surowce pozostają wyraźnie wyższe niż przed atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran pod koniec lutego. Obecnie baryłka ropy kosztuje około $80, w lutym kosztowała 70. Prezydent USA poinformował, że najnowsze negocjacje amerykańsko-irańskie miałyby dotyczyć cieśniny Ormus, głównego punktu spornego w konflikcie, oraz ostatecznie denuklearyzacji Iranu. Zdaniem analityków do spadku cen ropy przyczyniło się również porozumienie zawarte przez Arabię Saudyjską, Rosję i 5 innych członków grupy OPEC Plus w sprawie zwiększenia wydobycia o 188 tysięcy baryłek dziennie, począwszy od września.
4: Dzieje się blisko.
1: Ulica Złota otwarta po przebudowie to kolejny etap inwestycji w ramach projektu nowego Centrum Warszawy. My zazieleniamy całe ścisłe centrum, mówił podczas spotkania z mediami Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
5: To jest kontynuacja naszej pracy, bo oczywiście widzieliście Państwo i widzicie każdego dnia efekty na Placu Centralnym, który jest za moimi plecami, ale również na ulicy Chmielnej czy Brackiej. Teraz przyszła kolej na ulicę Złotą, ale oczywiście tutaj nie mówimy na tym stop.
1: Modernizacja ulicy trwała ponad 2 lata. Z efektu prac zadowoleni są turyści.
6: Bardzo nam się podoba. Zielono, można się troszeczkę odświeżyć. Przyjemnie bardzo, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj, także bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczeni.
7: Uważam, że wspaniałe, że każde takie właśnie unowocześnienie jest dla miasta super i dla ludzi latem także ekstra.
1: W ramach projektu nowego Centrum Warszawy realizowana jest kompleksowa przebudowa kwartału ulicy Złotej, Zgoda, Jasnej, Sienkiewicza i przestrzeni między nimi.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Włoch Jonathan Milan z grupy Lidl Trek po sprinterskim finiszu został zwycięzcą pierwszego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne na 234-kilometrowej trasie z Gdyni do Koszalina. Najwyżej z Polaków na 12 pozycji do mety dojechał Marceli Bogusławski, zawodnik kadry narodowej.
8: Byłem ustawiony naprawdę na dobrej pozycji, ale no z tyłu chłopaki ruszyli troszeczkę wcześniej. Myślę, że troszeczkę za późno też ruszyłem. Ciężko już było złapać koło w ogóle Jonathana Milana.
1: Dla dyrektora wyścigu Czesława Langa poniedziałkowy etap miał wyjątkowy wymiar. Prowadził bowiem przez jego rodzinne strony.
9: Tysiące ludzi naprawdę na trasie. Całe wsie wychodziły, biało-czerwone flagi, strefy były porobione, kibica. Nawet w takiej miejscowości, nie wiem, jak Pułczno, jak Parchowo, gdzie były te takie lotne premie.
1: We wtorek drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina o długości 151 km.
10: Dziś bardzo ciepło od samego rana, 21 stopni pokazują termometry. Teraz w Warszawie, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Wołominie, Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim. Najchłodniej w Pułtusku, bo 19 stopni. Dziś czeka nas upalny dzień, pełnia słońca i maksymalnie 32 stopnie.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
10: letni i upalny. Tak będzie dziś, we wtorek, 4 sierpnia. Dziś wspomnienie świętego Jana Marii Vianneya, prezbitera. I wszystkiego najlepszego dziś dla solenizantów, którymi są Jan, Dominika i Maria. Słońce wzeszło dziś o 5.01, zajdzie o 20.22. Da się zauważyć, że ten dzień jest już trochę krótszy, no ale wkroczyliśmy już w drugą część wakacji. To przecież sierpień. Przed nami muzycznie Redbox, później Dermot Kennedy i nasz gość. Dziś wyjątkowy program. Będziemy rozmawiać o samochodach autonomicznych, o sztucznej inteligencji. Czy ona jest zagrożeniem, wyzwaniem, a może narzędziem, z którego po prostu musimy nauczyć się korzystać? A chyba nie do końca jeszcze potrafimy. O tym wszystkim dziś w naszym programie. Będziemy także informować Państwa o możliwości wygrania wspaniałych niespodzianek. Będzie można uczestniczyć w zabawie. Informacje na ten temat do godziny 10. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam na nasze wspólne spotkanie.

0: Korki i utrudnienia. Od utrudnień rozpocznijmy, bo one występują w ruchu pociągów na linii Warszawa-Łuków, a konkretnie na szlaku Mrozy-Kotuń. Tutaj niektóre pociągi mogą być odwołane albo skierowane, ich relacje mogą być skrócone. Jeśli chodzi o warszawskie ulice, to mamy utrudnienia na trasie S8 w okolicach mostu Grota Roweckiego, ale sam most w kierunku Marymontu mocno zakorkowany nie jest, za to w przeciwnym kierunku od Marymontu w kierunku Annopolu. Tutaj doszło do kolizji, którą zgłaszają kierowcy, i jest spory korek. Korek także na Ursynowie, na dojeździe Puławską do południowej obwodnicy Warszawy. Stoimy także w Alejach Jerozolimskich do Prymasa Tysiąclecia i stoimy także na trasie S7. Tam remonty, więc są problemy, jeśli chodzi o jazdę, ale teraz w dojeździe do Warszawy największy zator między Łomiankami a Młącinami.
1: Tu i teraz.
0: I nasz gość Grzegorz Piątkowski, Stowarzyszenie Horyzont Jutra i Stowarzyszenie Dobrych Praktyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiać o samochodach autonomicznych. Czy dziś stoimy na progu największej rewolucji w motoryzacji od momentu wynalezienia silnika spalinowego?
2: Już właściwie nie stoimy, ponieważ w Stanach Zjednoczonych samochody jeżdżą same. Mój kolega ma Teslę i 90-kilka% czasu jeździ właściwie na automacie. To jeszcze w Polsce nie działa, też dlatego, że Polska nie dokonała recepcji przepisów. Możemy to zrobić na podstawie na przykład prawa holenderskiego. Wierzę, że Holendrzy zrobili to całkiem dobrze, a my możemy jednym właściwie aktem tej recepcji dokonać. Niestety tego nie robimy i nawet powołaliśmy jako Polska specjalny urząd do oceny. Jeśli będziemy tak powoli działali, to niestety ta rewolucja nas ominie.
0: No ale już mamy różne systemy wspomagające utrzymywanie pasa ruchu, tempomat, który przyspiesza, zwalnia, samochody same parkują i to wszystko już dzisiaj jest dostępne. Choć ja przyznam, jak trochę z tego tempomatu takiego automatycznego, który tam utrzymuje ten pas ruchu, różnie to bywa i czasami samochód po prostu potrafi z tego pasa wypaść. Czy w ogóle korzystanie z tych systemów na tym poziomie rozwoju dziś w Polsce, w Europie jest bezpieczne?
2: Systemy nie są niezawodne całkowicie, ale oczywiście i ludzie nie są niezawodni. Są oceny ilości wypadków na ilość przejechanych kilometrów przy użyciu autonomicznych systemów jazdy i rzeczywiście tutaj one znacząco podnoszą bezpieczeństwo, także opłaca się korzystać z tych systemów, wiedząc, że niestety nic co ludzkie nie jest niezawodne, te systemy też są dalej ludzkie, bo one są stworzone przez człowieka, tam nie siedzi przecież ktoś, nie siedzi jakiś mały kierowca i nie myśli za nas.
0: Czym to się różni, to co my tutaj mamy i dysponujemy, od tego, co jest chociażby w Stanach Zjednoczonych? My mamy technologię gorszej jakości, że ten samochód, powiedzmy, wypada nam z tego pasa ruchu, jeżeli go nie kontrolujemy, a w Stanach Zjednoczonych jeżdżą sobie taksówki i po prostu możemy ją zamówić, jedzie, dowozi, jest bezpiecznie.
2: A ta różnica technologiczna nie występuje, ponieważ te auta są właściwie takie same, natomiast występuje różnica, że w Polsce jeszcze nie da się włączyć tej niepełnej autonomii, bo też pamiętajmy, że to nie jest jeszcze super pełna autonomia, to znaczy my nie możemy siąść sobie z tyłu na przykład samochodu i pozwolić autu jechać. Tak myślę, że będzie za 5-10 lat, albo tak będzie już naprawdę za niedługo, kiedy wejdą te autonomiczne całkowicie taksówki bez kierownicy. To wtedy nie będziemy mieli żadnego pola manewru i jest wielkie pytanie, na ile będziemy w stanie zaakceptować na przykład wypadkowość takich samochodów. Bo to, że wypadki będą się zdarzały, absolutnie tak. Ale jeśli będą się zdarzały na przykład dwa rzędy wielkości niżej niż przy kierowcach ludzkich, to czy dalej będziemy w stanie to zaakceptować? I dodatkowo, kto będzie ponosił odpowiedzialność za to?
0: No właśnie, bo to było moje pytanie, jak pan rozpoczął ten wątek. Kto będzie za to odpowiedzialny? Właściciel? Producent? Kto?
2: No jest cała wielka debata odnośnie odpowiedzialności i musimy wypracować jakieś rozwiązanie. Udało się to zrobić przy samochodach, to znaczy dawniej, ponad 100 lat temu, przed każdym samochodem musiał biec jakiś człowiek z flagą, żeby ostrzegać ludzi i konie o tym, że jedzie samochód. Dzisiaj się śmiejemy z tego i myślę, że za 20 lat tak samo, no może się nie będziemy śmiali z tego, ale będzie oczywistością to, że samochody jeżdżą same i temat odpowiedzialności za ewentualne szkody będzie tak samo rozwiązany prawnie.
0: Komputery nie rozmawiają w trakcie jazdy przez telefon, nie są zmęczone, nie zajmują się rozmową, nie rozpraszają swojej uwagi. Czy to tak naprawdę jest przyszłość motoryzacji i my tylko oczekujemy na to, aż to wejdzie? To nie jest pytanie, czy to wejdzie na polski rynek, tylko kiedy?
2: Wejdzie na pewno, tak samo jak dokonano tranzycji z konia do samochodu, to znaczy ludzie dawniej jeździli na koniach, a dzisiaj jest to hobby dla średnio zamożnych i bogatszych ludzi. Podobnie będzie z samochodami, to znaczy ludzie będą jeździli, szczególnie spalinowymi oczywiście. Jeździli dla zabawy, ale to tak naprawdę w wolnej chwili, tak jak dzisiaj się jedzie właśnie na koniu. Auto autonomiczne widzi dużo więcej, ponieważ widzi jednocześnie we wszystkich kierunkach. Człowiek widzi właściwie tylko do przodu, ewentualnie słyszy coś. I ta różnica, dysproporcja możliwości takich kognitywnych znacząco będzie się skłaniała ku samochodom autonomicznym.
0: Jest dużo dyskusji w ostatnim czasie wraz z napływem wielu chińskich samochodów na polski rynek o bezpieczeństwo, bo to są samochody, które mają kamery, mają mikrofony, mapują naszą okolicę, też mają te wszystkie najnowsze technologie. Czy ze względu na cenę te chińskie samochody zaleją Polskę, Europę? Będą nas tutaj mapować, sprawdzać? Czy to jest kwestia tylko zbierania danych przez poszczególne kraje, bo Europa no też przecież nie zostaną, producenci europejscy też nie zostaną w tyle. Czy motoryzacja stanie się nową przestrzenią działalności szpiegowskiej?
2: Absolutnie tak już się dzieje. To mamy kilka wątków. Po pierwsze, to bezpieczeństwo samochodów chińskich. Wydaje mi się, że jest dość wysokie, ponieważ Chińczycy, jeśli chodzi o zaawansowanie sztucznej inteligencji, są zaraz za Stanami Zjednoczonymi dużo przed Europą. Dużo, dużo. Ich producenci samochodów są dużo przed naszymi producentami europejskimi, naszymi tak mówię, i europejski przemysł motoryzacyjny upada. Też nawet nie dlatego, że nie mamy technologii, chociaż ją kupujemy właściwie też w dużej części i od Chińczyków, i od Amerykanów, ale dlatego, że model biznesowy europejski po prostu się nie sprawdza. Polecam zapoznanie się wykraczające poza naszą rozmowę model Shenzhen, jak Chińczycy sobie to ułożyli. Shenzhen to jest taki duży obszar ekonomiczny na północ od Hongkongu i to rzeczywiście się sprawdza. To znaczy oni wypuścili najlepsze swoje firmy do tego, żeby po prostu zabić konkurencją wszystkie pozostałe. I to pod kątem motoryzacji europejskiej niestety im się udaje. Pod kątem zbierania danych natomiast, oczywiście każde urządzenie mające kamerę zbiera te dane. Nie łudźmy się, tak samo telefony i to wszystkie telefony, niezależnie od producenta, zbierają gigantyczną ilość danych. Duże podmioty, big techy znają nas lepiej niż my sami siebie.
0: Czy w związku z tym te samochody będą wkraczać w ten obszar szpiegowski, bo na przykład no, polska armia zakazuje wjazdu w pobliże swoich jednostek. Izraelska armia też jakby miała dowody na to, żeby pozbyć się tych samochodów, bo pierwotnie zostały kupione dla oficerów armii izraelskiej i poszły tak naprawdę te samochody na przemiał. Czy to jest nowy obszar działalności szpiegowskiej, czy telefony, które i tak mamy przy sobie, każdy z nas, to już jest wystarczające narzędzie i żadnych innych nie potrzeba. Właśnie w podsłuchiwaniu, w poznawaniu naszych oczekiwań, naszych też przyzwyczajeń, co też może się przekładać na bezpieczeństwo, ale też po prostu na sprofilowanie reklam i pieniądze.
2: To przekłada się właściwie na wszystko. Na bezpieczeństwo do jakiegoś stopnia się też przekłada, natomiast tu jest wielka debata odnośnie niebezpieczeństwa i zniewolenia i bezpieczeństwa naszego. Czy opłaca się kupić sobie większe bezpieczeństwo kosztem zniewolenia? Samochody i telefony działają synergicznie, to znaczy w samochodzie te kilka dodatkowych kamer po prostu zbiera więcej informacji. Ilość informacji, jaką są w stanie przetworzyć big tech, jest wielka. Ona radykalnie przekracza możliwości kognicji ludzkiej i też świadomość naszą odnośnie tego, ile tych danych jest zbieranych. To znaczy, jakby każdy był w stanie zobaczyć jakiś swój model taki cyfrowy, samego siebie, pod kątem właśnie ilości zebranych danych, oparametryzowania samego siebie, to myślę, że wiele z nas by się przeraziło.
0: A czy my dziś wiemy, co z tymi danymi się robi?
2: Do pewnego stopnia wiemy, mamy ułudę tego, że RODO w jakimś stopniu nas zabezpiecza, absolutnie nas nie zabezpiecza, tylko komplikuje gospodarce europejskiej konkurowanie na rynku globalnym. i generalnie z dużą ilością danych też nie wiemy, co się dzieje, ale możemy przypuszczać, bo tutaj logika wydarzeń działa, a nie nasza pewna wiedza. Tak samo jak wojsko zakazuje, nie mając 100% dowodów, że jakieś auto jest użyte do szpiegowania, tak samo my możemy powiedzieć ze 100% pewnością, że wszystkie te nasze dane kiedyś wyciekną. Nawet jeśli jeszcze nie wyciekły, to kiedyś wyciekną. Nawet jeśli nie wyciekną, zostaną sprzedane za rok, 5, 10, więc no, zachowujmy się po prostu przyzwoicie.
0: Kiedy pana zdaniem będziemy obserwować na ulicach, polskich ulicach, samochody bez kierowcy?
2: Debata pod kątem europejskiego prawa dzieje się też w Brukseli i wszystko zdecyduje się, czy będziemy w stanie jako europejska motoryzacja nadgonić taką lukę, bo jeśli nie, to będzie gigantyczny lobbying ze strony głównie niemieckich producentów, bo oni sobie nie radzą niestety, aby to zablokować. Ale nie są w stanie zablokować z kolei mechanizmów rynkowych, są w stanie je natomiast dużo opóźnić, więc myślę, że 5-6 lat to jest maksimum.
0: Będziemy przyglądać się tej sytuacji, obserwować samochody, które są na warszawskich, polskich ulicach. No i czy to jest przyszłość motoryzacji? Pewnie tak.
2: Jednym słowem tak.
0: Jednym słowem tak, ale będziemy też po godzinie 8:00 spotkamy się z naszym gościem, by porozmawiać o sztucznej inteligencji i wykorzystaniu jej w parafiach, w ewangelizacji. Czy to jest zagrożenie, czy to jest szansa? O tym będziemy po godzinie 8:00 z Grzegorzem Piątkowskim rozmawiać ze Stowarzyszenia Horyzont Jutra i Stowarzyszenia Dobrych Praktyk. Zatem żegnam, ale nie na długo. Do zobaczenia, do usłyszenia po godzinie 8:00.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
2: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Aleje Jerozolimskie przy Dworcu Zachodnim w pełni przejezdne. Znów dostępne są dwie jezdnie, każda po trzy pasy. To kolejny etap budowy nowej trasy tramwajowej. Kolejny dzień z upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed temperaturami sięgającymi 33 stopni. Najcieplej będzie jutro do 37 kresek. Prawy pas zachodniej jezdni Wisłostrady wyłączony. Autobusy linii 185 nie zatrzymują się też na przystanku Sanguszki. Utrudnienia potrwają do 20 sierpnia. Koncerty dla uczczenia ofiar rzezi Woli na Skwerze Sierpnia 1944 o 18 wystąpi zespół rockowy Fabryka. Wykona m.in. utwory Pałacyk Michla. Dziś idę walczyć mamo czy poezję Krzysztofa Baczyńskiego. Wstęp jest bezpłatny. Warszawskie rowery miejskie kończą 14 lat. System Veturilo uruchomiono 3 sierpnia 2012 roku. Obecnie dostępnych jest niemal 3600 rowerów, w tym 300 elektryków i 30 tandemów. Tylko w minionym roku odnotowano ponad 4,5 miliona wypożyczeń. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dziś bardzo ciepło, upalnie, do 32 stopni. Zobaczymy na termometrach. Już teraz jest naprawdę ciepło, 22 stopnie w Warszawie, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim. W Pułtusku najchłodniej 20 stopni. Pełnia słońca, słaby wiatr i wysokie temperatury. Taka dzisiaj będzie pogoda w Warszawie i okolicach.
0: Budzimy stolice i okolice.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
5: Chihuahua. Chihuahua.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A lato to czas, kiedy możemy trochę pozwiedzać i niekoniecznie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko, bo Warszawa i okolica Mazowsza oferuje mnóstwo ciekawych atrakcji i miejsc. Jednym z takich miejsc jest Kosmopark, który znajduje się w Warszawie i już jutro będziemy mieli dla Państwa bilety właśnie na tę interaktywną wystawę kosmosu dla całej rodziny. Strefy VR, różne wagi na przykład, gdzie możemy poznać swoją wagę na różnych planetach Układu Słonecznego. Wystawa, stroje kosmiczne, a nawet można polecieć w kosmos i nie jest to żaden żart ani przesada. To wszystko w Kosmoparku i jutro będzie można zaproszenia rodzinne do Kosmoparku wygrać. Warto nas uważnie słuchać.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: korki i utrudnienia. Przypominamy o utrudnieniach w ruchu pociągów na linii Warszawa-Łuków, a konkretnie chodzi o szlak Mrozy-Kotuń. Tutaj niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane albo kursować w skróconej relacji. Jeśli chodzi o utrudnienia w Warszawie, to trudna sytuacja jest na trasie S8, w zasadzie trudniejsza niż codziennie, kiedy tam są korki, bo kierowcy zgłaszają kolizję i korek tworzy się od Powązkowskiej do mostu Grota Roweckiego, czyli w przeciwnym kierunku niż zawsze. Ale w tym kierunku co zawsze, czyli w stronę Marymontu, także korek, ale kończy się na samym moście od ulicy Łabiszyńskiej występuje. Wyjeżdżamy z Warszawy, nad Zegrze jedziemy i tutaj remont ronda w ciągu drogi numer 61. Wszyscy mieszkańcy okoliczni doskonale znają to miejsce i problemy. Dziś za mostem staniemy w korku, żeby do tego ronda dojechać w kierunku Warszawy.
1: To 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
2: Dobrze słuchać.

0: Za 12 minut będzie 8.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nauczanie dzieci katechizmu jest bardzo trudne, gdyż są one głupie i mało zdolne. Większość z nich różni się od zwierząt tylko tym, że są ochrzczone. To słowa, które w roku 1804 skreślił do biskupa przebywający w Ar ksiądz Jan Le Cour. Przy okazji skreślił też swoich parafian i wyjechał szukać wdzięczniejszych do poprowadzenia owieczek. Gdyby 13 lat później ksiądz Jan Maria Vianney, który również przybył do Ar, poszedł w ślady swego poprzednika, nie byłoby dzisiaj wspomnienia świętego proboszcza. Na szczęście ksiądz Jan, zamiast patrzeć na tę trzutkę z bezpiecznej wysokości swojego kapłańskiego powołania, postanowił wejść między swoje owce i barany niczym dobry pasterz. Nie wystraszył się ich smrodu, ani nie zgorszył ich brudem, chociaż miał w zwyczaju go wytykać. Poszedł szukać ich do karczmy, zapukał do każdego z domów. To prawda, trochę trwało, zanim parafianie się do niego przyzwyczaili, a także uwierzyli, że nie ucieknie od nich na jakąś ciepłą posadkę. Jednak ostatecznie przekonało ich do niego to, co ukradkiem podsłuchał jeden z nich, gdy szukając księdza Jana zajrzał do kościoła. Zastał go bowiem zatopionego w modlitwie, która składała się tylko z tych słów: Boże mój, daj mi nawrócenie mojej parafii, jestem gotów cierpieć wszystko, co zechcesz, Panie, przez całe moje życie. Co obiecał, tego dotrzymał. Ksiądz Jan Maria Vianney, święty proboszcz.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za 2 minuty będzie 8 i wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 18-letniego Ukraińca z Wrocławia. Poziom Dunaju cały czas niski, kraje regionu reagują. Stołeczni terytorialsi ze sztandarem, przekazał go prezydent Karol Nawrocki. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Przed wrocławskim sądem stanie dziś 18-letni obywatel Ukrainy podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o zastosowanie wobec mężczyzny 3-miesięcznego tymczasowego aresztu. O szczegółach Mateusz Czmiel.
6: Śledczy przekonują, że zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest konieczne.
7: No przede wszystkim obawa matactwa, obawa ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, jak również surowa kara realnie grożąca za popełniony czyn. Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
6: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz. Do tego ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta, jak początkowo informowała policja, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Wczoraj opuściła placówkę.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: A teraz Węgry i nieznaczna poprawa sytuacji hydrologicznej. W Budapeszcie poziom Dunaju nieznacznie wzrósł, zamiast dalej opadać, co daje nadzieję na stopniowe ustabilizowanie sytuacji po rekordowej suszy. Premier Petr Modzior zaznaczył jednak, że w rejonie elektrowni jądrowej Paks poziom rzeki nadal utrzymuje się na granicy wartości niezbędnej do bezpiecznej pracy reaktorów. Szef rządu podkreślił, że wzrost poziomu wody jak na razie jest zbyt niewielki, by mówić o zakończeniu kryzysu energetycznego. O ponownym uruchomieniu bloków elektrowni będzie można zdecydować dopiero wtedy, gdy poziom Dunaju utrzyma się powyżej wymaganych wartości przez dłuższy czas. Podobne problemy mają Rumunii. Niski poziom Dunaju ogranicza pracę elektrowni jądrowej w Czarnowodzie. Produkcję wstrzymały dwie największe fabryki samochodów w tym kraju, Dacia i Ford.
8: Dzieje się blisko.
5: 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej ma swój sztandar. Uroczystości przekazania symbolu jednostce odbyła się na Placu Zamkowym. Uczestniczył w niej prezydent Karol Nawrocki, który podkreślał, że mimo początkowej krytyki wielu osób, dziś nikt nie ma wątpliwości co do potrzeby funkcjonowania WOT.
9: Dzisiaj jesteście tego najlepszym dowodem, bowiem Polacy nie zadają już sobie dzisiaj pytania, czy potrzebne są Wojska Obrony Terytorialnej i terytorialiści. Dziś to widzą za sprawą 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. I przyglądając się temu, co udało wam już się zrobić, panie pułkowniku, drodzy żołnierze, jesteśmy jako naród po prostu głęboko wdzięczni.
5: Reprezentujecie różne pokolenia i środowiska, zwrócił się do żołnierzy prezydent.
9: Reprezentujecie różne pokolenia, różne generacje. Część z was jest urzędnikami, pracownikami szkół, pracownikami innych instytucji państwa polskiego, a zasadniczą część swojego życia jesteście gotowi poświęcić drugiemu człowiekowi. To piękne, wzruszające. I tego potrzebuje nasza ukochana ojczyzna.
5: Na wręczonym sztandarze znalazł się m.in. herb miasta stołecznego Warszawy, znak Polski Walczącej oraz symbol nawiązujący do patronki stolicy, Matki Bożej Łaskawej. Czy samochody autonomiczne wejdą do codziennego użytku na polskich drogach? Zdaniem gościa poranka z Radiem Warszawa, Grzegorza Piątkowskiego ze Stowarzyszenia Horyzont Jutra, to kwestia od 5 do 10 lat. Takie pojazdy są dużo bezpieczniejsze od tych z kierowcą, przekonuje nasz rozmówca.
10: Auto autonomiczne widzi dużo więcej, ponieważ widzi jednocześnie we wszystkich kierunkach. Człowiek widzi właściwie tylko do przodu, ewentualnie słyszy coś. I ta różnica, dysproporcja możliwości takich kognitywnych znacząco będzie się skłaniała ku samochodom autonomicznym.
5: Zgodnie z podpisaną nowelizacją Prawa o ruchu drogowym, testy takich pojazdów mogą się rozpocząć w Polsce jeszcze w tym roku.
4: –23 stopnie, tyle pokazują termometry w Warszawie i także w Wołominie i Mińsku Mazowieckim. 21 stopni to Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki. Dziś będzie upalnie, gorąco, pełnia słońca, nie będzie padał deszcz i 32 stopnie maksymalnie na termometrach. Wiatr słaby z północy.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: 5 minut po godzinie 8:00. Teraz czas na muzyczny budzik i muzyczną pobudkę. Dzisiaj będziemy budzić się w rytm zaproponowany przez belgijskiego producenta muzycznego, który wykonuje muzykę elektroniczną, dance, pop, house. W takich klimatach się porusza, choć zaczynał tradycyjnie od nauki gry na fortepianie, podobnie jak jego dwaj bracia. Ale tak grając na tym fortepianie cały czas lubował się w muzyce elektronicznej i właśnie w tym nurcie zaczął tworzyć swoje pierwsze utwory, które na początku były remiksami znanych przebojów, no ale teraz tworzy już sam, wydał 3 albumy studyjne, a ten utwór, który dziś zaprezentujemy, pochodzi z najnowszego albumu, ale ten najnowszy ukazał się w 2023 roku i jest to w Polsce platynowa płyta. Platynowa płyta All Stand Together, a utwór z tej płyty, który zaprezentujemy, to The Feeling. Zatem Lost Frequencies, czyli Felix De Ligt, belgijski producent muzyczny, dziś budzi nas w Radiu Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam.
8: Pobudka, muzyczny budzik.

0: korki i utrudnienia, cały czas mamy utrudnienia na szlaku Warszawa-Łuków. Tutaj niektóre pociągi mogą być opóźnione bądź odwołane. A jeśli chodzi o utrudnienia w Warszawie i okolicach, to od tych okolic rozpocznijmy. Zegrze Południowe przed ciągu remontowanej drogi, a przed rondem na drodze numer 61 tutaj tworzy się korek. Korek też w okolicach ronda w Nieporęcie i utrudnienia na dojeździe od strony Marek. Kierowcy zgłaszają w tym miejscu wypadek. No i sytuacja na moście Grota Roweckiego. Większe korki są od strony Marymontu w kierunku centrum handlowego Targówek, bo tutaj kierowcy zgłaszają kolizję, a i wcześniej utkniemy trochę w korku. Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie to codzienny standard.
1: Gość poranka.
0: I ponownie w naszym studiu Grzegorz Piątkowski, Stowarzyszenie Horyzont Jutra i Stowarzyszenie Dobrych Praktyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy sztuczna inteligencja jest dziś wyzwaniem, z którym tak naprawdę nie wiemy do końca jeszcze, co zrobić? Jak się posługiwać? Czy ona będzie dla nas groźna, czy nie?
2: Do końca nie wiemy, jak ta przyszłość się ułoży. To znaczy, mamy możliwość powiedzenia, że absolutnie trzeba ją kontrolować. To jest pierwsza podstawowa rzecz, bo technologia tej skali, tak powszechnie występująca właściwie wszędzie, ponieważ każdy z nas ma telefon w kieszeni i tak powszechnie używana też na poziomie na przykład rządów do analizy działań obywatelskich, musi być pod kontrolą.
0: Dziś ta sztuczna inteligencja jest pewnie w szkołach, w urzędach. Gdy ja czytam różne materiały prasowe, to łatwo wyłapać, co napisał urzędnik czy człowiek, a co napisała sztuczna inteligencja, który plakat promujący piknik czy wydarzenie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Czy to jest sposób trochę na oszczędność, bo kiedyś ktoś musiał ten plakat wyprodukować, tak jak kiedyś ktoś musiał przepisywać książki, dzisiaj się drukuje. Czy to jest zatem dla nas szansa, czy jednak za chwilę maszyna będzie za nas myśleć, a u nas ta umiejętność analitycznego myślenia zaniknie?
2: Wszystko jest prawdą poza elementem, że za chwilę, ponieważ dzieje się to już.
0: Już przestajemy myśleć?
2: Tak, myślę, że już przestajemy myśleć. To właśnie widać po ilości kontentu tworzonego w internecie przez sztuczną inteligencję i zaczyna ona absolutnie dominować. I ludzie z natury swojej oczywiście chcą oszczędzać swój czas i energię. I to się sprawdzało, kiedy żyliśmy 20 tysięcy lat temu na sawannie, ale absolutnie się już to nie sprawdza w społeczeństwie opartym na przepływie informacji, gdzie dotychczas człowiek dominował, ponieważ najlepszy nawet komputer, poza tym, że był w stanie zapamiętać więcej niż my, jest to oczywistość, ale nie był w stanie myśleć lepiej niż my. I sztuczna inteligencja absolutnie nie myśli. To jest taki lepszy kalkulator, ale ponieważ jest on o tyle lepszy od wszystkiego, co mieliśmy wcześniej, zastępuje element myślenia, a ponieważ mamy jeszcze duże modele językowe, które są w stanie wyrazić językiem ludzkim, każdym właściwie, to, co komputer w tych swoich trzewiach przemielił, to uda tego, że myśli jest absolutna. Dziś mamy związki ludzi z komputerem, to znaczy związki ludzi z AI i wiele osób mówi, że są to związki lepsze, ponieważ nie są wymagające, ponieważ ta relacyjność, uda relacyjności występuje. Przy człowieku z krwi i kości trzeba by się postarać, a przy AI absolutnie już nie.
0: Czy encyklika papieża Leona XIV, który dotyka tematu sztucznej inteligencji, mam wrażenie, że mówienie o tym, że to jest encyklika o sztucznej inteligencji, to jest trochę chwyt marketingowy, ale dotyka tematu sztucznej inteligencji, to otwiera Kościół na to, by z tego narzędzia korzystać? Czy już się go bać?
2: Już jest Kościół otwarty, ponieważ jeszcze papież Franciszek w 2020 roku ogłosił inicjatywę rzymskiego wyzwania o AI i ten temat się toczy. To znaczy encyklika dotyka oczywiście tematu i wskazuje kierunki, ale nauczanie jest niezmienne. To znaczy relacyjność ludzka i podmiotowość człowieka, personalizm są niezmienne. Pod tym kątem trzeba rozpatrywać całe nauczanie społeczne Kościoła dotyczące i sztucznej inteligencji. I pamiętajmy, że ta encyklika bardzo szybko powstała, a powstała w 135. rocznicę encykliki Leona XIII, która w tamtych czasach była bardzo potrzebna, jeśli chodzi o szybką zmianę społeczną spowodowaną rewolucją przemysłową. Dzisiaj mamy jeszcze szybszą zmianę, o rzędy wielkości szybszą zmianę spowodowaną właśnie rewolucją sztucznej inteligencji. Także tym bardziej doceniam, że encyklika powstała tak szybko. No a nauczanie jest niezmienne, tylko dostosowane do okoliczności i właśnie dlatego jest w niej mowa o sztucznej inteligencji.
0: W jaki sposób realnie sztuczna inteligencja może odciążyć duszpasterzy? No bo księży i powołań jest coraz mniej. My w diecezji warszawsko-praskiej jeszcze tego tak mocno nie odczuwamy, ale są diecezje, gdzie żaden kandydat się nie zgłosił. Czy ta sztuczna inteligencja może wspomóc parafię w sytuacji, w której duszpasterzy jest coraz mniej i może samych duszpasterzy wspomóc?
2: Oczywiście tak jest, ponieważ ten czas kapłanów jest ograniczony. W Polsce mamy jeszcze sytuację dość dobrą, ale na przykład Francja czy Belgia, gdzie sam miałem okazję to obserwować, jest jeden ksiądz na trzy parafie, nie trzech księży na przykład na jedną, ale przeciwnie, jeden ksiądz na trzy parafie. I ilość czasu, jaką musiałby poświęcić na przykład na stworzenie tego plakatu, jakim mówiliśmy, to niestety trzeba już bardzo mocną rzadkością zarządzać i poświęcić go na pracę duszpasterską, typową pracę duszpasterską, czyli relacyjność. Coś, czego nigdy nie jest w stanie sztuczna inteligencja zastąpić, nie powinna. To niestety się dzieje do pewnego stopnia, szczególnie jeśli chodzi na przykład o pisanie kazań, tego typu rzeczy. To jest jeszcze coś takiego, gdzie nie mamy problemu, natomiast element rozeznania to jest ta granica, jakiej nie wolno przekraczać. Rozeznanie jest przymiotem ludzkim i żaden, nawet najlepszy kalkulator nie może tego zastąpić.
0: Dziś, rozmawiając z różnymi ludźmi, słyszę takie świadectwa: coś mnie bolało, wpisałem do sztucznej inteligencji, mam zrobić to i ten ktoś to robi. Powołujemy się na sztuczną inteligencję, zadając jej pytania, ale ze sztuczną inteligencją tak naprawdę można porozmawiać o wszystkim. Ona nam zawsze odpowie. Jak zadamy jej pytanie o sens życia, to też nam odpowie. Czy to jest niebezpieczne? Czy sztuczna inteligencja ma jakieś granice, których nie przekroczy w pytaniach tak bardzo osobistych i nam nie zaszkodzi? Czy my możemy być tego pewni?
2: Tego pewnie nigdy nie możemy być, natomiast jeszcze aspekt jest taki istotny, że te wszystkie pytania, te wszystkie informacje gdzieś idą. One nie uciekają w pustkę, są agregowane w jednym miejscu i później ilość informacji o nas, jaka wpływa do tego podmiotu zarządzającego sztuczną inteligencją, obojętnie jakim modelem językowym, jest gigantyczna. Weźmy też pod uwagę, że Polska w praktyce nie ma żadnego liczącego się na całym świecie modelu. I mało tego, Europa nie ma właściwie żadnego tego typu modelu. Także wszystkie te informacje uciekają absolutnie gdzieś, gdzie ani RODO nie działa, ani nie mamy żadnej kontroli, ani nawet nie wiemy, gdzie to ucieka. I jest jeszcze jeden niesłychanie istotny aspekt, dlatego tutaj z tego miejsca apeluję do księży. Telefon nie ma miejsca w konfesjonale, to znaczy telefon księdza. Oczywiście telefon wiernego, no to już jest decyzja wiernych, natomiast telefon księdza nie ma miejsca w konfesjonale. Kościół na szczęście nie jest podmiotem, który musi stawiać na hiperefektywność. Nieporównywalnie ważniejsze jest dążenie do zbawienia i dążenie do prawdy, dlatego ten telefon, który nas cały czas słucha, no niech pozostanie poza konfesjonałem, żebyśmy mieli pewność tajemnicy spowiedzi.
0: Czy w Kościele jest pomysł na to, jak wykorzystać sztuczną inteligencję? Bo ja chciałbym się trochę cofnąć do czasów, które może dla wielu wydają się nierealne, ale kiedyś internetu nie było i ja pamiętam ten moment. I korzystaliśmy z książek, zdobywaliśmy wiedzę, też się kształciliśmy. W moment pojawienia się tego internetu to też było dużo dyskusji o zagrożenia, o bezpieczeństwo. Dziś Kościół ten internet doskonale wykorzystuje w celach ewangelizacyjnych. Dziś chorzy mogą uczestniczyć przez internet w mszy świętej. Wiemy, jaką rolę odegrał internet podczas pandemii. Czy jest zatem... Kościół ma pomysł, jak korzystać z tego narzędzia, które dziś wydaje nam się oczywistością. Czy jest pomysł na to, jak wykorzystać tę sztuczną inteligencję i czy w ogóle ta dyskusja się toczy?
2: Tak, toczy się i na poziomie Polski, i na poziomie uniwersalnego kościoła katolickiego, ponieważ to właśnie znaczy katolicki, uniwersalny, powszechny. I papież Franciszek i Leon bardzo mocno o tym mówią. Papież Leon wprost powiedział, że korzystał ze sztucznej inteligencji, aby pomogła mu w analizie faktów dotyczących na przykład wyboru imienia. I jako narzędzie oczywiście musimy z niego korzystać, nie ma możliwości odwrotu. To jest uda, że w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie to ograniczyć. Ale musimy też dokonać samoograniczenia jako ludzie, abyśmy tych zdolności kognitywnych ludzkich nie zatracili. To znaczy, już widać w badaniach, że attention span, czyli zdolność poświęcenia uwagi, radykalnie spadła, szczególnie jeśli chodzi o pokolenia młodsze Gen Z i pokolenie Alpha, czyli ludzi, którzy właściwie urodzili się z telefonem w ręce, tak można powiedzieć, że nie są w stanie utrzymać uwagi powyżej kilkunastu sekund. Jeśli nie będziemy w stanie tego trendu zmienić, to mamy do czynienia z radykalnym spadkiem za jakieś 10-20 lat zdolności kognitywnych całej ludzkości. A jeśli na to nałożymy trend bardzo szybkiego, wykładniczego wzrostu mocy obliczeniowej, ale mocy analitycznej też AI. Oczywiście są pewne plateau, to już niezbyt mamy czas na wnikanie w analizę krzywej postępu AI, to będziemy mieli gigantyczną dysproporcję pomiędzy zdolnościami analitycznymi AI, sztucznej inteligencji, a poszczególnej jednostki ludzkiej, albo nawet zagregowanej całej ludzkości. To oczywiście nie oznacza, że sztuczna inteligencja będzie miała świadomość. Na tym etapie nie ma. Na tym etapie nie widać żadnej ścieżki do tego, aby uzyskała. Jest świetna książka taka pod redakcją Józefa Bremera, polecam poczytać, Cognitive Science, właśnie dotycząca tych tematów.
0: Czy jest takie zagrożenie, jak z filmów science fiction, że sztuczna inteligencja może przejąć kontrolę nad tym wszystkim, co teraz jest? To jest jakaś taka futurystyczna wizja, ale kiedyś też nam się wydawało coś, że niemożliwe połączenie wideo na filmach z początku lat 90. I tak dalej, i tak dalej. Latające deskorolki, które dziś są możliwe. Czy zatem przejęcie władzy przez sztuczną inteligencję to jest zagrożenie realne?
2: Jest taki film, o którym zawsze mówię, nazywa się Idiokracja, taki tytuł, gdzie ludzkość na tyle zgłupiała, mówiąc wprost, że ta sztuczna inteligencja jest nieodzowna do tego, żeby ludzie nie umrali z głodu, a sami się zajmują właściwie tylko i wyłącznie czerpaniem przyjemności z takich naprawdę, naprawdę głupich rozrywek. I to jest największe zagrożenie dla nas. To nie tak jak w Terminatorze, że ta sztuczna inteligencja odpali nagle nam bomby atomowe. Stanisław Lem ciekawie o tym pisał w Golem 14, takim opowiadaniu można powiedzieć, gdzie wskazuje, że sztuczna inteligencja zajęła się filozofią, a nie zajęła się odpalaniem tych bomb atomowych.
0: Mam wrażenie, że tylko dotknęliśmy tego tematu, więc z pewnością będziemy jeszcze do niego wracać. Bardzo dziękuję. Grzegorz Piątkowski, Stowarzyszenie Horyzont Jutra i Stowarzyszenie Dobrych Praktyk. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
2: Jest 8.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Wieczorem koncert The Weeknd na Stadionie Narodowym. Saska Kępa od 17 będzie wyłączona z ruchu samochodowego. Policja może podjąć także decyzję o zamknięciu dla samochodów Mostu Poniatowskiego. Jutro rusza remont ulicy Beli Bartoka na Ursynowie. Drogowcy zamkną jezdnię, by wymienić jej nawierzchnię. Objazdami pojadą linie 179, 715 i 737. 59 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy zatrzymali stołeczni policjanci w lipcowej edycji akcji Przewozy. Z funkcjonariuszami innych służb oraz urzędnikami kontroli kontrolowali samochody przewozu osób i taksówki. Łącznie przeprowadzono 213 kontroli. Trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na lotnisku Bemowo trenują pododdziały piesze, w garnizonie Wesoła ćwiczą kierujący pojazdami. Efekt zobaczymy 15 sierpnia w samo południe na Wisłostradzie. Upamiętnią Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę i żołnierza, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Przed tablicą na Mokotowie przy ulicy Tadeusza Hołówki o 10 zaplanowano złożenie kwiatów. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dzisiaj upalnie do 32 stopni i to w cieniu. Tyle pokażą nam dzisiaj maksymalnie termometry. Już teraz 23 stopnie w Warszawie, Piasecznie, w Wołominie i Mińsku Mazowieckim. W Nowym Dworze Mazowieckim i w Legionowie najchłodniej 21 stopni. Dzisiaj żadnego deszczu nie będzie, a i chmurę jakąś zobaczyć na niebie będzie trudno.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 20 minut będzie godzina 9. Trwają przygotowania, a i my się przygotowywaliśmy do tej rozmowy krótkiej naszej, ale to będzie rozmowa o przygotowaniach do dnia 15 sierpnia w Warszawie. Wojciech Dudkowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Letni poranek się już zaczął zapewne dla żołnierzy z jednostek wojskowych z całej Polski, którzy są na lotnisku Bemowo. I od wczoraj właśnie ćwiczą do defilady. Wczoraj te przygotowania zaczęły się po pierwsze spotkaniem z dowódcą garnizonu Warszawa, który jest głównym odpowiedzialnym za cały ceremoniał, a po drugie przeglądem umundurowania. Wczoraj żołnierze stawili się już w mundurach galowych i żołnierze z pułku reprezentacyjnego, czyli fachowcy, ocenili, czy wszystko tam jest dopięte na ostatni guzik.
1: Dosłownie.
2: Dosłownie i w przenośni. A potem żołnierze przebrali się już w mundury takie polowe, takie, które ewentualnie mogą się zniszczyć i zaczęli maszerować. Już pierwsze próbne przemarsze defilady przeszły. Oczywiście też jest nauka stania, bo to oprócz samego marszu będzie też godzina, no może nie cała godzina stania i słuchania przemówień. Trenują też już żołnierze z pojazdów, z czołgów, wozów opancerzonych. Oni natomiast są w warszawskiej brygadzie pancernej w Wesołej. No i powoli zaczynają układać te kolumny. A próba generalna już na Wisłostradzie, gdzie będzie ta defilada, najprawdopodobniej w nocy z soboty na niedzielę. Tak to zwykle bywało.
1: Więc jak ktoś usłyszy baczność, to niech się nie przestraszy, a mieszka w tamtych okolicach.
2: I tak ze 200 razy w ciągu tej nocy.
1: No właśnie, Wojciech Dudkowski, bardzo ci dziękujemy. Przygotowania trwają, są już znaki, ale ja jadąc tam, to ja nie wiem, musiałbym się zatrzymać na minutę, zatamować ruch, przeczytać ten znak, czy jadę zgodnie z tym, co tam jest napisane i pojechać dalej. Więc ja to gratuluję zawsze wszystkim tym, którzy stawiają znaki z dopiskami na 10 linijek.
2: I małą czcionką.
1: Tak jest. Wojciech Dudkowski, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

most Grota Roweckiego, czyli trasa S8. Tam doszło do zderzenia. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. No i w zasadzie już wiemy, dlaczego tworzą się tam korki, a korek na S8 właśnie w kierunku Białegostoku jest już od prymasa tysiąclecia i kończy się na moście, ale w przeciwnym kierunku też się kończy na moście, ale jest od ulicy Łabiszyńskiej, więc S8 codziennie trudno się jeździ, a dziś szczególnie. Ale nie opuszczamy trasy S8, bo na wysokości Nowych Grocholic także tworzy się korek w kierunku Warszawy. Problemy na S7 między Łomiankami a Młocinami. Tutaj też postoimy chwilę w korku. Jeśli chodzi o centrum Warszawy, to utrudnienia napotkamy teraz w Alei Solidarności od Jana Pawła II do Zamku Królewskiego.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: A przegląd rozpoczynamy od informacji, że już w piątek będzie można wygrać dwudniowy, dwuosobowy pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. Piękne miejsce w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Wyjątkowe miejsce w sercu pięknego Podlasia. No właśnie nad tą piękną rzeką, nad Bugiem. W pobliżu Milejczyce, Drohiczyn, wiele innych ciekawych miejsc. Pyszne jedzenie, regionalne, najwyższej jakości. Profesjonalna organizacja imprez. Także to wszystko już w piątek będzie do zdobycia w naszej zabawie. A my polecamy także stronę internetową Radia Warszawa, gdzie można posłuchać rozmowy na temat 10. ogólnopolskiego spotkania dzieci w Niepokalanowie. Patronem tego spotkania będzie święty Antoni, przyjaciel Dzieciątka Jezus. I zachęcamy, by zarezerwować sobie już 12 dzień września. To wydarzenie pod patronatem Radia Warszawa. Warto się zapisać, bo wtedy będzie można na przykład otrzymać pamiątkową figurę świętego Antoniego, także taki pakiet uczestnika 10. ogólnopolskiego spotkania dzieci w Niepokalanowie. Atrakcje, koncerty i wiele innych wydarzeń dla całych rodzin. To informacje dla rodzin, dla katechetów i dla wszystkich tych, którzy chcą pojawić się w Niepokalanowie i pięknie spędzić swój czas. Rycerzyk niepokalanej.pl, tam więcej informacji, a także możliwość zapisania się.

0: Za chwilę będą wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy miał 9 lat, wybuchło Powstanie Warszawskie.
3: Z początku, jak strzały padały, no to człowiek się cholernie bał. Potem to już leciało się, a to ciu, ciu, ciu.
2: Jerzy Zawadzki, który cudem uniknął śmierci podczas rzezi Woli, dziś po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycja finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Ponad 400 interwencji strażaków w związku z burzami. Ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówku. Ponad 50 pochówków jeszcze w sierpniu. W serwisie też o przygotowaniach do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszamy. Ponad 400 razy interweniowali od wczoraj strażacy w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w centralnej części kraju, o czym informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
8: 3 sierpnia Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 340 interwencji spowodowanych przechodzącymi burzami. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Dzisiejszy poranek przyniósł ponad 60 interwencji, najwięcej w województwie łódzkim i mazowieckim. W większości działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody zalanych pomieszczeń i terenów.
7: Burze mogą pojawić się jeszcze w najbliższych dniach, głównie w południowo-zachodniej Polsce. Będą im towarzyszyć opady deszczu, a lokalnie grad.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W Ostrówkach na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Wydobyto szczątki 55 osób. Są one oczyszczane, opisywane i układane w trumnach. W części czynności uczestniczą ukraińscy eksperci. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
10: Polakom pomagają pracownicy ukraińskiej firmy Wołyńskie Starożytności. Zgodnie z ukraińskim prawem podmioty zagraniczne mogą prowadzić prace ekshumacyjne wyłącznie wspólnie z ukraińskimi ekspertami. Przedstawiciel polskiego IPN ksiądz Tomasz Trzaska podkreśla, że Ukraińcy nie ograniczyli się do współpracy formalnej, ale biorą udział we wszystkich działaniach.
11: Są przez cały czas trwania prac, zarówno na tym etapie poszukiwawczym, potem archeologicznym, podjęcia szczątków, ale także i na tym etapie oględzin szczątków.
10: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 osób. Do tej pory, licząc od 1992 roku, odnaleziono szczątki ponad 700 osób. Łącznie w rzezi wołyńskiej życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków.
7: A pogrzeb 55 ofiar ze wsi Ostrówki zaplanowano na 30 sierpnia.
9: To dzieje się w okolicy.
7: Żołnierze rozpoczęli przygotowania do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia na Wisłostradzie. Tego dnia przypada rocznica Bitwy Warszawskiej, to też Święto Wojska Polskiego. Organizowane są dwa zgrupowania oddziałów pieszych na terenie lotniska Bemowo oraz zmotoryzowanych w Brygadzie Pancernej w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Najbliższe 2 tygodnie będą bardzo wymagające dla żołnierzy i sprzętu, zapowiada pułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa, który nadzoruje treningi pododdziałów pieszych.
12: Ci żołnierze zostali ustawieni, zostały wyznaczone im miejsca dokładnie odwzorowujące warszawską Wisłostradę. Dowództwo zgrupowania również przeprowadziło przegląd umundurowania. Jest to normalna procedura. Połowa dzisiejszego dnia jest przeznaczona na technikalia, druga połowa na szkolenia. Wiemy, na czym się koncentrować. Rozpoczynamy intensywne szkolenie.
7: Razem z polskimi żołnierzami trenują też goście z zagranicy, żołnierze, którzy stacjonują w naszym kraju w ramach sojuszniczego wsparcia. 15 sierpnia zaprezentują się razem z Polakami także żołnierze z USA, Rumunii i Francji, a także oddziały reprezentujące Wielonarodowy Korpus Północny Wschód ze Szczecina. Upały obejmą dziś niemal całą Polskę. Lekarze zwracają uwagę, jak niebezpieczne jest to stres słońca i odwodnienie. Szczególnie muszą o siebie zadbać osoby, które przyjmują wiele leków, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński.
13: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał. No i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
7: Lekarz sugeruje, by w czasie upałów przypominać seniorom o potrzebie przyjmowania napojów. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć dziś i jutro do 40 stopni Celsjusza.
0: Na szczęście w Warszawie dzisiaj 40 stopni nie będzie, tylko maksymalnie 32, ale jutro już może być 37, także te temperatury jeszcze wyższe, więc nie narzekajmy na ten upał, który dziś pełnia słońca, żadnych chmur na niebie, żadnych opadów, 32 stopnie, noc też bardzo ciepła, a takie nocy nazywa się tropikalnymi, 22 stopnie.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: 5,5 minuty po godzinie 9. Dziś Dominik obchodzi swoje imieniny, gdy ciepło na Dominika ostra zima nas dotyka. Tak nasi pradziadowie mawiali. A my będziemy muzycznie dotknięci przez Lisę Stanfield. Będzie także Kuba i Kuba. Będzie Madness. To wszystko przed nami. A przed nami także ABC Społecznej Krucjaty Miłości. To audycja, na którą zaproszą ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Jarek Wydra, ja też zapraszam, jeszcze godzina razem, którą spędzimy wspólnie, a od 10 już latę będzie w studiu królować.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Jutro na trasę wyruszy pielgrzymka piesza warszawsko-praska, już 43. Jeszcze dziś można się zapisać w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72, między 16 a 20. Stacjonarne zapisy będą się odbywać, a już jutro pątnicy wyruszą na trasę i my będziemy im towarzyszyć o godzinie 7.15. Relacja z wyjścia tej pielgrzymki na naszej antenie. Zapraszamy, by być jutro z nami. Jutro także na trasę wyrusza warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna i my też będziemy relacjonować właśnie pierwszy dzień tej pielgrzymki po godzinie 8. Zatem to ten pątniczy szlak rozpoczynają kolejni pielgrzymi, ale to nie jedyne pielgrzymki, które wyjdą z Warszawy i pojutrze także będziemy mieli kolejną relację. Warto nas słuchać w poranku, bo będziemy łączyć się z pielgrzymami, by poznać ich trudy, poznać kolejne dni, które mają już w nogach i też chłonąć tę radość wraz z ubywającymi kilometrami, które doprowadzają pielgrzymów do stóp jasnogórskiej Pani.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: trasa S8i. Tu doszło do zderzenia, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Białego Stoku i ma to swoje przełożenie na korki, które w tym miejscu się tworzą, a tworzą się właśnie w kierunku Białego Stoku, pamiętajmy o tym, od ulicy Powązkowskiej i Generała Maczka, od tego skrzyżowania i dopiero na samym moście koniec tych utrudnień. W przeciwnym kierunku postoimy od Annopolu do początku mostu, bo już sam most w przeciwnym kierunku nie jest zakorkowany. Korkuje się na innym odcinku trasa S8 od węzła do węzła Konotopa do Macierzysza. Na południowej obwodnicy Warszawy też korki się pojawiają od Alei Krakowskiej do Palucha.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 6. Działaj na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
3: Bo chodzi o to w miłości, żeby bliźniemu czynić tak, jak ja chciałabym być traktowana i takie jest przykazanie miłości i do tego także zachęca nas w swoim ABC społecznej krucjaty miłości prymas Wyszyński.
4: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. No i tu jest główne założenie i pytanie do samego siebie, które warto może przy okazji tej zadać, czy ja kocham siebie, czy ja umiem się o siebie zatroszczyć, czy ja umiem podejść do siebie z łagodnością, czy ja umiem siebie wesprzeć. Ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie: dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nigdy nie będziesz zadowolony z tego, co masz. I z tego niezadowolenia z siebie rodzi się bardzo często takie niezadowolenie z drugiego człowieka. Można nawet o niektórych powiedzieć: ten to taka żmija. Zawsze coś powie, coś jakąś szpilę wsadzi, coś, prawda? Albo nie wiem, czy ty się na tym złapałaś. Mi pewnie się kilka razy, żeby nie powiedzieć, że kilkadziesiąt razy zdarzyło, że poszedłem gdzieś do sklepu, czy spotkałem się z kimś, kto powiedzmy świadczył usługi i wyszedłem taki ala niezadowolony. O ludzie, jak mógł mnie tak potraktować? Albo bez uśmiechu, albo coś tam. A później ja świadczyłem usługi, na przykład będąc w kancelarii, ktoś przychodzi, a mnie boli głowa, albo jestem jakiś zmęczony, albo niedociśnienie, takie wymówki. Tak. I kogoś potraktowałem, nie wiem, z buta, albo widziałem, że taka była we mnie. No dobrze, co pomóc, co potrzeba? I nagle się złapałem na tym, że ja też tak potrafię.
3: Ale to jest bardzo ważne, o czym teraz mówisz, bo myślę, że to nam pokazuje, jak często sami w stosunku do samych siebie jesteśmy łagodni, usprawiedliwiamy, no bo my wiemy, ja wiem, co ja przeżyłam tego dnia, jak to było ciężko, ile to telefonów odebrałam dzisiaj i że ja już naprawdę nie mam cierpliwości do tego człowieka i że starałam się nawet całą życzliwość, jaką mam w sobie wykorzystać, no ale nie wyszło, no bo poszło. Ale w stosunku do innych ludzi, to szybko jesteśmy w stanie powiedzieć: no, o, taki buc, taki niemiły.
4: Tak się właśnie może zdarzyć, czyli mamy dwie takie w sobie postawy. Albo taką, że siebie usprawiedliwiamy, innych nie, albo do siebie czujemy mocną złość, nieakceptację, brak miłości, brak wsparcia i łagodności do siebie i przenosimy też to na drugich. To może właśnie warto przy tym spojrzeć, czy ja najpierw potrafię siebie wesprzeć, czy ja potrafię sobie dać szansę, czy ja potrafię takim słowem właśnie: dobrze, nic się nie stało, dasz rady, możesz teraz to zmienić, ewentualnie napraw to, jeżeli coś zrobiłeś złego. I do drugiego człowieka chcę też takiej strategii się uczyć, bo siebie wspieram, bo widzę, że mi to daje siłę. Jak ktoś mi powie dobre słowo, ktoś mi powie: dobrze, nie martw się, poklepię po ramieniu. O ludzie, jaka to jest ulga, prawda? Nawet chyba takie doświadczenie jest trochę przy spowiedzi, kiedy człowiek jakby usłyszy: idź, więcej nie grzesz, Pan Bóg ci odpuszcza twoje grzechy. Jest takie: jest, nie, kurczę,
3: Pan Bóg,
4: tak, Pan Bóg dał mi szansę, Pan Bóg mnie kocha, że ja znowu zacząć mogę od nowa i nigdy się na mnie nie zamyka. I teraz idę, z tym doświadczeniem właśnie do drugiego człowieka.
3: Czyli z doświadczeniem przebaczenia, z doświadczeniem tego, że jestem kochany, że ja siebie też kocham, chociaż to nie zawsze jest takie proste, żeby sobie powiedzieć i zrobić. Długa droga, jak ze wszystkim. Ale prymas Wyszyński jednak mówi, czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono, bo w tej miłości własnej chodzi o to, żeby potem z tą miłością własną, dzięki niej może temu, że ją mamy i że właściwie jest zorientowana, żeby wyjść w kierunku bliźniego i jemu czynić tak, jak ja bym chciał być potraktowany. Skomplikowane.
4: Ale bardzo fajne i mi się wydaje, że jak tego się słucha, to nie jest takie skomplikowane, tylko ma to naprawdę głęboki sens. Nam też chodzi właśnie, żeby nie pomylić miłości własnej, której uczy nas Pan Bóg, która rodzi się z tego spojrzenia Pana Boga na nas, nie pomylić tego z egoizmem czy z egocentryzmem, prawda, że jestem tak skupiony na sobie, o ludzie, no znamy takich, nie? Weźmie, nie
3: no
4: wiem...
3: No tutaj siedzi jedna.
4: No dobra, to ja też tak muszę powiedzieć, że też mam takie aplikacje w sobie, ale są tacy, nie ma tą czekoladę z kitra, się gdzieś w krzakach sam ją zje, nie, aby się tylko nie podzielić, prawda? Co to do tego? Gdzieś tam, no właśnie, takie kręcenie się wokół siebie, to jest taki nasz pierwszy odruch trochę, tak mają małe dzieci, kiedy się rodzą, nie mówią o swoich potrzebach, tylko drze tą buzię, prawda, na cały głos, bo jest głodny. Jego teraz nie obchodzi, że jest środek nocy, że mama ogląda telewizor, że mamy boli głowa, czy tak dalej, i tak dalej. Takie kręcenie się wokół siebie oczywiście nie ma nic wspólnego z tą miłością własną, której uczymy się od Pana Boga.
3: Ale myślę, że to, co z dzisiejszego spotkania może być najważniejsze, to właśnie, żeby zapytać siebie, jak ja bym chciał być traktowany przez innych, bo to może nas doprowadzić do wielu ciekawych wniosków.
4: I mi to jeszcze się skojarzyło z tym momentem, wiecie, kiedy no taka przykra sytuacja w moim domu, kiedy zmarł mój tata i dziadek. Jednej nocy zmarli i ja widziałem, co się dzieje w domu, jak się kłócą, jaka atmosfera, o ludzie, to człowiek się łapał za głowę. Jeszcze z moim bratem byliśmy klerykami i tylko tak żeśmy rozmawiali. Wiesz co, Michał, wiesz co, Jarek, jak my będziemy teraz takie sprawy pogrzebowe załatwiali, przynajmniej wiemy, co się dzieje w sercu, prawda? Czyli myśmy sami to przeżyli i z tym doświadczeniem idziemy do ludzi, którzy podobne sytuacje przeżywają i podobnie się w takich sytuacjach zachowują.
2: Czas

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Zbliża się godzina 9.30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, przypomina o zbliżającej się 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Wiemy, że były one poprzedzone nowenną przygotowującą do odrodzenia naszego narodu, a jednocześnie umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia, mówi arcybiskup Wojda w przesłaniu opublikowanym na stronie internetowej Episkopatu.
4: Wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wszystkich krzywd wyrażone pod adresem Konferencji Episkopatu Niemiec.
3: Powinniśmy o tym pamiętać w czasach podziałów i zła, podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu.
4: Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą Królową i naszą Matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
3: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia w 1956 roku. W ramach przygotowań do rocznicy tego wydarzenia zapraszamy do modlitwy specjalną nowenną emitowaną na antenie naszego radia w soboty o 18.30.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Opublikowany został hymn przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Mówi o tym z Watykanu Piotr Kowalczuk.
6: Odwagi, zwyciężyłem świat, to tytuł kompozycji koreańskiego muzyka Francisa Jiyuna Kima, zainspirowanej słowami z Ewangelii Świętego Jana. Została wybrana w konkursie spośród ponad 400 propozycji, w tym ponad 300 spoza Korei. Utwór trwający ponad 4 minuty śpiewany jest w kilku językach. Światowe Dni Młodzieży w Seulu będą trwać od 3 do 8 sierpnia przyszłego roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: Dziś wspomnienie świętego Jana Marii Wianeya, słynnego proboszcza z francuskiego Ars i patrona proboszczów. Święty Jan przede wszystkim był ze swoimi parafianami, podkreśla ksiądz Andrzej Kuflikowski, proboszcz parafii świętego ojca Pio na warszawskim Gocławiu.
7: On w parafii był, on tam się modlił, on udzielał sakramentów, on towarzyszył ludziom. On wspierał, on słuchał. Święty Jan Wianej pokazuje nam dzisiaj, zwłaszcza w czasach współczesnych, że cała droga kapłaństwa polega na towarzyszeniu od spowiedzi do Eucharystii. To są dwa filary ogromne, sakramentalne.
3: Dzisiejsze wspomnienie jest okazją do szczególnej modlitwy i wdzięczności za swoich proboszczów. I na koniec, czy sztuczna inteligencja może być pomocna w pracy duszpasterskiej? Zastanawiał się nad tym w poranku z Radiem Warszawa Grzegorz Piątkowski ze Stowarzyszenia Horyzont Jutra. Przypomniał, że Kościół jest otwarty na nowe technologie.
8: Jeszcze papież Franciszek w 2020 roku ogłosił inicjatywę rzymskiego wyzwania o AI i ten temat się toczy. To znaczy encyklika dotyka oczywiście tematu i wskazuje kierunki, ale nauczanie jest niezmienne, to znaczy relacyjność ludzka i podmiotowość człowieka, personalizm są niezmienne. Pod tym kątem trzeba rozpatrywać całe nauczanie społeczne Kościoła.
3: Sztuczna inteligencja nie zastąpi jednak relacji międzyludzkich, dodał nasz gość.
8: Typową pracę duszpasterską, czyli relacyjność, coś czego nigdy nie jest w stanie sztuczna inteligencja zastąpić, nie powinna. To niestety się dzieje do pewnego stopnia, szczególnie jeśli chodzi na przykład o pisanie kazań, tego typu rzeczy. To jest jeszcze coś takiego, gdzie nie mamy problemu, natomiast element rozeznania to jest ta granica, jakiej nie wolno przekraczać. Rozeznanie jest przymiotem ludzkim, i żaden, nawet najlepszy kalkulator nie może tego zastąpić.
3: Sztucznej inteligencji papież Leon XIV poświęcił swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas.
2: Jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i jest to ostrzeżenie dla Warszawy trzeciego najwyższego stopnia. Jak czytamy w komunikacie, temperatura maksymalna w dzień od 33 do 38 stopni. Te 33 to dziś, 38 jutro, bo to ostrzeżenie jeszcze przez dwa dni będzie obowiązywać.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Kacper Kowalczyk pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: I garść ciekawych informacji dotyczących młodych. Tak, papież jest. Z młodymi spotka się w Asyżu.
2: Tak jest. Papież Leon XIV często spotyka się z młodymi i dobrze ten kontakt z młodymi utrzymuje. No i kolejne takie spotkanie już niedługo, już za dwa dni, 6 sierpnia. Leon XIV uda się do Asyżu, aby tam spotkać się z tysiącami młodych, którzy będą uczestniczyć w takim europejskim spotkaniu młodych związanych z Franciszkanami, ze świętym Franciszkiem. I Franciszkanie z Asyżu, jak podaje Vatican News, podkreślają, że ta postać świętego Franciszka, no dużo jest tego słowa tutaj i tego nawiązań do świętego Franciszka, cały czas bardzo mocno inspiruje młodych ludzi. To jego marzycielstwo, też taka odwaga, determinacja, ale też prostota. No i ponad 2000 osób od 18 do 33 roku życia będzie brał udział w tym spotkaniu i będzie tam, tak jak wspomnieliśmy, Leon XIV, który właśnie nie tylko, że będzie mówił od siebie, ale odpowie na pytania młodych ludzi. Bardzo mi się podoba ta forma, nie ukrywam, która jest praktykowana chociażby na Światowych Dniach Młodzieży, że te papieskie konferencje są takie przeplatane pytaniami młodych, że one, że tak powiem, są odpowiedzią na te rozterki, pytania, wątpliwości młodego człowieka.
1: To w Asyżu, ale też wielkimi krokami zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Seulu i już znamy pierwsze szczegóły.
2: Tak, no na pewno papież też będzie na te pytania młodych odpowiadał za rok w Seulu i nie możemy doczekać się tego spotkania. I taki bardzo ważny krok został poczyniony, jeżeli chodzi o te przygotowania do tego spotkania, bo jeżeli chodzi o logo, znamy je już od miesięcy. Jeżeli chodzi o hasło, Stolica Apostolska już dawno je wyznaczyła i to są słowa odwagi, ja zwyciężyłem świat, zaczerpnięty z Ewangelii Świętego Jana i brakowało tego trzeciego ważnego, można powiedzieć, symbolu, takiego znaku Światowych Dni Młodzieży w Seulu, które dokładnie za rok, czyli hymnu. No i mamy ten hymn, został on ogłoszony wczoraj, na razie w takiej wersji koreańsko-angielskiej językowej, ale spokojnie, Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży, to polskie biuro, zapowiada, że pracuje nad polską wersją językową, także niedługo poznamy też ten tekst w naszym języku, żebyśmy my mogli go śpiewać w ramach tych naszych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Słuchałem tego wykonania. Słuchałem na razie w wersji klasycznej. Jest takie, no, bardzo ciekawe, bardzo mi się podoba, ale jest też wersja popowa, jak przeczytałem, więc
1: proszę,
2: muszę
1: bardzo
2: jeszcze się
1: czyli
2: z tą wersją...
1: językowe.
2: Tak. Z tą wersją zapoznać i zobaczyć, jak ona wybrzmiewa, jak to przesłanie odwagi, ja zwyciężyłem świat, zostało przez artystę przygotowane, a jest to też bardzo ciekawe, bo nie jest tak, że ktoś był wyznaczony po prostu do tego napisania tego hymnu i skomponowania muzyki, ale do Watykanu przyszło 434 propozycje z całego świata. No i ostatecznie postawiono na młodego koreańskiego muzyka. No i właśnie w tej drodze konkursu zatwierdzony przez dykasterię do spraw świeckich, rodziny i życia, ten jego projekt został wytypowany, wybrany. No i to jego utwór będzie teraz na ustach młodych z całego świata i przez najbliższy rok, no i oczywiście w sposób szczególny za rok w Seulu i w całej Korei Południowej.
1: Odważysz się powiedzieć, jak ten młody koreański muzyk się nazywa?
2: No ja tak z tym koreańskim językiem to nie bardzo. Francis to na pewno, więc może zostańmy przy tym imieniu, bo ono nam się tak ładnie łączy ze świętym,
1: no dobrze,
2: ze świętym Franciszkiem.
1: Francis.
2: Kończy się Kim, to też jest łatwe. Tak,
1: to ja
2: mam problem.
1: Zaryzykuję. Ji-un chyba.
2: Być może. No właśnie tutaj przyznaję, nie znam się dobrze na tych azjatyckich językach, ale podoba mi się to, że to też jest jakiś Francis, czyli pewnie Franciszek po polsku i to tak się wszystko nam łączy.
1: Kacper Kowalczyk, dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

Utrudnienia i korki. Rozpoczynamy od autobusów linii 190 i Z26. Zablokowany jest przez służby przejazd w ciągu Alei Solidarności na odcinku Jana Pawła II plac Zamkowy. To oczywiście dotyczy autobusów, ale także kierowców, więc jeśli chodzi o pasażerów autobusów, możliwe opóźnienia kursów albo skierowanie na trasy objazdowe. Są też problemy w kursowaniu linii tramwajowych, a to dla tego, że przyczyny techniczne w okolicy przystanku Nowowiejska występują i problemy napotykają tramwaje linii 10, 11, 14 i 15. W samej Warszawie korki przed dojazdem do południowej obwodnicy Warszawy na trasie Piaseczno, właśnie droga S2 ulicą Puławską. Tak, to jest ulica Puławska. No i trasa S8, ona dzisiaj zakorkowana jest w obu kierunkach na moście Grota Roweckiego. Tam doszło do zderzenia.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 10 minut będzie godzina 10. Grzegorz Kozłowski odwiedził nasze studio. Witamy.
2: Dzień dobry, cześć Jarku.
1: I nikt lepiej niż ty nie wie, co ciekawego na stronie radiowarszawa.com.pl można przeczytać. Zatem polecaj. Tak, proponuj.
2: Wiele ciekawych rzeczy, drodzy, znajdziecie na naszej stronie. Tak, jeszcze trochę resentyment taki się we mnie budzi, bo jeszcze są informacje o tym, jak byliśmy w Nieporęcie. Przecież wspólnie
1: tam było pięknie
2: i wspaniale. Naprawdę, drodzy, zajrzyjcie do tych artykułów, choćby żeby zobaczyć zdjęcia stamtąd, bo jest to miejsce naprawdę niezwykłe. Jeżeli chcecie gdzieś wypocząć, to jest miejsce moim zdaniem idealne. Naprawdę. I dalej, oczywiście też z takich informacji trochę trudniejszych, to oczywiście to, co dzieje się w Ceucie. No i tutaj informacje, czy właściwie treść jakiegoś wsparcia i takiego hasła pokoju, które niesie papież, również zawarte jest w tym artykule. Możecie przeczytać to, co papież na ten temat powiedział. Z ciekawszych rzeczy, znowu kulturalnych, tutaj o umbryjskich źródłach duchowości Europy możecie znaleźć informacje także na naszej stronie. To wszystko związane jest jakoś z rokiem świętego Franciszka, więc warto też by poświęcić temu chwilę, a także o takiej ciekawej, honorowej nagrodzie srebrnej piszczałki, jaką dostał jeden z organistów. O tym też można znaleźć informacje na naszej stronie.
1: radiowarszawa.com.pl. Grzegorz Kozłowski polecał. Bardzo Ci dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Backstreet Boys i Zofia Kozerawska razem z nami. Dzień dobry. Miałaś plakaty, jakieś płyty. Nie miałaś szału na Backstreet Boys?
1: Ja miałam tylko Scorpions na ścianie. Jedyny plakat, jaki w życiu miałam.
0: Ja miałem z Rambo.
1: A no widzisz.
0: Już za chwilę laty na wynos. Jarek Wydra, do usłyszenia jutro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
2: Problemy z produkcją energii w Europie. Czy Polskę czeka to, co Węgry? Na to powinno mocniej odpowiedzieć, uważa Litwa po upadku rosyjskiej rakiety w Polsce. Trwa zbiórka podpisów w sprawie referendum o odwołanie prezydenta i Rady Miasta Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Polski system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, mimo wyzwań związanych z falą upałów i wysokimi temperaturami. Przedstawiciele resortu energii zapewniają, że scenariusz węgierski nam nie grozi. Elektrownia jądrowa Paks została wyłączona, ponieważ poziom wody w Dunaju spadł do rekordowo niskiego poziomu, co zagrażało pracy reaktorów. Wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapewnia, że sytuacja na Węgrzech nie wpływa na bezpieczeństwo systemu w Polsce.
3: System pracuje bezpiecznie. Sytuacja tego typu jest dosyć dynamiczna, bo ona zależy od zużycia bieżącego. Nie ma w tej chwili żadnych stanów zagrożenia systemu przewidywanych. Mamy instrumenty takie jak przywołanie w rynku mocy jednostek. Mamy instrumenty związane z szerszym wykorzystaniem DSR-u, czyli obniżenia zużycia przez odbiorców.
2: A podobne problemy jak Węgrzy mają Rumunii. Niski poziom Dunaju ogranicza tam pracę elektrowni jądrowej w Czernawodzie. Produkcję wstrzymały dwie największe fabryki samochodów w tym kraju, Dacia i Ford.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Na to powinno udzielić zdecydowanej odpowiedzi po upadku w zeszłym tygodniu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. Tak uważa szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys. W jego opinii sojusz powinien również wysłać bardziej stanowczy sygnał polityczny wobec Rosji.
5: Minister spraw zagranicznych wyjaśnił w programie Temat Dnia w litewskiej telewizji publicznej LRT, że odpowiedź powinna przede wszystkim polegać na zwiększeniu sił na wschodniej flance NATO. Dodał, że odpowiedzi powinien towarzyszyć również wyraźny sygnał skierowany do Rosji, nawet jeśli nie będzie miał charakteru publicznego. Budrys przypomniał, że uruchomienie operacji takich jak NATO Eastern Sentry czy Baltic Sentry przyniosło wymierne efekty. Ustały incydenty wymierzone w Polskę, a także przypadki uszkadzania infrastruktury na Morzu Bałtyckim, zaznaczył szef MSZ. Podkreślił jednak, że nie każdy taki incydent musiał być celowym działaniem Rosji. Jego zdaniem zwiększenie obecności wojskowej sprawiło jednak, że Moskwa zaczęła zachowywać większą ostrożność.
2: Z Wilna relacjonował Kamil Zalewski.
4: To się dzieje lokalnie. Nie.
2: 15 tysięcy podpisów w 4 dni zebrano pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Poinformował o tym inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wil.
6: Już samo doprowadzenie do referendum będzie olbrzymim sukcesem, gdyż pozwoli właśnie wyciągnąć te wszystkie sprawy już trochę zapomniane z okresu ostatnich 21 lat. Przypomnieć o aferze o prywatyzacji specu, przypomnieć o czajce, przypomnieć o reprywatyzacji.
2: Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ruszyła w czwartek. Zbiórka potrwa do 28 września. By zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy głosujących. Próg ważności referendum wynosi 3/5 liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tysięcy osób. 82 lata temu, w 4 dniu Powstania Warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera zginął Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej. W czasie okupacji współpracował z pismami Płomienie i Droga. Napisał kilkaset wierszy, wśród nich elegię o chłopcu polskim, pokolenie czy na moście w Avignon. Poeta już za życia cieszył się uznaniem. Przychylnie o jego twórczości wypowiadali się m.in. Jerzy Andrzejewski czy Jarosław Iwaszkiewicz. Piotr Matywiecki, poeta i krytyk literacki, zwraca uwagę na niezwykłe spojrzenie Baczyńskiego na świat pogrążony w wojnie.
7: To jest znana z wielu wierszy Baczyńskiego jego chwilami naiwna dziecięcość. Jakby pisał to ktoś, kto w ten straszny czas, kiedy trzeba było bardzo szybko dojrzewać, wskoczył prosto z dzieciństwa.
2: W chwili śmierci Krzysztof Baczyński miał 23 lata. W Powstaniu Warszawskim 1 września zginęła także żona poety Barbara. Grób Krzysztofa i Barbary Baczyńskich znajduje się na wojskowych Powązkach w kwaterze batalionu Parasol.
1: –24 stopnie teraz w Legionowie, podobnie jest w Pruszkowie, w Piaseczni i w Grodzisku Mazowieckim, 25 w Nowym Dworze Mazowieckim i w Ożarowie, a 26 w Mińsku, w Wołominie, 27 w Warszawie maksimum. Dzisiejsze to 33 stopnie, nie powinno dzisiaj padać. Wiatr nam towarzyszy, ale jest taki bardzo delikatny, umiarkowany, wieje z północnego zachodu i dużo mocniejszy nie będzie. Bardzo słoneczny, bezchmurny w zasadzie dzień. Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. Zofia Kozrawska, 5 minut po 10. Ciekawa jestem, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, gdzie nas słuchacie, bo wiem, że niektórzy naprawdę zabierają nas ze sobą nad morze i w góry, i nad jezioro, i na Mazury, i w ogóle nie wiadomo gdzie, więc dawajcie znać. I zapraszam serdecznie, zostańcie z nami oczywiście, albo weźcie nas ze sobą. Radio Warszawa. Cleo, za krokiem. 6 po 10.

0: I Feel Lonely. No i ja już nie bardzo, 13 po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Bo w studiu Radia Warszawa Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Wyspany?
2: Dzisiaj tak w miarę.
0: Jedno
2: tak,
0: małe espresso tak, już za tobą.
2: Jedno, tak. Tak, tradycyjnie jedno espresso już za mną. I na jednym się pewnie nie skończy.
0: Dziś piękny dzień, piękne wspomnienie, no, wyjątkowego człowieka. Powiem szczerze, że to jeden z moich ulubionych świętych, Jan Maria Wianej.
2: Tak, słynny proboszcz z Ars, francuskiego Ars i patron proboszczów, więc taki dobry dzień, żeby pomyśleć o swoich proboszczach, żeby może z nimi porozmawiać, ale też po prostu pomodlić się za nich, polecić ich wstawiennictwu świętego Jana, bo wiemy, że kapłani szczególnie potrzebują modlitwy i jak tak dzisiaj rozmawiałem już z jednym proboszczem, co prawda nie ze swojej rodzinnej parafii, ale z księdzem Andrzejem z parafii z Sanktuarium Świętego Ojca Pio na Gocławiu, co można było usłyszeć w wiadomościach Radia Warszawa, w wiadomościach z życia Kościoła, to pytałem go też o to, o co się modlić, czego życzyć proboszczom. No i on też polecił szczególną tą intencję modlitwy o nowe święte powołania kapłańskie, żeby ci księża, ci nasi proboszczowie mieli świadomość, że mają następców, że mają kogoś, kto kiedyś tą posługę przejmie, po nich będzie ją kontynuować. No ale wracając do świętego Jana Marii Wianeja, szczególnie ujęło mnie dzisiaj, jak tak sobie trochę o nim czytałem, to, że z pozoru wydawało się, że nie będzie tym księdzem, że się na księdza nie nadaje, że nie ogarnie naukowo, no mhm. Że w ogóle to nie będzie z niego księdza, tak? A był tak wielki, święty i to jest piękne, jak Pan Bóg wybiera to, co słabe, pozornie, nie nadające się do wielkich rzeczy, żeby właśnie czynić jakieś wspaniałe cuda.
0: Dokładnie. Bardzo dziękujemy Bogu za Jana Marię Wianeja i za jego wiarę też. I pozdrawiamy wszystkich proboszczów.
2: Tak jest.
0: Kacper Kowalczyk, dziękuję.
2: Dziękuję.

0: To oczywiście była Vaya con Dios, 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego, świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Jakże więc dzisiaj przy okazji tej jubileuszowej uroczystości nie dziękować Panu Bogu za to, że pozwolił nam nie tylko obronić to wielkie dobro duchowe Wydziału Teologicznego, ale również rozwinąć je, nadać mu nową, jeszcze bardziej bogatą formę akademicką. I tak Papieska Akademia Teologiczna, w skrócie PAT, razem z innymi uczelniami katolickimi w naszej ojczyźnie wnosi swój wkład w rozwój nauki i kultury polskiej, pozostając równocześnie szczególnym świadkiem naszej epoki. Epoki zmagań o prawo do obecności uczelni teologicznych w krajobrazie akademickim współczesnej Polski.

0: Phil Collins z tęsknotą za deszczem. No, będzie, pewnie popada. Jutro u nas będzie padać. Najprawdopodobniej 28 minut zostało do godziny 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Święty Jan Maria Wianej, widzicie, no jest to rzeczywiście jeden z moich ulubionych świętych, jakoś porusza mnie historia jego życia. Kiedyś trafiła w moje ręce taka mała książeczka, z której tę historię poznałam. Byłam zadziwiona, zdumiona, że święty, o którym, no wiedziałam tylko, że o, wspaniały święty, patron proboszczów, to był człowiek, który zmagał się z tyloma takimi zwykłymi trudami, że bardzo późno zaczął się uczyć, bo dopiero miał 17 lat, jak otwarto wiejską szkołę i kiepsko mu szło, fatalnie mu szło. Właściwie poszedł do seminarium, dlatego, no poszedł do seminarium, bo chciał zostać księdzem, ale miał takie trudności, że też mu mówiono, wiesz co, zostaw to seminarium, ale nie, było mało księży, no dobra, to niech jednak zostanie. Tak trochę, wiecie, nie doświadczał tego, że no fatalnie, po prostu intelekt jakoś nie dawał rady intelektualnie, ale miał wiarę. I trafił do tego Ars, tak jakby miejsca na końcu świata, małego, zaniedbanego, gdzie było mało ludzi i no, no takie trochę wygnanie. Ale i z tego Arsa, z tej książeczki, którą czytałam kiedyś, wynikało, że chyba 3 razy chciał uciec i Pan Bóg go jakoś zawracał. No i pamiętam też taką historię, szukałam dowodów na tę historię w internecie, żeby Wam jakoś tak przytoczyć wszystko idealnie, ale niestety nie znalazłam, więc powiem ją w oparciu o swoje wspomnienie, że pewnego razu, ponieważ homilię wtedy przepisywał z różnych mądrych słów innych ludzi, zapomniał wziąć na mszę świętą tej kartki i stał na ambonie wysoko, wskazując na tabernakulum w czasach, kiedy adoracja Najświętszego Sakramentu nie była tak, powiedzmy, popularna jak dziś i mówił, on tu jest. On tu jest. A Kościół w ciszy, po prostu ci ludzie w ciszy, bardzo długo, nie wiem dokładnie ile to trwało, nie pamiętam, trwali w tej ciszy. I taka była to homilia. Bardzo mnie to wtedy poruszyło i porusza mnie to do dziś. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami.
2: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się

0: Za 20 minut będzie godzina 11 w studiu Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co się dzieje teraz w naszym mieście?
1: No, trudne zdarzenie, bo znaleziono niewybuch w ciągu Alei Solidarności między skrzyżowaniem z Jana Pawła a Placem Bankowym. Są utrudnienia w kursowaniu autobusów, na miejscu jest już policja.
2: Przed godziną 7 wpłynęło zgłoszenie o obiekcie wykopanym podczas robót linii tramwajowych przy Alei Solidarności. Skierowano na miejsce policjantów z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy wstępnie potwierdzili, że niebezpieczne znalezisko może pochodzić z czasów II wojny światowej. Obecnie policjanci zabezpieczają miejsce do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.
1: Poinformowała podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji. Nie wiadomo, jak długo potrwają jeszcze utrudnienia. Będziemy informować Państwa na bieżąco.
0: Dziękuję za te informacje. A teraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaprasza nas na spotkanie.
3: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część pierwsza. Ryba. Logo dla odważnych.
4: Pierwsi chrześcijanie otaczali ten symbol szacunkiem. Dla nich znak ryby przypominał chrzest. Szafarz to był Chrystus, zaś neofita to był ryba. I on go wyciągał z tego i zanurzał, żeby pokazać mu symbol nowego życia. No i potem, poza tym ten skrót, o którym Państwo na pewno słyszeliście, ichthys, co tłumaczy się w języku polskim, i Jezus, ha Chrystus, techa Boży, Syn, Zbawiciel. Pozostaje jeszcze jeden ważny symbol religijny, jest nim osoba proroka Jonasza. My się nim zajmiemy dzisiaj, trochę prorokiem Jonaszem, jako człowiekiem, który miał kłopoty z miłosierdziem. To niesamowite, że jeden z największych niemiłosiernych postaci Starego Testamentu to jest prorok pański. Jonasz, który czekał, aż Pan Bóg się rozprawi z mieszkańcami Niniwy. No i ten chrzest, ten znak ryby funkcjonuje do dzisiaj. Nie ma dnia chyba, żebym nie widział gdzieś na samochodzie przyklejonego znaku ryby. I ten, wiecie, proszę Państwa, ten znak może działać. Ja wprawdzie nie słyszałem żadnej historii. Ja słyszałem inną historię, jak do bloku na nowym osiedlu sprowadzali się ludzie i sobie tam nowemu sąsiadowi pożyczył śrubokręt, pożyczył tam młotek, bo potrzeba było. I w jednym bloku facet wszedł 3 piętra niżej i zastukał do gościa i mówi: czy pan by mi pożyczył tam właśnie jakiś śrubokręt? On bardzo chętnie: ale dlaczego pan wszedł do mnie 3 piętra niżej? Albo pan miał na drzwiach napisane K plus M plus B. I pomyślałem, że jak tu mieszka taki facet, co pisze takie rzeczy, to przynajmniej z przyzwoitym chrześcijaninem mi pożyczy ten śrubokręt. Więc te znaki działają. I na pewno też bym się inaczej odnosił, gdybym na ulicy spotkał obcego człowieka z samochodem z rybą, niż z samochodem bez ryby. To działa, ale znak przeewoluował, ponieważ chodziło o znak głębszy. Dlatego, że Kościół nie jest zwykłym przedsiębiorstwem, który potrzebuje reklamy. Zresztą reklama w Kościele to jest zagadkowa sprawa. Państwo wiecie, że zgromadzenia zakonne, zresztą seminaria też, prowadzą różnego rodzaju akcje powołaniowe. I tutaj specjaliści od marketingu i reklamy mieliby zagwozdkę. Na przykład znajoma moja siostra zakonna pojechała do ośrodka powołań na Jasną Górę i poprosiła jakieś materiały na temat różnych zakonów, bo nie wiedziała, do którego wstąpić. Oni jej dali taki plik różnych folderów zakonnych. Więc ona odrzuciła pierwsze wszystkie kolorowe, drukowane na kredowym papierze. Potem odrzuciła te na kredowym papierze, potem odrzuciła kolorowe, potem odrzuciła drukowane i zostały jej kilka na papierze, pisane na maszynie, odrzuciła i zostały jej 2 na przebitce. Powiedziała: ojcze nasz, któryś jest w niebie, wybrała sobie z przebitki i poszła do tego klasztoru. Z najgorszej reklamówki, jaka mogła być. Tak samo ja widziałem kapitalny plakat

Gdybym nie był księdzem diecezjalnym, miałbym wstąpić do klasztoru, poszedłbym do tego. Nie myśl, że zawojujesz świat. Coś takiego. Chodź do nas, postaram się żyć przyzwoicie i uczciwie. Kiedyś w klasztorze zapytali jednego zakonnika, co wy robicie w tym klasztorze? Upadamy i powstajemy. Upadamy i powstajemy. Więc marketing nieraz taki za bardzo rozmuchany mógłby przynieść szkodę Kościołowi i wielu ludzi jakoś odepchnąć jako właśnie takiej próby łączenia Kościoła z mentalnością świata. I powtarzam, Jezus, Kościół nie jest taką zwykłą instytucją, chociaż krąży po świecie niedobry i uwłaczający Kościołowi dowcip, oczywiście go Państwu opowiem, jak przyszedł święty Piotr do Pana Boga i mówi, że tam stoi jakiś, to mówi, że się Jan Paweł II nazywa. Jan Paweł II? No tak, mówi, że on tu kiedyś już coś z nami miał do wspólnego. A Pan Jezus mówi, zaraz, to przedsiębiorstwo rybołówstwa jeszcze istnieje, co ja je założyłem? No właśnie, my nie jesteśmy zwykłym przedsiębiorstwem rybołówstwa, tylko Kościołem Świętym, w którym żyje Chrystus. I teraz naszym znakiem ma być sam Chrystus, a Chrystus to było, człowieczeństwo Chrystusa służyło drugiemu człowiekowi przez uzdrawianie, karmienie, głoszenie Słowa Bożego. I naszym znakiem, jeśli jest miłosierdzie, to w istocie chodzi o samego Chrystusa. Ludzie, mistycy, którzy działali w Kościele, służyli Kościołowi aż do krwi, bardzo często, słyszałem to w opowieści świadków, którzy byli przy śmierci świętej Elżbiety z Dijon, że w chwili konwulsji, śmierci, jej twarz przypominała twarz Chrystusa. Łudząco przypominała twarz Chrystusa. To było nieprawdopodobne. Sam Chrystus jest naszym znakiem przez kapłana, przez świeckich, którzy czynią miłosierdzie.

0: Staszczyk i Anna Maria Jopek. Na 106,2 FM za 10 minut będzie godzina 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Radia Warszawa, dobrze słuchać zawsze i wszędzie. I do tego zachęcamy oczywiście, ale szczególnie są takie dni, w których jeszcze bardziej warto, bo można na przykład coś otrzymać, można wziąć udział w zabawie i taką zabawę mamy w każdą wakacyjną środę, w letnim poranku z Radiem Warszawa, więc nawet jeśli macie wolne, warto się obudzić bardzo wcześnie, to znaczy o 7 jak na wolne. I od 7 do 10 słuchać poranka z Radiem Warszawa, który doskonale budzi stolice i okolice, a w środę na antenie można wygrać rodzinną wyprawę do kosma. Do kosmoparku. Tak, wystarczy wtedy wysłać w odpowiednim czasie SMS do radia, no i można będzie się przenieść w kosmos, nie opuszczając Warszawy, albo właśnie przybywając do Warszawy po to, żeby w ten kosmos w kosmoparku się udać. To już jutro, środa, od 7 do 10. Słuchajcie uważnie, trzymajcie telefony blisko i wysyłajcie SMS-y. Można wygrać taką wyprawę.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.
0: A to już Wilson Phillips. Za 8 minut będzie 11.

0: Zabracia ze szkłem. Minutka została do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy miał 9 lat, wybuchło Powstanie Warszawskie.
3: Z początku, jak strzały padały, no to człowiek się cholernie bał. Potem to już leciało się, a tu ciu, ciu, ciu.
2: Jerzy Zawadzki, który cudem uniknął śmierci podczas rzezi Woli, dziś po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycja finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Problemy z produkcją energii w Europie. Czy Polskę czeka to, co Węgry? Na to powinno mocniej odpowiedzieć, uważa Litwa po upadku rosyjskiej rakiety w Polsce. Trwa zbiórka podpisów w sprawie referendum o odwołanie prezydenta i Rady Miasta Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Polski system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, mimo wyzwań związanych z falą upałów i wysokimi temperaturami. Przedstawiciele resortu energii zapewniają, że scenariusz węgierski nam nie grozi. Elektrownia jądrowa Paks została wyłączona, ponieważ poziom wody w Dunaju spadł do rekordowo niskiego poziomu, co zagrażało pracy reaktorów. Wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapewnia, że sytuacja na Węgrzech nie wpływa na bezpieczeństwo systemu w Polsce.
8: System pracuje bezpiecznie. Sytuacja tego typu jest dosyć dynamiczna, bo ona zależy od zużycia bieżącego. Nie ma w tej chwili żadnych stanów zagrożenia systemu przewidywanych. Mamy instrumenty takie jak przywołanie w rynku mocy jednostek. Mamy instrumenty związane z szerszym wykorzystaniem DSR-u, czyli obniżenia zużycia przez odbiorców.
7: A podobne problemy jak Węgrzy mają Rumunii. Niski poziom Dunaju ogranicza tam pracę elektrowni jądrowej w Czernawodzie. Produkcję wstrzymały dwie największe fabryki samochodów w tym kraju, Dacia i Ford.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Na to powinno udzielić zdecydowanej odpowiedzi po upadku w zeszłym tygodniu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski. Tak uważa szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys. W jego opinii sojusz powinien również wysłać bardziej stanowczy sygnał polityczny wobec Rosji.
10: Minister spraw zagranicznych wyjaśnił w programie Temat Dnia w litewskiej telewizji publicznej LRT, że odpowiedź powinna przede wszystkim polegać na zwiększeniu sił na wschodniej flance NATO. Dodał, że odpowiedzi powinien towarzyszyć również wyraźny sygnał skierowany do Rosji, nawet jeśli nie będzie miał charakteru publicznego. Budrys przypomniał, że uruchomienie operacji takich jak NATO Eastern Sentry czy Baltic Sentry przyniosło wymierne efekty. Ustały incydenty wymierzone w Polskę, a także przypadki uszkadzania infrastruktury na Morzu Bałtyckim, zaznaczył szef MSZ. Podkreślił jednak, że nie każdy taki incydent musiał być celowym działaniem Rosji. Jego zdaniem zwiększenie obecności wojskowej sprawiło jednak, że Moskwa zaczęła zachowywać większą ostrożność.
7: Z Wilna relacjonował Kamil Zalewski.
9: To się dzieje lokalnie. Nie.
7: 15 tysięcy podpisów w 4 dni zebrano pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Poinformował o tym inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
11: Już samo doprowadzenie do referendum będzie olbrzymim sukcesem, gdyż pozwoli właśnie wyciągnąć te wszystkie sprawy już trochę zapomniane z okresu ostatnich 21 lat, przypomnieć o aferze o prywatyzacji specu, przypomnieć o czajce, przypomnieć o reprywatyzacji.
7: Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ruszyła w czwartek. zbiórka potrwa do 28 września. By zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy głosujących. Próg ważności referendum wynosi 3/5 liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tysięcy osób. 82 lata temu, w czwartym dniu powstania warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera zginął Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej. W czasie okupacji współpracował z pismami Płomienie i Drogam. Napisał kilkaset wierszy, wśród nich elegię o chłopcu polskim, pokolenie czy na moście w Avignon. Poeta już za życia cieszył się uznaniem. Przychylnie o jego twórczości wypowiadali się m.in. Jerzy Andrzejewski czy Jarosław Iwaszkiewicz. Piotr Matywiecki, poeta i krytyk literacki, zwraca uwagę na niezwykłe spojrzenie Baczyńskiego na świat pogrążony w wojnie.
12: To jest znana z wielu wierszy Baczyńskiego jego chwilami naiwna dziecięcość. Jakby pisał to ktoś, kto w ten straszny czas, kiedy trzeba było bardzo szybko dojrzewać, wskoczył prosto z dzieciństwa.
7: W chwili śmierci Krzysztof Baczyński miał 23 lata. W powstaniu warszawskim 1 września zginęła także żona poety, Barbara. Grób Krzysztofa i Barbary Baczyńskich znajduje się na wojskowych Powązkach w kwaterze batalionu Parasol.
0: Piękne, lazurowe niebo nad naszymi głowami, właściwie zero chmur, przynajmniej ja nie widzę żadnej. I prognozy też mówią, że dziś chmur nie będzie, nie będzie deszczu, nie będzie grzmiało, nic z tych rzeczy. 27 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim i w Grodzisku, 28 w Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku, ale też w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim. W Warszawie 30. Maksimum dzisiejsze to 33 stopnie, wiatr bardzo delikatny, właściwie no, umiarkowany z zachodu. Dzień dobry, witam Was kochani. 6 minut po 11:00, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Już po drugiej kawie, bo jest po 11:00, to tak mniej więcej się układa. Ciekawa jestem, jak się macie i co porabiacie. I zapraszam serdecznie do tego, żeby spędzić z nami tę kolejną godzinę. Mam nadzieję, że udaje nam się towarzyszyć we wszystkich ważnych Waszych sprawach, a może podróżach. Zapraszam serdecznie. Na start. Ja tam robię głośno.

0: Z nadzieją na to, że jednak będziemy się pamiętać, Sarsa wyśpiewała na antenie Radia Warszawa 14 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: W lipcu papież Leon XIV odpoczywał, nie było spotkań tych środowych, audiencji generalnych, one wraz wracają. Jutro pierwsza z nich po powrocie, ale ze względu na wysoką temperaturę, ta jutrzejsza audiencja będzie nie na placu, ale w Bazylice Świętego Piotra. Kto wie, może ktoś z Was, kochani, jutro będzie w Rzymie i planował, to bardzo dobrze. Przypominamy, że te audiencje generalne są dostępne dla wszystkich chętnych, rozpoczynają się o 10:00, dobrze być troszkę wcześniej i nie obowiązują na nie darmowe wejściówki. Wszystkie aktualne informacje na temat miejsca kolejnych audiencji trzeba sprawdzać na kilka dni przed audiencją na stronach Prefektury Domu Papieskiego. I przypominamy, że te audiencje są transmitowane z polskim tłumaczeniem na kanale YouTube Vatican News Polska i na stronie internetowej i też w mediach społecznościowych redakcji polskiej Vatican News.

0: To Grzegorz Kozłowski śpiewa, dzień bo dobry. Ronan Keating już przestał i Grzegorz podtrzymuje muzyczne tutaj
1: tak,
0: dźwięki.
1: Ja wszystko nucę.
0: Dokładnie, więc z nucącym Grzegorzem Kozłowskim zostawiam was, kochani słuchacze Radia Warszawa. Ja dziś wyjątkowo teraz się żegnam, wybywam i do miłego usłyszenia jutro.
1: A ja zapraszam. Dzień dobry.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 73 i 74. Zasada solidarności. Po rozważeniu dobra wspólnego i pomocniczości pragnę zatrzymać się nad zasadą solidarności. Wyrasta ona z wizji osoby, która pochodzi z wiary. Każda istota ludzka została stworzona na obraz Boga i włączona w sieć relacji wiążących ją z innymi, z narodami i z całym stworzeniem. Święty Paweł VI przypominał, że zobowiązania solidarności, sprawiedliwości i miłości zakorzenione są w ludzkim i nadprzyrodzonym braterstwie łączącym między sobą ludzi i narody. Braterstwo nie jest jedynie wewnętrznym pragnieniem wierzącego, lecz społeczną i polityczną formą życia, która winna znaleźć wyraz we wspólnych wyborach i drogach działania. Solidarność jest zatem konkretnym uznaniem, że los każdego z nas związany jest z losem wszystkich, naprawdę nikt nie ocala się sam. W ten sposób oczywisty staje się ścisły związek między pomocniczością a solidarnością. Gdy pomocniczości nie towarzyszy solidarność, łatwo przekształca się ona w zwykłą ochronę partykularnych interesów. Gdy zaś solidarność nie jest wsparta pomocniczością, ulega wynaturzeniu, przeradzając się w opiekuńczość, która nie sprzyja odpowiedzialności. To powiązanie odsyła również do odpowiedzialności za autentyczne uczestnictwo. Solidarność wyraża się wtedy, gdy każdy osobiście i razem z innymi bierze udział w życiu wspólnoty, zdobywa potrzebne informacje, zrzesza się, zabiera głos, przyczynia się do podejmowania decyzji i działań publicznych, przyjmując rzeczywistą odpowiedzialność za to, by dobro wspólne przekładało się na podejmowane wspólnie wybory. W wielu obszarach doświadczamy już pewnego rodzaju solidarności faktycznej. Nasze losy są ze sobą ściśle powiązane. Ekonomia i środki komunikacji sprawiają, że to, co dzieje się w jednym miejscu, ma dalekosiężne skutki, a sieci cyfrowe łączą w czasie rzeczywistym osoby i wspólnoty z każdego zakątka świata. Ta struktura relacji nie jest jednak jeszcze solidarnością w pełnym znaczeniu, jeśli nie staje się świadomym wyborem. Wiara zachęca nas, aby odczytywać tę rzeczywistość jako wezwanie. Nie jesteśmy jedynie po prostu blisko siebie, lecz zostaliśmy sobie wzajemnie powierzeni, aby każdy na miarę swoich możliwości brał na siebie życie i rany brata oraz siostry. Solidarność rodzi się właśnie wtedy, gdy decydujemy się nie pozostawać obojętnymi wobec tego, co spotyka naszego bliźniego i gdy przekształcamy nieodzowne więzi ekonomiczne, kulturowe, technologiczne w drogi dzielenia się, współpracy i wzajemnej troski, ucząc się mówienia i działania w kategoriach wspólnoty.

To był Paul Young na antenie Radia Warszawa, a to Late z Radiem Warszawa. Drodzy słuchacze, dziś o poranku była bardzo ciekawa rozmowa dotycząca sztucznej inteligencji wykorzystywanej w kościele. Czy słusznie, czy powinna być wykorzystywana, czy jest dla niej miejsce, czy są jakieś przestrzenie, w których może znaleźć ona swoje zastosowanie? Dziś jest to problem, z którym się, myślę, często spotykamy. No i warto by było chwilę poświęcić temu, żeby trochę lepiej ten problem poznać. Jeśli chcielibyście, to zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową www.radiowarszawa.com.pl. Tam tę rozmowę można znaleźć, a także można przeczytać trochę więcej o dzisiejszym patronie, bo dziś wspominamy świętego proboszcza z Ars, czyli świętego Jana Marię Vianneya. I jego piękny cytat także znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Jeśli byście chcieli się czymś krótkim zainspirować, to warto. Ale skoro no time to talk, jak będzie śpiewał Jonas Brothers, to już teraz na antenie Radia Warszawa no time to talk. Posłuchajmy.

0: Deus Meus na antenie Radia Warszawa. Duchu Święty, tchnienie Ojca. Już teraz wsłuchajmy się fragment Misła Świętego, który czyta Wazientek. Rozważanie przygotował i opracowała Katarzyna Eismont, a czyta je Robert Pierzchała. Jest audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, z którym Pan zwrócił się do Jeremiasza. To mówi Pan, Bóg Izraela. Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie. To bowiem mówi Pan. Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie. Nie szukają już ciebie. Gdyż dotknąłem ciebie tak, jak się rani wroga surową karą. Przez wielką twą nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu twojej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem. To mówi Pan. Oto przywrócę znowu namioty Jakuba i okażę miłosierdzia nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny podchwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, by ich nie ubywało. Przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec mnie. Ukaże natomiast wszystkich jego ciemiężców, a jego władza będzie spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie tak, że się zbliży do mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do mnie, mówi Pan. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem.
2: W dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg przez proroka Jeremiasza ukazuje całą tragedię sytuacji, w jakiej znalazł się naród wybrany z powodu swojej niewierności i grzechu. Prorok bezlitośnie odsłania rany Izraela, które są skutkiem odwrócenia się od Stwórcy. Słowo Boże nie kończy się jednak na potępieniu. W swoim miłosierdziu Bóg składa zachwycającą obietnicę odnowy. Co ciekawe, nie zapowiada budowy czegoś zupełnie nowego. Nie przekreśla przeszłości, lecz obiecuje odbudowę na murach i fundamentach tego, co zostało zburzone. Wszystko ma wrócić na swoje miejsce. W tym geście odbudowy Pan daje narodowi najpiękniejszą obietnicę. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Boże przebaczenie nie polega na wymazaniu naszej historii, ale na uzdrowieniu tego, co zniszczyliśmy własnym grzechem. Miłosierny Ojciec nie przestaje odbudowywać tego, co w nas wydaje się już nie do uratowania.

0: Jest godzina 12, to czas na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i godzina śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
4: Abyśmy się stali godnymi opiec Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niech nie świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
2: Amen. Amen.
0: Słuchajmy się teraz fragment Ewangelii, który komentuje ksiądz Maciej Rafalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: Faryzeusze przychodzą dziś do Jezusa z pretensją. Nie pytają o Boga, nie pytają o zbawienie, nie pytają o miłość. Zajmuje ich coś zupełnie innego. Dlaczego uczniowie nie umyli rąk przed jedzeniem zgodnie z tradycją starszych? Jezus wykorzystuje tę sytuację, by przypomnieć bardzo ważną prawdę. Człowieka nie niszczy przede wszystkim to, co znajduje się na zewnątrz, ale to, co rodzi się w jego sercu. Nieczyste słowa, plotki, oszczerstwa, nienawiść, pycha czy brak przebaczenia potrafią wyrządzić znacznie większe szkody niż zewnętrzne zaniedbania. To Ewangelia, która uczy nas uczciwego spojrzenia na siebie, bo łatwo oceniać innych. Łatwo zauważać ich błędy, słabości czy niedoskonałości. Znacznie trudniej zapytać, co dzieje się w moim sercu, jakie słowa wypowiadam i czy buduję innych, czy ich ranię. Jezus nie odrzuca tradycji ani dobrych praktyk religijnych. Przypomina jednak, że wiara nie może zatrzymać się na zewnętrznych gestach. Można wykonywać wiele religijnych czynności, a jednocześnie mieć serce pełne gniewu, zazdrości czy pogardy. A przecież Bóg patrzy przede wszystkim właśnie na serce. Może więc warto dziś mniej zajmować się ocenianiem innych, a więcej troszczyć się o własne wnętrze. Bo to, co nosimy w sercu, wcześniej czy później pojawi się także na naszych ustach i w naszych czynach. A Chrystusowi zależy nie tylko na naszych gestach, ale przede wszystkim na przemianie naszego serca.

ale się pielgrzymkowo zrobiło. No, jeśli ruszają pielgrzymki, to też sprawdźmy, jaka jest pogoda. Warto też wiedzieć, że będzie gorąco. Dziś nawet do 32 stopni. Jeżeli chodzi o opady deszczu, te już raczej nas dzisiejszego dnia nie spotkają. Będzie przejrzyste słońce i piękny zachód, więc warto sobie zaplanować, żeby na niego popatrzeć. Z kolei, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, no to szczyt dnia do około godziny 14 nawet 36 stopni, a wieczorem burze. Taki będzie dzień jutrzejszy. Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Warszawa, jest 11 minut po godzinie 12. Przed nami Super High i Nika, potem jeszcze Filip OK i w końcu Golec Orkiestra. A tak o tych gorącach wspominam, ponieważ jutro piąty, wyruszają pielgrzymki, w tym praska oraz akademicka. No 36 stopni pierwszego dnia, będą się palić nogi do tego, żeby dojść na Jasną Górę jak najszybciej. No i utwór, który będzie nam mówić, co będziemy robić, czyli Following the Sun.

0: 3 lata ma już ta piosenka. Ciekawe, że ostatnio stała się bardziej popularna. Głolec, orkiestra na antenie Radia Warszawa, dokładnie 21 minut po 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No jak latę na wynos, no to pewnie kojarzy nam się, że Zofia, a gdyby Zofia tu jeszcze była dzisiaj, ale musiała polecieć, no to pewnie by nam zacytowała kogoś, kogo dzisiaj wspominamy, jestem o tym przekonany, czyli świętego Jana Marię Wianeya. No i drodzy, mam dla was takie dwa cytaty, które myślę, że są bardzo inspirujące. Pierwszym z nich jest: gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas Pan Bóg, umarlibyśmy z radości. Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają, kiedy widzą, że są tak kochane. To pierwsze, a drugie myślę, że jest trochę dające do myślenia, mi tak dało. Posłuchajmy tego: kiedy mamy dwie rzeczy do zrobienia, dajmy pierwszeństwo tej, która nam się mniej podoba. Trudna rada, nawet bardzo trudna. No ale święty Jan Maria Wianey no, słynął raczej z tego, że jego życie było bardzo, bardzo radykalne. Możemy się podjąć tego zadania. Życzę, żeby się udało. Ja sam spróbuję, jak będzie potrzeba. Już przed nami Wes na antenie Radia Warszawa, a za chwilę także Faith Hill.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.

0: To był zespół Faith Chill na antenie Radia Warszawa. Jest godzina 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Po wakacyjnej przerwie wracają środowe audiencje generalne w Watykanie. Po lipcowym odpoczynku Leon XIV wznawia spotkania z wiernymi podczas audiencji generalnych. Ze względu na wysoką temperaturę najbliższa odbędzie się nie na placu, a w Bazylice Świętego Piotra. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda przypomina o zbliżającej się 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Wiemy, że były one poprzedzane nowenną, przygotowującą do odrodzenia naszego narodu, a jednocześnie umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia, mówi arcybiskup Wojda w przesłaniu opublikowanym na stronie episkopatu.
2: Wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wszystkich krzyw wyrażone pod adresem Konferencji Episkopatu Niemiec.
1: Powinniśmy o tym pamiętać w czasach podziałów i zła, podkreśla przewodniczący KEPU.
2: Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
1: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. W ramach przygotowań do rocznicy specjalna nowenna emitowana na antenie naszego radia w soboty o 18:30. Dziś wspomnienie świętego Jana Marii Wianeya. To postać, która mimo upływu lat od jego śmierci wciąż inspiruje wiernych, a szczególnie kapłanów. Nazywany jest patronem proboszczów. Święty Jan przede wszystkim był ze swoimi parafianami. Mówi zapytany o nas, o aktualność jego świadectwa, ksiądz Andrzej Kuflikowski, proboszcz parafii świętego ojca Pio na warszawskim Gocławiu.
3: On w parafii był, on tam się modlił, on udzielał sakramentów, on towarzyszył ludziom. On wspierał, on słuchał. Święty Jan Wianej pokazuje nam dzisiaj, zwłaszcza w czasach współczesnych, że cała droga kapłaństwa polega na towarzyszeniu od spowiedzi do Eucharystii. To są dwa filary ogromne, sakramentalne.
1: Postawa świętego Jana uczy nas ogromnej pokory, podkreśla duchowny.
3: A jednocześnie takiego szacunku dla każdego człowieka, żeby w każdym widzieć dobro, nikogo nie przekreślać. Nie być sędzią, ale ojcem miłosiernym.
1: Dzisiejsze wspomnienie jest okazją do szczególnej modlitwy i wdzięczności za swoich proboszczów. Czy sztuczna inteligencja może być pomocna w pracy duszpasterskiej? Zastanawiał się nad tym w poranku z Radiem Warszawa Grzegorz Piątkowski ze stowarzyszenia Horyzont Jutra. Przypomniał, że Kościół jest otwarty na nowe technologie.
4: Jeszcze papież Franciszek w 2020 roku ogłosił inicjatywę rzymskiego wyzwania o AI i ten temat się toczy. To znaczy encyklika dotyka oczywiście tematu i wskazuje kierunki, ale nauczanie jest niezmienne, to znaczy relacyjność ludzka i podmiotowość człowieka, personalizm są niezmienne. Pod tym kątem trzeba rozpatrywać całe nauczanie społeczne Kościoła.
1: Sztuczna inteligencja nie zastąpi jednak relacji międzyludzkich, dodaje nasz gość.
4: Typową pracę duszpasterską, czyli relacyjność, coś czego nigdy nie jest w stanie sztuczna inteligencja zastąpić, nie powinna. To niestety się dzieje do pewnego stopnia, szczególnie jeśli chodzi na przykład o pisanie kazań, tego typu rzeczy. To jest jeszcze coś takiego, gdzie nie mamy problemu, natomiast element rozeznania to jest ta granica, jakiej nie wolno przekraczać. Rozeznanie jest przymiotem ludzkim, i żaden, nawet najlepszy kalkulator nie może tego zastąpić.
1: Sztucznej inteligencji papież Leon XIV poświęcił dużą część pierwszej swojej encykliki Magnifica Humanitas.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Kosmopark. Słyszeliście, drodzy, o czymś takim? Można się wybrać na przykład na Księżyc, albo można zobaczyć, jak wygląda wnętrze czarnej dziury. No i wcale nie musimy lecieć w kosmos, ponieważ taki kosmopark przyjeżdża do Warszawy. No a ja dziś specjalnie przypominam o tym, dlatego że już jutro na antenie Radia Warszawa, w poranku z Radiem Warszawa, Jarek będzie rozdawał właśnie bilety do tego miejsca, więc będziecie mieli okazję, żeby je zdobyć, więc warto jutro być przed radioodbiorcami z Radiem Warszawa między godziną 7 a 10 koniecznie. Wtedy może będziecie mogli dotknąć gwiazd, jak polecicie w kosmos.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.
1: Nie wiem jak u was, ale jak ja byłem mały, to strasznie mnie interesowały rzeczy, które były związane z kosmosem. No i filmy też oczywiście i różne inne atrakcje, więc warto, myślę, żeby jutro chwilę poświęcić czasu na to, aby zdobyć taki właśnie bilet. Jutro będzie między 7 a 10 do zdobycia na antenie Radia Warszawa.
0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: A już teraz na antenie, 17 minut przed 13, The Cranberries, Ode to My Family, a potem jeszcze Alex Warren.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. 2,5 minuty pozostały do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
3: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
5: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
6: Co słychać na Mazowszu?
7: W każdy piątek o godzinie 10:30.
6: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM, jest godzina 13.
9: Nie wybuch w śródmieściu Warszawy. Rzecznik prezydenta zabiera głos w sprawie ułaskawienia starucha. Podpalacz, który wywołał wielki pożar w stanie Waszyngton, zatrzymany. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nie wybuch w śródmieściu Warszawy. Niebezpieczny przedmiot znaleziono w Alejach Solidarności podczas remontu torów tramwajowych. Informacja do służb wpłynęła rano, relacjonuje podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
10: Przed godziną 7 wpłynęło zgłoszenie o obiekcie wykopanym podczas robót linii tramwajowych przy Alei Solidarności. Skierowano na miejsce policjantów z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy wstępnie potwierdzili, że niebezpieczne znalezisko może pochodzić z czasów II wojny światowej. Obecnie policjanci zabezpieczają miejsce.
9: Na objazdy przez rondo ONZ skierowano linię 190 i Z26.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił starucha, bo ma takie prawo, mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. W ten sposób odniósł się do krytyki decyzji Karola Nawrockiego przez przedstawicieli rządu. Po tym, jak ten skorzystał z prawa łaski wobec lidera kibiców Legii Warszawa, Piotra Starucha Staruchowicza. Rafał Leśkiewicz podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że krytyka decyzji prezydenta ma charakter politycznego ataku.
12: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Pan prezydent sięga po opinie środowiskowe, w przypadku wniosków kierowanych przez prokuratora generalnego także po opinie sądów i prokuratur i na tej podstawie podejmuje swoje decyzje. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
9: Decyzja prezydenta dotyczy darowania Piotrowi Staruchowi Staruchowi kary zakazu wstępu na imprezy masowe. Prezydent ułaskawił także dwie inne osoby. Opozycjonistę z czasów PRL Adama Borowskiego, skazanego za zniesławienie Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, skazanego w Niemczech za zabójstwo, którego nie popełnił, a spędził w więzieniu 22 lata. Podpalacz, który wywołał wielki pożar w stanie Waszyngton, zatrzymany. 37-letni mieszkaniec Spokane był widziany przez świadka. Ogień szalał we wschodniej części stanu w weekend. Spaliło się około 700 domów. O szczegółach Agata Król.
13: W mieście Spokane w stanie Waszyngton wybuchły 3 duże pożary. Ogień pochłonął setki budynków i domów oraz samochody. Ewakuowano 1000 mieszkańców. Policja zatrzymała prawdopodobnego sprawcę podpalenia. Jest nim 37-letni Aaron Fainacci, mieszkający w okolicy. Poinformował szeryf John Knowles, który podkreślił, że podpalacz był widziany przez świadka. Świadek skontaktował się z policją z Elway Heights i przekazał rysopis podejrzewanego. Opisał też jego ubiór. Te informacje zostały przekazane pozostałym jednostkom policji w okolicy. Działo się to we wczesnym etapie pożaru, kiedy trwała ewakuacja. Fainacci został namierzony około 1,5 mili od miejsca wybuchu pożaru. Pożary w okolicach Spokane nie zostały w pełni opanowane. W regionie panuje susza, która utrudnia pracę strażakom. Podobna sytuacja jest jeszcze w kilku innych amerykańskich stanach. Służby walczą z ogniem, m.in. w Oregonie, Utah i Idaho.
11: Dzieje się blisko.
9: Dziś i jutro koncerty na Stadionie Narodowym. To nie tylko muzyczne emocje, ale także utrudnienia w ruchu, które nakładają się na już trwające prace na drogach i torowiskach. W drodze na stadion najlepiej wybrać metro, linia M2, które kursuje co kilka minut i można z niego wysiąść przy samym obiekcie na stacji Stadion Narodowy. Zachęca Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
14: To rozwiązanie polecamy zarówno mieszkańcom stolicy, jak i gościom, bo druga linia metra przebiega ledwie kilkaset metrów od dworca centralnego.
9: Można skorzystać także z pociągów SKM-ki. Lepiej unikać tramwajów, jadąc w stronę centrum.
14: Z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich i na moście Józefa Poniatowskiego nie można dojechać z centrum na stadion właśnie tramwajami. Natomiast uruchomiona jest autobusowa linia zastępcza Z9.
9: Na powrót z koncertów warszawski transport publiczny zaplanował zwiększenie liczby pociągów na drugiej linii metra oraz dodatkowe autobusy z ronda Waszyngtona na liniach 138, 509 i 517.
0: W pogodzie 31,7 stopnia, tyle mamy w centrum Warszawy, okolice bardzo podobnie. Dziś to już maksymalna temperatura, jeśli chodzi o temperaturę w cieniu. Z nami pozostanie słońce do samego wieczora, do godziny 20, zachód około 20.30. Noc bardzo ciepła, bo będziemy mieli nawet 22 stopnie w najniższym momencie, a jutro 38.

Dzień dobry raz jeszcze, drodzy słuchacze, jest 5 minut po godzinie 13, przed nami muzycznie Ed Sheeran, potem OMC, How Bizarre, tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę, potem jeszcze wróci do nas Dawid Kwiatkowski oraz ABBA Dancing Queen, zostańcie z nami.

0: OMC na antenie Radia Warszawa, 13 minut po godzinie 13.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Prawdziwym latem to late. Jak sobie myślę lato, no to oczywiście myślę sobie gorąco. Ale ciekaw jestem, jak wielu z was, drodzy słuchacze, jak myśli lato, to myśli piękne pomidory. Bo to też jest jedna z myśli, która przychodzi mi do głowy, kiedy myślę sobie o lecie. No bo to jest ten czas, kiedy one w ogródkach zaczynają dojrzewać, pięknie się czerwienić. No a jest całe mnóstwo zalet tych pozytywnych właśnie aspektów jedzenia pomidorów w takie upały jak teraz, bo mają dużo potasu, więc chronią nas przed skurczami. To też zabezpiecza nasze elektrolity, ilość ich obecnych w naszym organizmie. No oczywiście są też lekkie, można z nich zrobić bardzo ciekawe rzeczy. Można na przykład zrobić chłodnik pomidorowy z takich zmiksowanych, dojrzałych pomidorów z ogórkiem. Można dodać jakieś bazylii, czosnku, śmietany, co tam kto lubi. Możemy zrobić jakąś sałatkę z mozzarellą na przykład. Tam też oczywiście musowo muszą znaleźć się pomidory i oliwa. Albo możemy zrobić jakiś sos do makaronu i też zjeść w takiej formie trochę chłodniejszej. Więc pomidory to wielcy sprzymierzeńcy właśnie takich wysokich temperatur. Tylko jakie mamy, to też trzeba uważać, żeby ich nie przegrzało, bo potrafią albo, jak je za mocno podlejemy, w takie upały pękać, albo potrafią się zwijać liście. No ale tak poza tym, no to pomidor to lato.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 5 sierpnia 2025 roku. Rozpoczęcie 42. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie Witolinie.
3: Jesteście dla siebie błogosławieństwem, ale także jesteście błogosławieństwem poprzez podejmowany wysiłek i modlitwę, błogosławieństwem także dla tych wszystkich, spośród których wychodzicie, i także dla tych, wobec których będziecie przeżywać waszą drogę, mijając ich domostwa, miejsca pracy. Jest to bowiem czas i przestrzeń nasycana waszymi modlitwami i waszą obecnością, właściwie waszym świadectwem. Nie trzeba was zachęcać do tego, żebyście każdego dnia rozważali i stawali się mądrzejsi, bo po to wyruszacie. I podobnie dzisiaj chciałbym, żebyście zabrali ze sobą także kilka pouczeń, żeby można było je w mniejszym czy większym zakresie jakoś urealnić, zastosować i wypełnić w swoim życiu. Pierwsze wynika z pierwszego czytania wyjętego z Księgi Liczb i temat już został zasygnalizowany w pierwszym zdaniu, a chodzi o to, że Bóg wskazał na bardzo, bardzo poważny grzech, jakim jest złe mówienie o drugim człowieku.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 13:30.
1: Wiadomości lokalne w skrócie, Michał Koźlik zapraszam. Nie wybuch w centrum Warszawy, znaleziono go rano w Alei Solidarności między Aleją Jana Pawła II a Placem Bankowym. Trwa wciąż akcja służb, przejazd jest zablokowany. Autobusy 190 i Z26 skierowano na objazdy. Niski stan wody w Wiśle, wodowskaz na bulwarach wskazuje 114 cm, a na Wilanówce 34 cm. Z tego powodu zawieszono kursowanie promów warszawskich linii turystycznych oraz tramwaju wodnego Kopernik. Z Warszawy na Jasną Górę wyruszają pątnicy. Jutro początek warszawsko-praskiej pielgrzymki, akademickiej pielgrzymki metropolitalnej oraz pieszej pielgrzymki osób niepełnosprawnych i rodzin. Kolejne grupy wyruszą w czwartek. Śladami powstańczej woli. Pod takim hasłem o 18:00 spod tablicy pamiątkowej na ulicy Górczewskiej wyruszy spacer warszawianistyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądały walki w tamtej okolicy. Polscy siatkarze z opóźnieniem wrócą z Chin. Ceremonia powitalna planowana na godzinę 8 rano na lotnisku Chopina w Warszawie nie doszła do skutku. Sportowcy nie zdążyli na samolot. Nowy plan zakłada powrót części zawodników jutro o 7:30. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Ależ to była podróż sentymentalna z tą piosenką Gangsta Paradise. Nie wiem, czy drodzy słuchacze wiecie, ja właściwie tak na poczekaniu, kiedy ona zabrzmiała i trochę się sentymentalnie zrobiło, no to sobie sprawdziłem w ogóle, kiedy jest ta piosenka. I okazuje się, że są to lata 90., kiedy ona powstała, rok 95., ale samą interesującą kwestią dotyczącą tej piosenki jest to, że ona była... wykorzystywała właściwie jeden z takich kawałków utworu Stevie'ego Wondera z roku 76. I tak właśnie ona powstała. Ten refren, który jest tak popularny i który bardzo dobrze kojarzymy w tej piosence, śpiewał niejaki R&B. No i ta piosenka także stała się dlatego popularną, ponieważ wybrzmiała w jednym z filmów, który pod polskim tytułem nosi nazwę Młodzi Gniewni. Dangerous Minds, tak jest tytuł tego filmu, no i została w tamtym okresie właśnie też zdobywcą nagrody Grammy. To więc taka to historia tej piosenki, a teraz wejdziemy w interakcję z zupełnie inną, ponieważ na antenie Radia Warszawa już w tym momencie zabrzmi Ewa Farna w utworze pod tytułem Interakcja.

to Gabriel zabrzmiała teraz na antenie Radia Warszawa. A ja, drodzy słuchacze, tak już zachęcam, żebyście zajrzeli na naszego Facebooka. Tam bowiem jak tylko wejdziecie, to post najnowszy, który zobaczycie, będzie się czerwienił. Czerwienił jak letnie pomidory. No i zachęcam was do tego, żebyście po wejściu na tego Facebooka pochwalili się także tymi swoimi, bo jestem przekonany, że wielu z was gdzieś tam w swoich ogródkach na pewno te pomidory ma. No a nic tak nie cieszy właśnie jak samodzielnie wyhodowany piękny pomidor. Więc czekam na te wasze okazy. Pierwsza pani Ania już się pojawiła tam w komentarzu na naszym Facebooku. I o dziwo, to nie czerwony pomidor, tylko taki ciemnofioletowy, prawie czarny. Także niestandardowo, ale piękne te pomidory rzeczywiście, więc zachęcam, dzielcie się nimi, cieszmy się nimi wszyscy. Oczywiście nie będziemy do każdego jeździć i próbować, ale wiemy, że są smaczne. Jak jest tak dużo słońca, to pomidor wtedy jest słodki. Przed nami na antenie Radia Warszawa Kaigo i Dante Miński w utworze Heaven on Your Mind, potem jeszcze Obywatel GC.

0: Zbliżamy się do godziny 14, a na antenie Radia Warszawa już Bartek. Cześć Bartek.
1: Kłaniam się nisko, witajcie.
0: Gorący dzień dzisiaj.
1: Bardzo gorący, a jutro będzie jeszcze cieplej, więc szykujcie się na najlepsze.
0: Więc ze słonecznym uśmiechem zapraszam was na godzinę 14. Już za chwilę Bartek przejmie stery. Dziękuję za dziś. Grzegorz Kozłowski, pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
5: Weronika, gdzie jesteś?
6: O, dużo piachu, wszędzie piach i wieje.
5: To chyba jakaś pustynia.
6: O, czekaj, bo się zdrzemnęłam na plaży. Nie, to Sycylia, ale przereklamowana. W morzu za ciepła woda, Bałtyk zdecydowanie lepszy, a jezioro Zegrzyński, Jarek. Tam to już w ogóle cudownie by było. Lody pistacjowe też naprawdę lepsze niż na Sycylii.
5: Pistacjowe.
6: Oj! Jak ja znajdę telefon w tym piachu?
5: Weronika szuka telefonu na plaży, a ja zapraszam na letni poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Jarek Wydra.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Po reklamie.
3: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Areszt dla nożownika z Wrocławia, kontrole warszawskich taksówek, co druga zakończyła się mandatem. Będzie też o koszykarskich emocjach na Pradze Północ. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Sąd zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt wobec 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki we Wrocławiu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień i nie podał motywu swojego działania.
10: Podejrzany nie odpowiadał na zadane przeze mnie pytania. Gdy opuszczał salę rozpraw, jedynie przeklnął. Prokurator Mateusz Kuciński powiedział, że sąd w pełni podzielił argumentację oskarżenia.
11: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary. Sąd uznał, że to zagrożenie będzie wpływać dodatkowo na chęć destabilizacji procesu przez pana podejrzanego i właśnie tą obawę ucieczki i ukrycia się.
10: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej. Pokrzywdzona opuściła już szpital. Śledztwo trwa. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
9: Informował Mateusz Trzmiel.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Od początku lata we Francji zatrzymano niemal 400 osób w związku z pożarami, które wybuchły w różnych regionach kraju. Władze podejrzewają, że przyczyną wielu z nich mogły być celowe podpalenia. Tegoroczne lato we Francji jest rekordowe pod względem liczby pożarów.
13: Francuskie władze szacują, że około 2/3 pożarów, które wybuchły w ostatnich tygodniach, było wynikiem celowych podpaleń. Jak podaje stacja BFM, powołując się na dane francuskiego MSW, od początku lata zatrzymano 375 osób podejrzanych o spowodowanie pożarów. Szczególnie komentowany jest fakt, że wśród zatrzymanych jest aż 142 nieletnich. Dużym echem odbiła się m.in. sprawa 2 nastolatków podejrzanych o podpalenie zabytkowego zamku w Divonne-les-Bains. Nieletnich podejrzanych o spowodowanie pożarów zatrzymano także w departamentach Wach i Żeronda, które należą do najbardziej dotkniętych przez żywioł. Z kolei w Pirenejach po pożarze spowodowanym przez 2 chłopców w wieku 10 i 13 lat władze miejscowości Amélie-les-Bains-Palalda zdecydowały o wprowadzeniu godziny policyjnej dla młodzieży. We Francji walka z ogniem trwa nieprzerwanie od początku lata. Kraj zmaga się z najtrudniejszym sezonem pożarowym w swojej historii. Od początku roku pożary strawiły już niemal 120 tysięcy hektarów lasów.
9: informował Stefan Folzer.
12: Dzieje się blisko.
9: Co drugi skontrolowany warszawski taksówkarz dostał mandat. To efekt lipcowych kontroli przewoźników przeprowadzonych przez policję przy współpracy ze Strażą Miejską i przedstawicielami stołecznego ratusza. Policjanci wystawili 112 mandatów, a w 13 przypadkach skierowali prawo do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali podczas tych działań 59 dowodów rejestracyjnych, 10 praw jazdy, a 19 taksówek zostało odholowanych, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
14: Wśród skontrolowanych osób aż 22 nie posiadało uprawnień do kierowania, a 4 kierujących posługiwało się fałszywym prawem jazdy. 2 kierujących było nietrzeźwych, a 3 osoby poszukiwane. W stosunku do 5 obcokrajowców sporządzono wnioski o wszczęcie procedury deportacyjnej z terytorium Polski.
9: To nie koniec kontroli. Policja podkreśla, że funkcjonariusze warszawskiej drogówki codziennie kontrolują kierowców przewożących pasażerów, także działających za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych.
12: Sport na Mazowszu.
9: Koszykarskie emocje, sportowa rywalizacja i dobra zabawa na Pradze Północ. Już niedługo otwarte wydarzenia sportowe, które zapowiada rzecznik dzielnicy Julian Rembelski.
15: Już 22 sierpnia w hali zespołu szkół nr 40 przy ulicy Objazdowej 3 na Pradze Północ odbędzie się rekreacyjny turniej koszykówki 3x3. Do udziału zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, płci i poziomu zaawansowania.
9: Można zgłaszać drużyny w różnych kategoriach.
15: Można zgłaszać drużyny kobiece, męskie i mieszane, liczące 3 lub 4 zawodników. Mecze zostaną rozegrane na 2 boiskach zgodnie z zasadami FIBA. Każde spotkanie potrwa 10 minut lub zakończy się wcześniej, gdy jedna z drużyn zdobędzie 21 punktów.
9: Udział w turnieju jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona. Szczegóły i formularz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga Północ.
1: Słów kilka o pogodzie w stolicy i okolicy, ale jaka jest, każdy widzi, przepiękna. Korzystajmy z tego. No, dziś jeszcze ta temperatura nie daje się aż tak bardzo we znaki, chociaż tak, w słońcu bardzo, bardzo ciepło. Temperatura odczuwalna przekracza aktualnie 30 stopni Celsjusza, więc co kto lubi. Dla mnie jest to jeszcze jednak znośna temperatura, co innego jutro. Nawet 38 stopni w cieniu. Uważajcie. No i właśnie w takiej aurze, żeby przyszło nam spędzić to popołudnie wtorkowe na antenie Radia Warszawa, Bartłomiej Gaczak. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, i zapraszam na te kilka godzin spotkania do godziny 18. Precyzując, będę z wami na 106.2 FM, prezentując najlepszą muzykę pod słońcem. Lokalne informacje, będzie także gość i ciekawa aplikacja, która łączy pasje i ludzi. Kenny Loggins, Footloose na antenie Radia Warszawa.

0: Holy Humbers and White Noise na antenie Radia Warszawa, 13 minut po godzinie 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Słyszeliście o rodzinnym zamieszaniu, o pikniku na Mokotowie, który już 9 sierpnia, to jest najbliższa niedziela, drodzy. Jeżeli nie słyszeliście o inicjatywie Związku Dużych Rodzin 3+, to możecie poczytać albo posłuchać o tym. Poczytać na stronie radiawarszawa.com.pl lub posłuchać w załączonej w artykule audycji. To audycja Tu i Teraz. Jacek Stec ze Związku Dużych Rodzin 3+, warszawski animator rodzinny, opowiadał właśnie o tym pikniku, o projekcie Wspólne Godziny dla Rodziny. To wspólna zabawa, warsztaty, sport, teatr, iluzja i gra terenowa, ale tych atrakcji jest znacznie, znacznie więcej. Najbliższe zamieszanie na Mokotowie, w drugim ogrodzie jordanowskim, ulica Odyńca 6. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny i serdecznie na nie zapraszam. Papa Dance, Night Story.

0: Michael Patrick Kelly Wonders na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: My także mamy propozycję dla Was, jak spędzić miło wakacje dzięki Radiu Warszawa. Już jutro w poranku z Radiem Warszawa, w którym budzimy stolice i okolice, będziecie mogli otrzymać bilety do Kosmoparku. To ponad 40 interaktywnych stref, gdzie będziecie mogli dotknąć gwiazd. Przeżyjecie misję VR na Marsie chociażby. Szczegóły jutro w letnim poranku z Radiem Warszawa. To zabawa SMS-owa. Zachęcamy do słuchania poranka i aktywności.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Unia Dąbrowska gromi. Nieprawda. A już za chwilę na antenie Radia Warszawa prawda na temat wydarzeń lokalnych w stolicy i okolicy. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy miał 9 lat, wybuchło powstanie warszawskie.
3: Ustawili nas pod murem, jakieś 30 metrów przed nami, i rozkładali karabin maszynowy. Ładowniczy wyjmował taśmy i ładowali w ten karabin.
2: Jerzy Zawadzki, który cudem uniknął śmierci podczas rzezi Woli, dziś po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycja finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Kozik.
6: Saperzy są już w Alei Solidarności. Rano znaleziono tam niewybuch, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Linie autobusowe 190 i Z26 pozostają na objazdach przez rondo ONZ. 15 tysięcy podpisów zebrali organizatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Aby mogło się odbyć, potrzeba łącznie 132 tysięcy głosów poparcia, które muszą być zebrane do 28 września. Upalny dzień w Warszawie. Temperatura osiągnęła około 30 stopni. Jutro może wzrosnąć do 38. W wielu miejscach stolicy uruchomiono zraszacze. Są także dostępne poidełka z wodą pitną. 59 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy zatrzymali stołeczni policjanci w lipcowej edycji akcji Przewozy. Z funkcjonariuszami innych służb oraz urzędnikami kontrolowali samochody przewozu osób oraz taksówki. Łącznie sprawdzono 213 pojazdów i kierowców. Przed nami następny koncert z cyklu Mokotów śpiewa powstańcze piosenki. Rozpocznie się o 18 w parku generała Gustawa Orlicz-Dreschera. Pojawią się m.in. utwory takie jak Chłopcy silni jak stal czy Do broni. Zapraszam na wiadomości o godzinie 15:16.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Jak wam mija ten wakacyjny czas wraz z Radiem Warszawa? Ja się bardzo cieszę, że mogę z wami być tutaj na 106,2 FM. Może wam ten czas mijać jeszcze lepiej, jeżeli będziecie słuchać Radia Warszawa jutro rano, ale generalnie warto słuchać nas w inne dni, na przykład w piątek będzie do wygrania dwuosobowy pobyt w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Tak, tak, tak. Mówimy o pobycie, o wyjeździe weekendowym, który będzie do zgarnięcia już w najbliższy piątek za pośrednictwem Radia Warszawa. Słuchajcie nas uważnie, a jeżeli wam się poszczęści, to wyjedziecie do folwarku księżnej Anny, konkretnie w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Piękne okoliczności przyrody. Życzę szczęścia. No i słuchajcie nas na 106,2 FM.

Nasz, Donna Musica na antenie Radia Warszawa, ale to jest przedsmak tego, co z nami i dla was na antenie Radia Warszawa do godziny 18.

za chwil kilka, bo o 15 oczywiście, tradycyjnie, transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, a od piątku na naszej antenie regularne relacje z pielgrzymki pieszej do Jasnej Góry. Słuchajcie nas na 106,2 FM.

0: Antoni Szomer na antenie Radia Warszawa. Już za chwilę zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny, następnie transmisja koronki. Bądźcie z nami.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Pragnę, aby wszystkie ludy poznały Pana. Pragnę przygotować wszystkie narody na przyjęcie Słowa Wcielonego. O Jezu, spraw, niech zdrój miłosierdzia Twego wytryśnie z większą obfitością, bo bardzo jest schorzała ludzkość i więcej niż kiedykolwiek potrzebuje litości Twojej. Tyś morzem niezgłębionym miłosierdzia, ku nam grzesznym, a im większa nędza nasza, tym większe prawo mamy do miłosierdzia Twojego. Tyś źródłem uszczęśliwiającym wszystkie stworzenia przez nieskończone miłosierdzie swoje.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Ukrzyżowany Jezu, nasz Zbawicielu i nasz Panie, wybiła godzina trzecia po południu, więc staję w duchu pod Twoim krzyżem, by wpatrywać się w Ciebie i wsłuchiwać się w Twoje słowa. Widzę Cię umęczonego. Widzę, jak uchodzi z Ciebie życie. Widzę krew sączącą się z Twoich ran. Widzę, jak z każdą kolejną chwilą jesteś coraz słabszy. Słyszę Twoje wyznanie: pragnę. Nic dziwnego, że Twój wycieńczony męką i odwodniony organizm domaga się wody. Czy jednak w Twoim wołaniu chodzi tylko o pragnienie fizyczne? Pomóż mi, Panie, patrzeć głębiej i usłyszeć więcej. Czego pragniesz, mój Jezu, umierający na drzewie krzyża? Czego może pragnąć Bóg? Czego pragniesz, Panie? Wielokrotnie zwierzałeś się świętej Faustynie ze swoich pragnień, która w swoim dzienniczku zapisała Twoje słowa: pragnę, pragnę zbawienia dusz. Pomóż mi, córko moja, ratować duszę. W tym wyznaniu słyszę, że pragniesz mojego zbawienia. Pragniesz po prostu mnie, bo jestem dla Ciebie ważny. Nie chodzi Ci o moje puste praktyki religijne, zasługi, uczynki spełniane z obowiązku, bezmyślne modlitwy, ale o zażyłą, bliską relację. Ty umierasz za mnie, aby ta relacja była możliwa. Dla zasług Twojej męki proszę, daj mi, Panie, serce wrażliwe na Twoje pragnienia, abym w swojej codzienności umiał je usłyszeć i aby wszystko, co robię, wypływało z miłości do Ciebie. Proszę o tę łaskę także dla pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych i wszystkich wiernych. Przejęty Twoim pragnieniem zbawienia wszystkich ludzi, w tej godzinie miłosierdzia modlę się także za tych, którzy są zamknięci na ten dar i żyją daleko od Ciebie, pogrążeni w ciemnościach grzechu.

0: Miłosierny Panie, wiemy, że nie dano ludziom na ziemi innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Tylko Ty masz moc, aby uwolnić nas od brzemienia grzechów, win, niewierności i wszelkiego zła, jakie jest w nas i wokół nas. Tylko Ty możesz uleczyć nasze rany i w serca wlać światło, pokój, ciepło Twojej miłości i dać życie wieczne. Dlatego przychodzimy do Ciebie, by błagać o miłosierdzie, uzdrowienie i przemianę naszych serc. Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka, dlatego przyprowadzamy do zdrojów miłosierdzia także tych, którzy Ciebie nie znają lub nie wiedzą, jak powrócić do źródła życia, albo sądzą, że dla nich nie ma już ratunku. Prosimy o dar pokoju w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Błogosław rolnikom i wypoczywającym na urlopach. Umocnij chorych, cierpiących i konających. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny oraz intencji słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, pielgrzymów i osób łączących się z nami w tej modlitwie przez internet. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
3: Nasce blagani,
2: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
2: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: dla Jego bolesnej nęki.
3: Amen.

0: Dziękuję, Jezu, za to, że Twoim pragnieniem jest moje zbawienie, że jestem dla Ciebie tak bardzo ważny. Uwielbiam Cię, Panie, w tajemnicy Twojej miłosiernej miłości, bo będąc Bogiem, dla nas stałeś się człowiekiem i odkupiłeś nas przez swą mękę i śmierć na krzyżu. Pragniesz, aby już nikt nie bał się do Ciebie zbliżyć. Dla każdego masz przebaczenie, a Twoje zwycięstwo przychodzi przez miłość. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierdzie.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Teraz, drodzy, czas na fragment Ewangelii. Komentuje ksiądz Maciej Rafalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
1: Faryzeusze przychodzą dziś do Jezusa z pretensją. Nie pytają o Boga, nie pytają o zbawienie, nie pytają o miłość. Zajmuje ich coś zupełnie innego. Dlaczego uczniowie nie umyli rąk przed jedzeniem zgodnie z tradycją starszych? Jezus wykorzystuje tę sytuację, by przypomnieć bardzo ważną prawdę. Człowieka nie niszczy przede wszystkim to, co znajduje się na zewnątrz, ale to, co rodzi się w jego sercu. Nieczyste słowa, plotki, oszczerstwa, nienawiść, pycha czy brak przebaczenia potrafią wyrządzić znacznie większe szkody niż zewnętrzne zaniedbania. To Ewangelia, która uczy nas uczciwego spojrzenia na siebie, bo łatwo oceniać innych. Łatwo zauważać ich błędy, słabości czy niedoskonałości. Znacznie trudniej zapytać, co dzieje się w moim sercu, jakie słowa wypowiadam i czy buduję innych, czy ich ranię. Jezus nie odrzuca tradycji ani dobrych praktyk religijnych. Przypomina jednak, że wiara nie może zatrzymać się na zewnętrznych gestach. Można wykonywać wiele religijnych czynności, a jednocześnie mieć serce pełne gniewu, zazdrości czy pogardy. A przecież Bóg patrzy przede wszystkim właśnie na serce. Może więc warto dziś mniej zajmować się ocenianiem innych, a więcej troszczyć się o własne wnętrze. Bo to, co nosimy w sercu, wcześniej czy później, pojawi się także na naszych ustach i w naszych czynach. A Chrystusowi zależy nie tylko na naszych gestach, ale przede wszystkim na przemianie naszego serca.

0: Kate Darby w utworze Sign Your Name na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 15:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźnik.
1: Toksyczne odpady w Wołominie. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska ostrzega przed możliwym wyciekiem substancji z beczek na nielegalnym składowisku przy ulicy Łukasiewicza. Mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wieczorem koncert The Weeknd na Stadionie Narodowym. Saska Kępa od 17 będzie wyłączona z ruchu samochodowego. Policja może podjąć także decyzję o zamknięciu ruchu na moście Poniatowskiego. Straż Miejska pomogła zdezorientowanej seniorce. Kobieta nie pamiętała, jak się nazywa ani gdzie mieszka. Po dłuższej rozmowie udało się skontaktować z rodziną. Strażnicy przypominają o wyposażeniu seniorów w karty z podstawowymi danymi. Trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na lotnisku Bemowo trenują pododdziały piesze, w garnizonie Wesoła ćwiczą kierujący pojazdami. Efekt zobaczymy 15 sierpnia w samopołudnie na Wisłostradzie. Poznajmy się. Pod takim hasłem zaplanowano jutrzejszy piknik w Parku Górczewska z udziałem osób z niepełnosprawnościami. W programie warsztaty terapii zajęciowej, kiermasz książek oraz zajęcia z klockami Lego. A my w wiadomościach Radia Warszawa słyszymy się o 16:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Loving You na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: I ruszyli na Jasną Górę. Pierwsi pątnicy wyruszyli z Warszawy. To uczestnicy pieszej międzynarodowej pielgrzymki tradycji katolickiej. Jutro wyruszy warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna, a w czwartek warszawska pielgrzymka piesza. Jedną z najliczniejszych i najstarszych wychodzących ze stolicy jest ta warszawska pielgrzymka piesza, nazywana także paulińską. Organizowana była także w czasach zaborów, wojny i powstania warszawskiego. My także na antenie Radia Warszawa będziemy towarzyszyć pielgrzymom w drodze na Jasną Górę. Już od najbliższego piątku będziemy łączyć się na antenie Radia Warszawa i relacjonować to, jak ta piesza pielgrzymka przebiega. Wiemy, że trasa przemarszu to około 250 kilometrów. Pątnicy tradycyjnie pokonują tę trasę w 9 dni, odwiedzają między innymi sanktuarium błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, czy sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Paradyżu, czy także sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia i sanktuarium świętego ojca Pio na Przeprośnej Górce. I tak na Jasną Górę. Wstał no.

0: Agata Wójcik. Halo Ziemia!
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: No to rzeczywiście może być twarde lądowanie dla prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego? Bowiem w ciągu zaledwie 4 dni zebrano w stolicy 15 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miejskiej. Jest to akcja zainicjowana przez obywatelską grupę Stołeczna Operacja Referendalna. Koordynatorem głównym tego przedsięwzięcia jest pan Maciej Wilk, który będzie moim gościem, ale to w przyszłym tygodniu jeszcze będę informował. Inicjatywa przyciąga coraz więcej mieszkańców, no ale żeby doszło do referendum, tych podpisów musi być dokładnie 132 tysiące. Muszą zostać zebrane do 28 września. Czy to się uda? No patrząc na to, że w ciągu 4 dni zebrano ich 15 tysięcy, jest to jak najbardziej możliwe.

0: Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Whitney Houston na antenie Radia Warszawa w utworze Million Dollar Bill. A już za chwilę o 16 garść informacji. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Reklamie.
0: Jest punktualnie godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Saperzy usunęli niewybuch znaleziony przy Alei Solidarności w Warszawie. Litwa chce uruchomić na swoim terytorium produkcję ukraińskich dronów. I znów upały. Co sądzą o tym mieszkańcy stolicy? Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Wojskowi saperzy usunęli niewybuch znaleziony przy Alei Solidarności w Warszawie. Podczas przebudowy torowiska tramwajowego między Placem Bankowym a Kinem Femina odnaleziono kilkudziesięciocentymetrowy pocisk z okresu II wojny światowej. Aspirant Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Komendy Stołecznej Policji powiedział, że policja zabezpieczyła teren, ale nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców.
8: Przed godziną 15 saperzy zneutralizowali pocisk w taki sposób, że został on zapakowany i wywieziony poza teren Warszawy. Ze względów bezpieczeństwa ta strefa była właśnie wydzielona w zakresie kilkuset metrów, aby też funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy pracowali na miejscu w sposób bezpieczny i jak najbardziej precyzyjny, mogli te czynności wykonać.
7: Ruch samochodów na Alei Solidarności w Warszawie został przywrócony.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Litwa chce uruchomić na swoim terytorium produkcję ukraińskich dronów. Miałyby służyć potrzebom walczącej Ukrainy.
10: W rozmowie z litewskim dziennikiem ekonomicznym Vers Loginios minister obrony Roberta Skaunas powiedział, że projekt będzie realizowany w ramach podpisanego w maju porozumienia o współpracy Litwy i Ukrainy w dziedzinie przemysłu obronnego. Jak wyjaśnił, resort przygotowuje zmiany organizacyjne, które mają umożliwić rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia. Produkcja miałaby odbywać się na Litwie z wykorzystaniem technologii pozyskanej z Ukrainy. Przedsięwzięcie przyniosłoby korzyści obu stronom. Ukraina zyskałaby dodatkowe moce produkcyjne, a litewski przemysł obronny dostęp do nowoczesnych technologii i możliwość współpracy z ukraińskimi inżynierami. Jednocześnie wzmocniłoby to bezpieczeństwo Litwy i przyczyniłoby się do rozwoju krajowego sektora zbrojeniowego.
7: Informował Kamil Zalewski.
9: Dzieje się blisko.
7: Na termometrach ponad 30 stopni Celsjusza i taka temperatura zostanie z nami jeszcze przez kilka dni. Gdzie warszawiacy szukają ochłody, jak sobie radzą z upałami? Pytał o to nasz reporter.
11: Chodzimy na plażę, chodzimy przy Wiśle.
12: Nie za dobrze sobie radzimy. Jest za gorąco, proszę pana. Wodę nosimy ze sobą.
13: Właśnie widzi pan, że tutaj mam wachlarz zakupiony za 5 zł.
14: Mini wiatraczki i trzeba chodzić w cieniu.
15: Pić dużo wody przede wszystkim. Elektrolity pomagają.
14: Parki.
7: W odpowiedzi na falę upałów stolica po raz kolejny przygotowała akcję Uwaga Upały. W mieście rozstawiono kurtyny wodne i punkty z wodą pitną. Wyznaczono także tak zwane miejsca chłodu, gdzie można zatrzymać się, odpocząć i schronić przed słońcem. Czy samochody autonomiczne wejdą do codziennego użytku na polskich drogach? Zdaniem gościa poranka z Radiem Warszawa Grzegorza Piątkowskiego ze Stowarzyszenia Horyzont Jutra to kwestia od 5 do 10 lat. Takie pojazdy są dużo bezpieczniejsze od tych z kierowcą, przekonuje nasz rozmówca.
16: Auto autonomiczne widzi dużo więcej, ponieważ widzi jednocześnie we wszystkich kierunkach. Człowiek widzi właściwie tylko do przodu, ewentualnie słyszy coś. I ta różnica, dysproporcja możliwości takich kognitywnych znacząco będzie się skłaniała ku samochodom autonomicznym.
7: Zgodnie z podpisaną nowelizacją prawa o ruchu drogowym, testy takich pojazdów samodzielnych mogą się rozpocząć w Polsce jeszcze w tym roku.
0: Jest gorąco, a jutro będzie jeszcze bardziej gorąco. Aktualna temperatura odczuwalna 31 stopni w cieniu, moi drodzy. Jutro nawet 36-37 stopni. Ta minimalna temperatura z kolei w najbliższych kilkunastu godzinach, proszę sobie wyobrazić, 23 stopnie o 5-6 rano. 23 o 5 nad ranem. No bardzo to będzie ciepła noc i kolejna również bardzo ciepła. Ochłodzenie nadejdzie w czwartkowy wieczór.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: O ile można mówić, że 22-23 stopnie to ochłodzenie? No ale tak to, taki mamy klimat, prawda? Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, i zapraszam na kolejną część naszego popołudniowego spotkania. Kwadrans po 16 goście Radia Warszawa. Będziemy mówić o bardzo ciekawej aplikacji, która łączy ludzi, by razem podejmowali się różnego rodzaju aktywnością, bowiem sport jest, jak przekonują pomysłodawcy, wymówką. Powodem są ludzie. To zupełnie jak na antenie Radia Warszawa, prawda? Znamy to i lubimy. Kuba i Kuba. Stygnie lato na 106,2 FM.

0: Kuba i Kuba stygnie lato. Wy natomiast możecie się dobrze rozgrzać.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: I skorzystać w tym celu z aplikacji Sport Scout. Ze mną już w studiu twórcy tejże aplikacji, Marcin Chomicki. Cześć.
2: Cześć, cześć, cześć.
0: I Michał Gałązka. Witaj. Eko. To może na początek pytanie na rozgrzewkę właśnie, nomen omen. Ilu już macie użytkowników aplikacji?
2: No już teraz ponad 11 tysięcy, z czego 7 w Warszawie.
0: 11 tysięcy, 7 tysięcy w Warszawie. Jest to darmowa aplikacja?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Super. I o tej aplikacji będziemy rozmawiać. Jaki jest cel? No chodzi generalnie o to, żeby się spotkać z innymi ludźmi i razem podejmować różnego rodzaju sportowe aktywności. Pójść razem na spacer, pobiegać, czy pojechać na rowerze. Ale twórcy już za kilka chwil będą mówić o tym ze szczegółami. Bądźcie z nami na 106.2 FM. Zapraszamy. A teraz, moi drodzy, jeszcze chwila o tym, jak sytuacja drogowa w mieście się przedstawia w tym momencie. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy, w wielu kierunkach jest to w tym momencie utrudnione. W szczególności, jeżeli jedziemy do Otwocka, do Konstancina czy do Marek, to podróż, która trwa ponad 50 minut, tradycyjnie w kierunku Błonia z centrum Warszawy jedziemy ponad godzinę. Trzy kwadranse należy zaplanować, jeżeli jedziemy do Łomianek, centrum Warszawy czy Pruszkowa, 40 minut stara. Miłosna. Cierpliwości, drodzy kierowcy, a ja wraz z gośćmi wracam do Was już za kilka chwil.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Don Henley, The Boys of Summer na 106.2 FM.

0: John Hanley, The Boys of Summer. A w studiu Radia Warszawa chłopcy, którzy mogą zrobić wasze lato.
1: Gość Radia Warszawa.
0: Mogą zrobić formę na lato. A w zasadzie wy możecie zrobić dzięki aplikacji, którą stworzyli Marcin Chomicki, studio Radia Warszawa oraz Michał Gałązka, twórcy aplikacji Sport Scout. Zanim o samej aplikacji, powiedzcie coś o sobie. Co robicie na co dzień, skąd się znacie? Panowie.
2: To ja może zacznę. My jesteśmy przyjaciółmi od liceum de facto. Tak naprawdę przyjaźniliśmy się już po liceum, co jest też dość zabawne, no ale wiadomo, wiele rzeczy nas łączy. Mieliśmy trochę odmienne te kariery, pracowaliśmy parę lat w różnych zawodach, ale chcieliśmy stworzyć coś fajnego, coś samego, zaryzykować. Jeszcze nie mamy tej trzydziestki, to czemu nie? Michał tutaj jest osobą techniczną, magikiem technicznym. Magik. Więc tutaj...
0: To słuchamy cię, Michale. Widzę, że rzecznika już masz, to dobrze.
3: No, mój ulubiony hype man, można tak powiedzieć teraz. Tak jak Marcin powiedział, znamy się od początku liceum, tak, zaczynaliśmy razem i potem zawsze, jak się spotkaliśmy na przykład przy piwku, czy coś pogadać, zawsze było takie jakby marzenie stworzyć coś z niczego jakby dla ludzi. No i po prostu się z pewnego dnia po prostu zgadaliśmy i stwierdziliśmy, że kiedy jak nie teraz spróbować, kiedy już mamy jakieś doświadczenie też zawodowe i mniej więcej będziemy wiedzieli, jak coś takiego zacząć. Tak nam się tylko wydawało, bo z czasem się okazało, że jednak więcej jest znaków zapytania.
0: Czyli potraficie kodować, tak się mówi?
2: No, to Michał się bardziej
3: akurat
2: wypowie,
3: ja.
0: Michał, ty kodujesz, jesteś kodziarzem,
3: tak,
0: programistą.
3: Tak powiedzieć.
0: Programistą mówiąc oczywiście ładnie. Czyli to jest twoja pasja. A ty, Marcin, za co odpowiadasz, jeśli chodzi o aplikację?
2: No, ja tak ogólnikowo prawdopodobnie za całą resztę tych rzeczy wokół. Wiadomo, Michał ma kupę, że tak powiem, pracy i rzeczy na ręku, więc ja tak naprawdę w tej mojej części to ja jestem tą osobą, która rozmawia z ludźmi, próbuję przekładać te prośby, życzenia, zrozumieć te potrzeby, prawda, żeby Michał mógł to właśnie jakiś fajny, wymyślny sposób przełożyć na rzeczywistość.
0: Czyli jesteś osobą do kontaktu z użytkownikami aplikacji, których jest już 11 tysięcy ponad, 7 tysięcy w Warszawie. A czym się zajmujecie teraz? Gdzie pracujecie na przykład?
2: No teraz ja na przykład jestem na długim urlopie, nadrabiam nadgodziny, więc jestem w pełni skupiony. Michał, no to wiadomo, to nie da się zrobić tego już stricte po godzinach.
0: Czyli to jest wasze zajęcie, tak?
2: Tak.
0: Aplikacja, okej,
2: tak.
0: Super, fajnie. No i powiedzcie, jak to było z tą aplikacją? Rozumiem, że to kwestia jakiejś zajawki, bo chcieliście, nie wiem, połączyć wasze pasje, uprawiacie sport, patrzę na Michała, dobrze zbudowany facet, może kiedyś też będę w takiej formie. W każdym razie rozumiem, że to była ta idea, tak? Żeby skoro się spotykacie, uprawiacie sport, to czemu nie zrobić z tego aplikacji?
2: Tak, tak, bo ja na przykład osobiście wychodzę z tenisa, i tenisa nie da się grać sam. Odbijałem ścianę parę lat jako dzieciak, ale to długofalowo nie jest czymś takim, powiedzmy, długotrwałym i nie daje tych emocji, ale przede wszystkim to ten sport tutaj tak naprawdę jest totalnym pretekstem, bo to jest po prostu coś takiego łatwego, konkretnego, coś, co sprawia, że człowiek nie czuje się skrępowany albo niezręcznie, żeby po prostu kogoś poznać, tak?
0: Czyli uznaliście, że trzeba zrobić coś, czego po prostu wam brakuje. Nie ma aplikacji do tego, żeby umówić się na wspólne aktywności sportowe. No i jak już ten pomysł się zrodził, to co dalej? Jak to zaplanowaliście te działania? To pewnie Michał musiał zacząć kodować.
3: Tak, to w ogóle też dla mnie była pierwsza przygoda z aplikacjami mobilnymi. Wcześniej totalnie innym programowaniem się zajmowałem, więc też musiałem się tego nauczyć od podstaw. No wypuściliśmy pierwszą wersję taką klikalną.
0: Kiedy to było?
3: To było już w zeszłym roku. Zaczęliśmy dużo wcześniej też jakby o tym rozmawiać, też rozmawiać przede wszystkim z ludźmi, że kto co czuje, jak to się chciałby z tego korzystać. No i wypuszczając pierwszą wersję, no nie wyglądała ona super, tak, ale no wypuściliśmy coś pierwszego, tak, feedback dostaliśmy od ludzi, że sam pomysł super, wykonanie no nie do końca trzeba podszlifować, tak, ale nie poddawaliśmy się. Marcin wykonał też tutaj kawał roboty, że po prostu rozmawiał z tymi ludźmi, zbierał właśnie ten feedback, żeby dowiedzieć się, co rezonuje u ludzi. No i po prostu od tamtej pory zaczęliśmy to szlifować, można powiedzieć, że codziennie. I też wymieniliśmy się swoimi spostrzeżeniami, że też chcieliśmy przede wszystkim, żeby ta aplikacja była jak najprostsza, bo jednak w dzisiejszej dobie AI Dużo rzeczy jest takich, że ludziom jest narzucane, podrzucane, tak dalej. Chcieliśmy tutaj, żeby była pełna dowolność dla ludzi, żeby sami mogli decydować, jak chcą z tego korzystać.
0: No właśnie, jak z tego korzystać? Jakie są te podstawowe funkcjonalności? Co daje ta aplikacja?
3: Przede wszystkim zaczynamy od tego, że budujemy swój profil. Jest tutaj dużo rzeczy opcjonalnych. Na ten moment można wybrać maksymalnie 5 aktywności, jednak będziemy to rozszerzać. Aktywności jest ponad 45 do wyboru. Ja na przykład trenuję niszową dziedzinę sportu, więc też na przykład...
0: Jaka to dziedzina?
3: To są ketle. Ja trenuję akurat snatch ketlem, więc wyrywanie ketla nad głowę na czas. Więc to
0: a można
3: takiego.
0: To robić z kimś innym jeszcze?
3: Można z kimś innym. My w ogóle mamy mega taką zajawioną grupę w 15 osób. Jeździmy razem w ogóle na zawody.
0: Okay, super.
3: Potem czy gdzieś do knajpy wyskoczymy.
0: To dzięki aplikacji się wydarzyło, ta grupa?
3: Pomysł się narodził jakby w mojej głowie. Okay. Też między innymi takie potem rozwiązania, bo poza łączeniem się jeden na jeden profil ludzi, że można do kogoś napisać. Jest też sekcja proponuj, gdzie można po prostu kogoś znaleźć, że pisze się, że szukam jednej czy pięciu osób na przykład do biegania i ludzie się wtedy zgłaszają, że zaznaczają, brzmi fajnie. I można wtedy do kogoś napisać.
0: Rozumiem, czyli chodzi o to, właśnie jak tą osobę znaleźć, która ma podobne pasje, bo widzimy, jakie ona wybrała tam swoje aktywności, no ale to też trzeba się złapać gdzieś tam w jednej dzielnicy najlepiej, w Warszawie chociaż.
2: Tak, tak, tak, to może ja tutaj też nadam trochę kolorytu temu, bo to, co odróżnia nas, mam wrażenie, od w ogóle myślenia tylko, że to jest aplikacja do sportu, to jest ten aspekt ludzki, jacy jesteśmy, prawda, co lubimy po, no bo koniec końców chodzi o to, żeby te jakieś tam nawet relacje, nie wiem, nawet na jeden mecz, czy sparring, czy po prostu na jakiś zwykły spacer, prawda, mogły też trwać ponad ten spacer, prawda?
0: No, mi się podoba wasze hasło. Większość apek dla sportowców liczy tempo, kalorie, rekordy. My liczymy, ile razy nie zostałeś sam w domu. To jest piękna idea.
2: No, dziękujemy bardzo.
0: Dlatego was zaprosiłem, panowie, do studia Radia Warszawa. No właśnie, to jak wy łączycie ludzi poprzez aplikację?
2: Tak naprawdę dając im pełną wolność, prawda? Oczywiście nasza narracja, którą my tak naprawdę, z którą idziemy, tak naprawdę mówimy o niej głośno, prawda? Czyli to, że to jest bardziej remedium na samotność i nudę, niż właśnie te wyniki i te sprawy, prawda? To sprawia,
0: czyli
2: że...
0: takie normalne podejście do sportu, a nie rywalizacja.
2: I szczególnie, że to obniża tak naprawdę próg wejścia, prawda? Jeżeli zwykły spacer jest tym, co starczy, żeby móc wyjść się spotkać i nie siedzieć sam w czterech ścianach, gdy się tego nie chce, prawda? No to każdy może to zrobić.
0: Drodzy słuchacze, jeżeli myśleliście, żeby no ruszyć te cztery litery i pobiegać w wakacje, chociaż teraz upały może nie sprzyjają, wieczorami warto biegać. Ja tak robię, już się schłodzi, albo wczesnym rankiem, to w zależności od waszych aktywności. Może rano jesteście bardzo aktywni, wcześnie wstajecie, rano też warto pobiegać i możecie za pośrednictwem aplikacji znaleźć kogoś, kto też lubi biegać albo wcześnie rano, albo bardzo późno wieczorem. I to jest możliwe, tak? Jakieś ograniczenia tam są, nie wiem, wiekowe? Czy to
2: jest... Nie, absolutnie. To jest w ogóle jedna z takich rzeczy, co nas bardzo zaskoczyła, prawda? Bo są osoby bardzo młode, prawda? Ale są też osoby lat 80. Jedna z...
0: Super.
2: Nasz najstarszy senior, powiedzmy, jest w takiej formie, że ja mu zazdroszczę. Świetnie. A ta po górach i super.
0: Świetnie, czyli w Warszawie aż 7 tysięcy osób z tego korzysta. No to, drodzy słuchacze, jest to jakaś baza. Na pewno znajdziecie kogoś w swoim wieku o podobnych sportowych zainteresowaniach. A poza Warszawą te 4 tysiące pozostałe, to gdzie są te osoby?
2: Znaczy, my głównie też mamy Kraków. Mhm. Kraków wyszedł dość organicznie, bo też jak ogłaszaliśmy to po jakichś tam grupach ogólnopolskich, prawda, to się spora grupa uzbierała. No i od tego momentu tak naprawdę w tym Krakowie, jako że była spora grupa, no to ich nie zostawimy. Więc równocześnie rozwijamy te dwa miasta. Też mamy oczywiście swoje ograniczenia, prawda, i czasowe, i to, że nas jest tylko dwóch, i no, budżetów nie mamy, i tak dalej. Więc jesteśmy skupieni też na tym, żeby ludzie byli blisko siebie, bo wtedy faktycznie dochodzi do tego, że te wiadomości są wymieniane, realne spotkania się tworzą i to daje efekty na tym etapie.
0: No tak, ale jest to aplikacja darmowa, a wy poświęcacie temu bardzo dużo czasu, więc no to musi być jakiś dochód. Gdzie jest z tego dochód?
2: Ja już tłumaczę, bo my to w tej kwestii działamy mocno transparentnie, prawda? Ten aspekt społecznościowy, który jest głównym komponentem, który my teraz staramy się wymaksować, żeby był taki, jak ludzie oczekują, to będzie w ogóle podstawa i serce w ogóle całej usługi. Usługa zawsze będzie darmowa dla ludzi, gdzie my widzimy koszty utrzymania, nie wiem, serwera i tego typu rzeczy, to jest w organizatorach. Organizator może być trener, może być organizator jakichś wydarzeń lokalnych, prawda, to są często właśnie osoby komercyjne, więc to oni będą
0: czyli
2: płacić za utrzymanie.
0: Za pośrednictwem aplikacji ktoś z was chce realizować komercyjne spotkanie, spotkania, tak?
2: Tak.
0: To wtedy ta osoba musi zapłacić.
2: Tak, ona wtedy widnieje, okay, że tak powiem, w oddzielnej zakładce. Też to nie działa na takiej zasadzie, że płacąc, że tak powiem, tam jakąś... W ogóle na ten moment nie jesteśmy na tym skupieni, prawda?
0: No czas najwyższy.
2: Ale trzeba będzie powoli poważnie o tym myśleć. Jak najbardziej to też będzie działa na zasadzie, że to jest oddzielna zakładka. To ludzie sami mają się zgłosić, prawda, do tej osoby, więc zachęcamy wtedy do fajnego uzupełnienia profilu, bo pewne rzeczy też fajnie robić pod opieką kogoś doświadczonego.
0: A jakie macie najbliższe plany, jak aplikację rozwinąć?
3: Na ten moment chcemy się po prostu skupić na tym, żeby aspekt użytkownika samego, ten, który jest darmowy, działał tak, jak ludzie sobie tego życzą. Czyli na przykład... Też to są śmieszne trochę aspekty, no bo wiele rzeczy nie zwracamy uwagi, jak korzystamy z aplikacji, tak? Ale na przykład jak się przegląda profile, które informacje ludzie chcą, żeby rzucały się w oczy jak najszybciej. Mhm. Każdy z czatu też korzysta inaczej, bo każdy rodzaj czatu totalnie inaczej wygląda. Ludzie mają swoje upodobania jakieś, tak? Więc tego słuchamy, to szlifujemy. Mhm. I też zależy to, co Marcin powiedział, że chcemy, żeby po prostu użytkownik był darmowy, więc też zależy nam na tym, żeby po prostu aspekt techniczny był, że pozwala nam to na to.
0: Super, trzymam kciuki panowie. Marcin Chomicki, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Michał Gałązka, odwrotnie, Marcin Chomicki. Michał Gałązka, powiedziałem
3: dziękuję
0: odwrotnie.
3: Bardzo.
0: Pomyliłem. Twórcy aplikacji Sport Scout, bardzo wam panowie dziękuję za spotkanie i za to, co robicie.
2: Dziękuję
3: super,
2: bardzo.
3: Dzięki wielkie.

0: Daniel Powter, Bad Day na antenie Radia Warszawa. A już za chwilę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Weronika, gdzie jesteś?
4: O, dużo piachu, wszędzie piach i wieje.
3: To chyba jakaś pustynia.
4: O, czekaj, bo się zdrzemnęłam na plaży. Nie, to Sycylia, ale przereklamowana. W morzu za ciepła woda, Bałtyk zdecydowanie lepszy, a jezioro Zegrzyński, Jarek. Tam to już w ogóle cudownie by było. Lody pistacjowe też naprawdę lepsze niż na Sycylii.
3: Pistacjowe.
4: Oj! Jak ja znajdę telefon w tym piachu?
3: Weronika szuka telefonu na plaży, a ja zapraszam na letni poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy.
5: Minęła 16:30.
6: Wiadomości z życia kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Zbliża się 70. rocznica ślubów jasnogórskich. Do jej przeżycia zachęca przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w przesłaniu opublikowanym na stronie Episkopatu.
7: Wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wszystkich krzywd wyrażone pod adresem konferencji Episkopatu Niemiec.
6: Powinniśmy o tym pamiętać w czasach podziałów, podkreśla przewodniczący KEPU.
7: Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
6: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. W ramach przygotowań do rocznicy tego wydarzenia zapraszamy do modlitwy nowenną emitowaną na antenie Radia Warszawa w soboty o 18:30.
8: To się dzieje w Kościele.
6: Dziś wspomnienie świętego Jana Marii Wianeya. To postać, która mimo upływu lat od jego śmierci wciąż inspiruje wiernych, a szczególnie księży. Nazywany jest patronem proboszczów. Święty Jan przede wszystkim był ze swoimi parafianami. Mówi zapytany przez nas o aktualność jego świadectwa ksiądz Andrzej Kuflikowski z warszawskiego Gocławia.
9: On w parafii był, on tam się modlił, on udzielał sakramentów, on towarzyszył ludziom, on wspierał, on słuchał. I święty Jan Wianej pokazuje nam dzisiaj, zwłaszcza w czasach współczesnych, że cała droga kapłaństwa polega na towarzyszeniu od spowiedzi do Eucharystii. To są dwa filary ogromne, sakramentalne.
6: Postawa świętego Jana uczy nas też pokory, podkreśla duchowny.
9: A jednocześnie takiego szacunku dla każdego człowieka, żeby w każdym widzieć dobro. Nikogo nie przekreślać. Nie być sędzią, ale ojcem miłosiernym.
6: Dzisiejsze wspomnienie jest okazją do szczególnej pamięci o swoich proboszczach.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Czy sztuczna inteligencja może być pomocna w pracy duszpasterskiej? Zastanawiał się nad tym w poranku z Radiem Warszawa Grzegorz Piątkowski ze Stowarzyszenia Horyzont Jutra. Przypomniał, że Kościół jest otwarty na nowe technologie.
10: Jeszcze papież Franciszek w 2020 roku ogłosił inicjatywę rzymskiego wyzwania o AI i ten temat się toczy. To znaczy encyklika dotyka oczywiście tematu i wskazuje kierunki, ale nauczanie jest niezmienne, to znaczy relacyjność ludzka i podmiotowość człowieka, personalizm są niezmienne. Pod tym kątem trzeba rozpatrywać całe nauczanie społeczne Kościoła.
6: Jak dodaje Grzegorz Piątkowski, sztuczna inteligencja nie zastąpi jednak relacji międzyludzkich.
10: Typową pracę duszpasterską, czyli relacyjność, coś czego nigdy nie jest w stanie sztuczna inteligencja zastąpić, nie powinna. To niestety się dzieje do pewnego stopnia, szczególnie jeśli chodzi na przykład o pisanie kazań, tego typu rzeczy. To jest jeszcze coś takiego, gdzie nie mamy problemu, natomiast element rozeznania to jest ta granica, jakiej nie wolno przekraczać. Rozeznanie jest przymiotem ludzkim i żaden, nawet najlepszy kalkulator nie może tego zastąpić.
6: Sztucznej inteligencji papież Leon XIV poświęcił swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za nami mocno burzowa noc. IMGW teraz ostrzega, że te burze mogą pojawić się dziś wieczorem w wielu miejscach w Polsce, ale tak sobie przeklikuję radar burzowy i widzę, że Dolny Śląsk w szczególności musi mieć się na baczności. Lubelszczyzna to aktualna sytuacja. Później ta sytuacja się zmieni i bardziej zachodniopomorskie i pomorskie w nocy już musi mieć się na baczności. W Warszawie solidniej pokropi w czwartek, ale rzeczywiście ta noc, która za nami w stolicy, mocno burzowa. Miasto Stołeczne Warszawa opublikowało takie nagranie pokazujące wyładowania atmosferyczne. Piorun uderzył w samą iglicę, no może nie w iglicę, w sam czubek Pałacu Kultury i Nauki. Autorstwa nagrania jest pana Tomasza Piskorowskiego, które publikuje Miasto Stołeczne Warszawa w mediach społecznościowych. Właśnie z uwagi na tę burzę przekierowano jeden z samolotów lecący do Warszawy, do Poznania. No ale to na szczęście większych szkód nie odnotowano. Te wyładowania były dość intensywne, ale tak to jest właśnie latem, kiedy jest mocno upalnie i nocą musi, że tak powiem, natura dać upust swoim emocjom. I tak to będzie też wieczorem w wielu miejscach Polski, ale w Warszawie nie. Sprawdzam sytuację teraz drogową, ta pogodowa już szczegółowo omówiona. Jeżeli jeździcie ulicami Warszawy, uważajcie na trasie S8 od Lazurowej do Mickiewicza czy na Okopowej w kierunku Ronda Radosława. Również korkuje się Aleja Solidarności od Placu Bankowego w kierunku Pragi czy Towarowa w kierunku Placu Zawiszy. Również Jerozolimskie na odcinku Łopuszańska Rondo Zesłańców tu w obu kierunkach czy Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ronda Zesłańców. Ciasno w tunelu na Wisłostradzie w kierunku Żoliborza. Jeżeli teraz jedziecie z centrum poza Warszawę, jest to w wielu kierunkach utrudnione. W szczególności patrzę na Darzyn, prawie 50 minut, Konstancin również, Otwock tak samo. Godzinna podróż z centrum Warszawy w kierunku Błonia. Trzy kwatranse musimy zaplanować, jeżeli jedziemy do Marek, do Jabłonny czy do Łomianek. Cierpliwości, drodzy kierowcy.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Roy Orbison, Oh Pretty Woman.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Jeżeli regularnie jeździcie ulicami Warszawy, to z pewnością wiecie, że od dłuższego czasu okolice Dworca Zachodniego, no jest to jazda przez mękę, można powiedzieć, aczkolwiek wykonawca tunelu tramwajowego do Dworca Zachodniego rozpoczął odtwarzanie docelowego układu drogowego na powierzchni. No i od dziś, tak, od dzisiejszego poranka kierowcy jadą już dwoma jezdniami Alej Jerozolimskich. Na każdej będą trzy pasy ruchu o większej szerokości, bo tam naprawdę było mało miejsca.

Zakończono odtworzenie instalacji kolidujących z konstrukcją tunelu, no i dzięki temu właśnie było możliwe przejście do kolejnego kroku przywracania docelowego układu drogowego, z czego ja jako kierowca jestem bardzo zadowolony. Na 106.2 FM, Shania Twain, Forever and For Always.

0: Urszula. Niebo dla ciebie. A za chwilę dla was newsy na antenie Radia Warszawa. Bowiem już za 2:17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Weronika, gdzie jesteś?
3: O, dużo piachu, wszędzie piach i wieje.
2: To chyba jakaś pustynia.
3: O, czekaj, bo się zdrzemnęłam na plaży. Nie, to Sycylia, ale przereklamowana. W morzu za ciepła woda, Bałtyk zdecydowanie lepszy, a jezioro Zegrzyńskie, Jarek. Tam to już w ogóle cudownie by było. Lody pistacjowe też naprawdę lepsze niż na Sycylii.
2: Pistacjowe.
3: Oj! Jak ja znajdę telefon w tym piachu?
2: Weronika szuka telefonu na plaży, a ja zapraszam na letni poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Właśnie minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Zmarł znany dziennikarz Andrzej Morozowski, przegrał z rakiem. Wołomin o problemie z zalegającymi odpadami chemicznymi. Będzie akt oskarżenia za wybuch w bejruckim porcie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nie żyje Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł w wieku 69 lat po walce z chorobą nowotworową. Informację o jego śmierci przekazała stacja TVN24, z którą był związany od początku istnienia kanału. Morozowski przez lata prowadził flagowy program publicystyczny stacji Tak Jest, a wcześniej wspólnie z Tomaszem Sekielskim format śledczy Teraz My. W 2006 roku został uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku.
4: To się dzieje lokalnie.
3: Władze Wołomina w województwie mazowieckim apelują do rządu o pomoc w sprawie wywozu i utylizacji groźnych odpadów chemicznych. Beczki znajdujące się na nielegalnym składowisku zaczynają pękać, a chemikalia przedostają się na zewnątrz.
5: Miasto od 3 lat apeluje do rządu o wsparcie finansowe na wywóz odpadów chemicznych. Według informacji przekazanych przez władze Wołomina, w beczkach znajduje się prawie 20 tysięcy ton groźnych dla ludzi i środowiska odpadów. Sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, że te beczki już dziś powinny wyjechać z miasta.
6: Gdyby doszło do jakiegokolwiek takiego, można powiedzieć, incydentu, który by doprowadził do potężnego pożaru, no to skażenie będzie obejmowało nie tylko Wołomin, nie tylko powiat wołomiński, ale myślimy, że to będzie skala po prostu województwa.
5: Mieszkańcy Wołomina z zaniepokojeniem komentują sytuację.
7: Takie odpady mogą się dostać do gleb, do rzek, do innych wód. No i tak naprawdę skutki mogą być opłakane.
8: Oczywiście, że jestem zmartwiona, tym bardziej, że jestem biologiem.
5: Szacunkowy koszt wywozu i utylizacji odpadów to prawie 200 milionów złotych.
3: Informował Krzysztof Kuczyński.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Po 6 latach niepewności i politycznych sporów pojawiła się szansa na postawienie przed sądem osób odpowiedzialnych za wybuch saletry w porcie w Bejrucie. Dziś przypada 6. rocznica katastrofy. Siła eksplozji była tak duża, że uznaje się ją za jedną z największych nienuklearnych eksplozji w historii. Przez ostatnie lata rodziny ofiar próbowały dochodzić sprawiedliwości, ale polityczne przepychanki i przerzucanie się oskarżeniami o nadużycia między frakcjami w Libanie długo uniemożliwiały nawet rozpoczęcie procesu. W wyniku eksplozji w bejruckim porcie zginęło 218 osób, a ponad 3000 zostało rannych. Siła wybuchu zmiotła z powierzchni ziemi pół dzielnicy, a bezpośrednie straty wycenia się na równowartość około 60 miliardów złotych. W kraju upał i możliwe burze. W ciągu dnia opady i gwałtowne zjawiska pogodowe prognozowane były w zachodniej części kraju, w Beskidach i zachodnich i w Tatrach. Występują tam przelotne opady deszczu, burze i lokalne z gradem. Najchłodniej jest dziś na krańcach północnych kraju, tam nawet 27 stopni. W centrum temperatura maksymalna nawet 34. Najcieplej było dziś w ciągu dnia na południu i południowym wschodzie. Tam termometry pokazały 37 stopni.
2: Ostrzeżenia przed burzami dziś są w wielu miejscach, ale w szczególności Dolny Śląsk, Lubelszczyzna, Lubelskie. To aktualna sytuacja w nocy zachodniopomorskie, pomorskie. Warszawa na szczęście może odetchnąć z ulgą, przynajmniej takie są prognozy. Na teraz, z minionej nocy, ta burza rzeczywiście była intensywna. Intensywne są upały już dziś, a jutro 38 stopni w cieniu.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Przypominamy zatem, żeby pić dużo wody, żeby, no jeżeli możecie, pozostać w domu lub jeżeli na zewnątrz, to w cieniu, gdzieś w parku, chociaż jest też wiele miejsc chłodu tak zwanych. Są to miejskie biblioteki, instytucje publiczne. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania, ale jak to się mówi z angielska, last but not least. Sun and Grace na antenie Radia Warszawa oraz Filip Lato.

0: Frankie, Sister Sledge na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Mówi przewodniczący Polskiego Episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda i przypomina o jasnogórskich ślubach narodu polskiego. O ich przesłaniu, które wciąż pozostaje aktualne. Już teraz Kacper Kowalczyk.
2: 26 sierpnia minie 70 lat od jednego z najważniejszych momentów w duchowej historii narodu polskiego. Był 1956 rok. W kraju panował wrogi religii komunizm, a blisko milion wiernych zgromadziło się na jasnogórskich błoniach i powtarzało z wiarą za pełniącym obowiązki przewodniczącego episkopatu biskupem Klepaczem: królowo Polski przyrzekamy. Obiecywali stać na straży życia, dbać o rodzinę oraz stoczyć najświętszy i najcięższy bój z wadami narodowymi. W tym czasie prymas Wyszyński, internowany przez komunistów, modlił się w bieszczadzkiej Komańczy. W związku ze zbliżającą się rocznicą tego wydarzenia głos zabrał arcybiskup Tadeusz Wojda, aktualny przewodniczący episkopatu, który przypomniał, że śluby były poprzedzone nowenną, umocnione cierpieniem i modlitwą prymasa oraz dały szczególne owoce.
3: Wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wszystkich krzywd wyrażone pod adresem Konferencji Episkopatu Niemiec.
2: Śluby miały służyć odnowie wewnętrznej duchowej siły Polski, przekonywała w rozmowie z Weroniką Ostrowską Anna Rastawicka, współpracowniczka prymasa i członkini tzw. ósemek.
4: Tak jak mówił w drugim roku Wielkiej Nowenny, w oparciu o śluby jasnogórskie, gdzie jest mowa o walce z grzechem, że naród ma żyć bez grzechu ciężkiego. I wtedy mówiono księdzu prymasowi, no to jest przesada. A on mówi, czy jest w tym coś złego, że my nie chcemy utonąć w błocie? To jest obrona, to jest nasza obrona. Polska albo będzie mocna wiarą i silna moralnie, albo nas nie będzie.
2: Cała rozmowa dostępna jest na kanale YouTube'owym Radia Warszawa. Także nasze radio włącza się w bezpośrednie duchowe przygotowanie do rocznicy ślubów jasnogórskich. Od kilku tygodni zapraszamy Państwa w soboty o 18.30 do modlitwy specjalną nowenną. Ostatniej soboty polecaliśmy szczególnie rodziny.
5: Królowo Polski, prosimy Cię, Maryjo, nasza Królowo, otocz opieką wszystkie rodziny w naszej ojczyźnie, aby były silne Bogiem, świadome odpowiedzialności za przyszłość narodu, który przestanie istnieć, jeśli zabraknie rodzin i dzieci.
2: W ramach nowenny przypominamy kolejne fragmenty ślubów i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: Jeszcze słówko o sytuacji drogowej. Z pewnością zakorkowany jest w dalszym ciągu tunel Wisłostrady w kierunku Żoliborza, czy trasa na Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ronda Zesłańców. Również towarowa w kierunku Placu Zawiszy, Aleja Solidarności już od Placu Bankowego w kierunku Pragi, czy Okopowa w kierunku Ronda Radosława. Jeżeli, drodzy, wyjeżdżacie w tej chwili z centrum Warszawy, również musicie uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza jeżeli waszą destynacją są marki chociażby. Tu 43 minuty. Podobnie też Jabłonna, Nadarzyn, Otwock czy Piaseczno, Konstancin Jeziorna także. Sprawnie jedziemy do Pruszkowa i Starej Miłosnej o tej godzinie. Godzinna podróż czeka Was z centrum Warszawy do Błonia. Cierpliwości.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Na 106.2 FM Backstreet Boys, Battle Up.

0: Jasmine Ojczes, Living Satellite na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Różne ludzie mają marzenia. Te marzenia dla kolejnych mieszkańców Pragi Północ właśnie się spełniły. O czym mowa? O tak prozaicznej, dla wielu wydawałoby się sprawie jak winda. Tak, moi drodzy, kolejne trzy kamienice na Pradze Północ będą miały windy. Nie dla wszystkich jest to sprawa oczywista. Inwestycja to kolejny krok w realizacji warszawskiego programu budowy wind w budynkach wielorodzinnych należących do miasta. Od 2019 roku zamontowano 45 takich urządzeń i kolejne budynki na Pradze Północ mieszkańcy tych budynków mogą się cieszyć, że udało się to zrobić. Do 2032 roku miasto planuje montaż kolejnych 58 wind w 42 budynkach, głównie na terenie Pragi Północ, Włoch, Śródmieścia, Woli i Mokotowa.

0: You and me, baby.
1: But wait, you're the first, the last, my everything. Na antenie Radia Warszawa.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Punkt adopcyjny. Ochota na kota. Świętuje 8 urodziny. Już tyle lat właśnie pomaga warszawskim kotom znaleźć nowe domy, a ich opiekunom zdobywać wiedzę o odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami. No i właśnie z tej okazji schronisko na Paluchu, znane wszystkim, to jest schronisko imienia Jana Lityńskiego, zaprasza mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie. Ono już 8 sierpnia, w sobotę przy ulicy Grójeckiej 79, a w programie między innymi bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy dla kotów, a jakże, darmowe chipowanie i konsultacje behawioralne. Zapraszam wszystkich mieszkańców Warszawy, ale nie tylko, na to wydarzenie, które już o godzinie 13 do godziny 17.30 bezpłatnie będziecie mogli na przykład zaczipować swojego kota, ale także będziecie mogli go zarejestrować w bazie Safe Animal. Kocham cię.

0: Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Świat oczywiście jest piękny, ludzie też bywają piękni, aczkolwiek to różnie jest. Pogoda aktualnie no całkiem przyzwoita, ale jutro będzie dawała się nam szczególnie we znaki, bowiem będzie bardzo, bardzo upalnie, a jak wiemy w czasie upałów nawodnienie to podstawowa kwestia, nawodnienie organizmu, ale nie tylko. Wysokie temperatury zwiększają bowiem ryzyko osłabnięcia, a nawet udaru cieplnego. Dlatego tak kluczowy jest dostęp do wody pitnej i Warszawa, miasto stołeczne nasze ukochane, stale podejmuje działania, by zapewnić mieszkańcom oraz turystom łatwy i bezpłatny dostęp do tej wody pitnej. Coraz więcej jest w Warszawie tak zwanych poidełek. Na bulwarach wiślanych, na placach, skwerach pojawiły się one w ostatnim czasie, choćby na Ursynowie, Targówku czy Żoliborzu. Jeżeli spotkacie takie poidełko, to oczywiście skorzystajcie. Jutro szczególnie. Rzut okiem na sytuację drogową tym razem. Towarowa się korkuje w kierunku placu Zawiszy, także Aleja Solidarności zakorkowana, czy Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ronda ze Słańców Syberyjskich. Tunel Wisłostrady. Tu też mogą występować jeszcze zatory. Jeżeli wyjeżdżacie z centrum Warszawy, już sprawdzam, jak to w tym momencie wygląda. No, sytuacja się już znacznie poprawiła. Jeszcze delikatne zatory do Piaseczna i do Marek. Błonie to w dalszym ciągu ponad 50-minutowa podróż, ale pozostałe kierunki powolutku ta sytuacja wraca do normy, czyli mówiąc krótko, w pozostałych kierunkach między 35 a 40 minut musicie zaplanować, drodzy kierowcy. Mrozu, Zalia, odpowiedni moment na 106,2 FM. Można zrobić głośniej, tak.

0: West King na antenie Radia Warszawa w utworze Come On Cricket. Mamy 12 minut do 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Rzadko kiedy tak bywa, że niezrealizowane zapowiedzi, obietnice czy plany są powodem do zadowolenia.

jak właśnie w centrum realizowanych, aktywiści rozłożyli dmuchaną tęczę tym razem, tak na czas konferencji, ona tam nie pozostała, żeby przypomnieć prezydentowi o tej niezrealizowanej obietnicy. Akurat, tak jak mówię, ja nie mam problemu z tą niezrealizowaną obietnicą. You tell all the boys no.

0: Francesco Napoli, Balla Balla na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Skończyło się balowanie, trzeba wrócić do pracy.
2: Do rzeczywistości.
0: Wojciech Dąbrowski wrócił.
2: Ja lubię pracę, tak. Ja już wczoraj wróciłem.
0: Ja wiem, ale ja cię widzę dzisiaj tak, pierwszy raz. Dla mnie to dzisiaj wróciłeś.
2: No to jestem. Jestem obecny, pamiętam.
0: Cieszę się, ja się cieszę. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Warszawa również. Odmeldowuję się. Piękny to był czas, nie zapomnę go nigdy. Wojciech Dąbrowski.
2: Zapraszam na ten nowy piękny czas, który nastąpi za 2 minuty.
0: Wierzę w dobrej atmosferze przed Państwem.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
5: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
6: Ślubuję ci miłość.
7: Radiowy kurs małżeński.
6: Świadkowie, praktycy i eksperci.
7: Już jutro o 22:00.
6: Zapraszają Anna Murawska
7: i Paweł Zuchniewicz.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
9: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: O reklamie.
2: Radio Warszawa 106.2 FM, minęła 18.
10: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Wojskowi saperzy usunęli niewybuch znaleziony przy Alei Solidarności w Warszawie. Podczas przebudowy torowiska tramwajowego między Placem Bankowym a Kinem Femina odnaleziono kilkudziesięciocentymetrowy pocisk z czasów II wojny światowej. Aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy Stołecznej Policji powiedział, że policja zabezpieczyła teren, ale nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków.
11: Przed godziną 15 saperzy zneutralizowali pocisk w taki sposób, że zostało on zapakowany i wywieziony poza teren Warszawy. Ze względu bezpieczeństwa ta strefa była właśnie wydzielona w zakresie kilkuset metrów, aby też funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy pracowali na miejscu w sposób bezpieczny i jak najbardziej precyzyjny, mogli te czynności wykonać.
10: Ruch samochodowy w rejonie Alei Solidarności odbywa się już normalnie. Co drugi skontrolowany warszawski taksówkarz dostał mandat. To efekty lipcowych kontroli przewoźników przeprowadzonych przez policję przy współpracy ze Strażą Graniczną. Policjanci wystawili 112 mandatów, a w 13 przypadkach skierowali sprawę do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali podczas tych działań prawie 60 dowodów rejestracyjnych, 10 praw jazdy, a 19 taksówek zostało odholowanych, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
12: Wśród skontrolowanych osób aż 22 nie posiadało uprawnień do kierowania, a 4 kierujących posługiwało się fałszywym prawem jazdy. 2 kierujących było nietrzeźwych, a 3 osoby poszukiwane. W stosunku do 5 obcokrajowców sporządzono wnioski o wszczęcie procedury deportacyjnej z terytorium Polski.
10: To nie koniec kontroli. Policja podkreśla, że funkcjonariusze warszawskiej drogówki codziennie kontrolują kierowców przewożących pasażerów, także działających za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych. Dzisiaj i jutro koncerty na Stadionie Narodowym to nie tylko wielkie muzyczne emocje, ale także utrudnienia w ruchu, które nakładają się na już trwające prace na drogach i torowiskach. W drodze na stadion najlepiej wybrać metro linię M2, które kursuje co kilka minut i można z niego wysiąść przy samym obiekcie na stacji Stadion Narodowy. Zachęca Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
13: To rozwiązanie polecamy zarówno mieszkańcom stolicy, jak i gościom, bo druga linia metra przebiega ledwie kilkaset metrów od dworca centralnego.
10: Można skorzystać także z pociągów SKM. Lepiej unikać tramwajów jadąc z centrum stolicy.
13: Z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich i na moście Józefa Poniatowskiego nie można dojechać z centrum na stadion właśnie tramwajami. Natomiast uruchomiona jest autobusowa linia zastępcza Z9.
10: Na powrót z koncertów warszawski transport publiczny zaplanował zwiększenie liczby pociągów na drugiej linii metra oraz dodatkowe autobusy z ronda Waszyngtona na liniach 138, 509 i 517. Koszykarskie emocje, sportowa rywalizacja i dobra zabawa na Pradze Północ. Już niedługo otwarte wydarzenie sportowe, które zapowiada rzecznik dzielnicy Julian Rembelski.
14: Już 22 sierpnia w hali zespołu szkół nr 40 przy ulicy Objazdowej 3 na Pradze Północ odbędzie się rekreacyjny turniej koszykówki 3x3. Do udziału zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, płci i poziomu zaawansowania.
10: Można zgłaszać drużyny w różnych kategoriach.
14: Można zgłaszać drużyny kobiece, męskie i mieszane, liczące 3 lub 4 zawodników. Mecze zostaną rozegrane na 2 boiskach zgodnie z zasadami FIBA. Każde spotkanie potrwa 10 minut lub zakończy się wcześniej, gdy jedna z drużyn zdobędzie 21 punktów.
10: Udział w turnieju jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona. Szczegóły i formularz dostępne są na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Na termometrach ponad 30 stopni Celsjusza i taka temperatura zostanie z nami jeszcze przez kilka dni. Gdzie warszawiacy szukają ochłody i jak sobie radzą z upałami, o to pytał nasz reporter.
15: Chodzimy na plażę, chodzimy przy Wiśle.
16: Nie za dobrze sobie radzimy. Jest za gorąco, proszę pana. Wodę nosimy ze sobą.
17: Właśnie widzi pan, że tutaj mam wachlarz zakupiony za 5 zł. Rewelacja.
18: Mini wiatraczki i trzeba chodzić w cieniu. Pić dużo wody, przede wszystkim elektrolity pomagają. Parki.
10: W związku z nową falą upałów stolica po raz kolejny przygotowała akcję Uwaga Upały. W mieście rozstawiono kurtyny wodne i punkty z wodą pitną. Wyznaczono także tak zwane miejsca chłodu, gdzie można zatrzymać się, odpocząć i schronić przed słońcem.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Cieplutko, przyjemnie się zrobiło w Warszawie. Na chwilę obecną mamy 32 stopnie, 31 w Raszenie, Proszkowie, Autorzewie w Wólce, 31 w Łomiankach, Legionowie w Radzyminie, 30 Wieliszew, Stanisławów, Serock, Kulików i Słupsk. Słupsk, o tak. Jeśli chodzi o temperatury, to już wiemy, jeśli chodzi o wilgotność, to ponad 58%, rośnie ciśnienie stabilnie, niecałe 1002 hektopaskale. Stabilnie także w Radiu Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Wtorkowy wieczór, w dobrej atmosferze czas zacząć, a rozpoczniemy go utworem Love is Around, grupą Wet Wet Wet. Będzie także i Mateusz Ziółko na dobry początek naszego porannego, popołudniowego, a nawet już wieczornego spotkania. Dlaczego powiedziałem porannego? Zapraszam, bądźcie z nami.

0: To jest właśnie Mateusz Żyłko w utworze Lubisz Nas. Klasycznie korki w Warszawie są w tych samych miejscach, co najczęściej. Wybrzeże Gdyńskie, lekko zakorkowane ciasto w Alei Solidarności i na odcinku Wolskim. To jest w okolicach Ciepłowni Wola, ale także i na odcinku w okolicach Muranowa. Utrudnienia napotkamy na Placu Bankowego, jadąc w kierunku Nowego Zjazdu. Korek także w Alejach Jerozolimskich tu i w okolicach Dworca Zachodniego, choć tu już niewielki, ale jednak jest. To cały czas bitwy warszawskie się korkuje. Ciasną także w Alejach, jadąc w kierunku Pruszkowa. Pałczyńska w kierunku Błonia, od Woli przez Bemowo. S8, korek w kierunku Pragi. Prawie 40 minut drogi w tamtą stronę. Puławska w kierunku Piaseczna lekko się korkuje. Utrudnienia także na Dźwigowej. Ciasno zrobiło się także na Alei Czerwca, jadąc od strony Alei Jerozolimskich w kierunku Bemowa. Tam także musimy uzbroić się w cierpliwość.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 20, prawie 1 minut po godzinie 18 na 106.2 FM Dobre Słowo. Już teraz.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre Słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 73 i 74. Zasada solidarności. Po rozważeniu dobra wspólnego i pomocniczości pragnę zatrzymać się nad zasadą solidarności. Wyrasta ona z wizji osoby, która pochodzi z wiary. Każda istota ludzka została stworzona na obraz Boga i włączona w sieć relacji wiążących ją z innymi, z narodami i z całym stworzeniem. Święty Paweł VI przypominał, że zobowiązania solidarności, sprawiedliwości i miłości zakorzenione są w ludzkim i nadprzyrodzonym braterstwie łączącym między sobą ludzi i narody. Braterstwo nie jest jedynie wewnętrznym pragnieniem wierzącego, lecz społeczną i polityczną formą życia, która winna znaleźć wyraz we wspólnych wyborach i drogach działania. Solidarność jest zatem konkretnym uznaniem, że los każdego z nas związany jest z losem wszystkich. Naprawdę nikt nie ocala się sam. W ten sposób oczywisty staje się ścisły związek między pomocniczością a solidarnością. Gdy pomocniczości nie towarzyszy solidarność, łatwo przekształca się ona w zwykłą ochronę partykularnych interesów. Gdy zaś solidarność nie jest wsparta pomocniczością, ulega wynaturzeniu, przeradzając się w opiekuńczość, która nie sprzyja odpowiedzialności. To powiązanie odsyła również do odpowiedzialności za autentyczne uczestnictwo. Solidarność wyraża się wtedy, gdy każdy osobiście i razem z innymi bierze udział w życiu wspólnoty, zdobywa potrzebne informacje, zrzesza się, zabiera głos, przyczynia się do podejmowania decyzji i działań publicznych, przyjmując rzeczywistą odpowiedzialność za to, by dobro wspólne przekładało się na podejmowane wspólnie wybory. W wielu obszarach doświadczamy już pewnego rodzaju solidarności faktycznej. Nasze losy są ze sobą ściśle powiązane. Ekonomia i środki komunikacji sprawiają, że to, co dzieje się w jednym miejscu, ma dalekosiężne skutki, a sieci cyfrowe łączą w czasie rzeczywistym osoby i wspólnoty z każdego zakątka świata. Ta struktura relacji nie jest jednak jeszcze solidarnością w pełnym znaczeniu, jeśli nie staje się świadomym wyborem. Wiara zachęca nas, aby odczytywać tę rzeczywistość jako wezwanie. Nie jesteśmy jedynie po prostu blisko siebie, lecz zostaliśmy sobie wzajemnie powierzeni, aby każdy na miarę swoich możliwości brał na siebie życie i rany brata oraz siostry. Solidarność rodzi się właśnie wtedy, gdy decydujemy się nie pozostawać obojętnymi wobec tego, co spotyka naszego bliźniego i gdy przekształcamy nieodzowne więzi ekonomiczne, kulturowe, technologiczne w drogi dzielenia się, współpracy i wzajemnej troski, ucząc się mówienia i działania w kategoriach wspólnoty.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Na 106.2 FM 30, prawie 5 minut już w tym momencie po godzinie 18. Dużo utrudnienia dziś w stolicy, zwłaszcza w okolicach Jana Pawła i Alei Solidarności, o czym mówiliśmy. Znaleziono nie wybuch, a ja tak jadąc się zastanawiałem, co się tam dzieje, że policja blokuje ruch i trzeba jeździć objazdem. Ale na szczęście nasza lokalna policja dobrze zadziałała i wszystko się skończyło szczęśliwie. Po godzinie 19 na antenie Radia Warszawa m.in. audycja Prosto z Serca i ksiądz Piotr Pawlukiewicz, a my tymczasem posłuchajmy Hani Kuzimowicz, będzie grupa Bee Gees i Mieczysław Szcześniak w duecie.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Mieczysław Szcześniak i Kaja, nie płaszcie miłości, to z pieśni nad pieśniami. Za 14 minut godzina 19. Interaktywna, wędrująca wystawa edukacyjna, ale chyba także przede wszystkim rozrywkowa, poświęcona kosmosowi i oferująca ponad 40 stref multimedialnych, symulatory lotu czy Google wirtualnej rzeczywistości. O czym mowa? O Kosmoparku. Przypominam, że w każdą środę wakacji mamy dla Państwa do rozdania bilety właśnie na interaktywną wystawę kosmosu dla całej rodziny Kosmopark i bardzo gorąco zachęcamy do tego, aby słuchać Radia Warszawa, aby zdobyć takie bilety. Są jeszcze wakacje, cały miesiąc praktycznie wakacji przed nami. Niektórzy z Państwa może mają także i urlopy, bo odróżniamy urlop od wakacji. No i może będą chcieli się wybrać. Zatem proszę słuchać Radia Warszawa także i w środę.
2: Sponsorem nagród jest Innowacyjne Technologie Edukacyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: No i Natalia Kukulska pojawiła się także w Radiu Warszawa za niecałe 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozorawska.
3: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła wszystkie słabości rządu Donalda Tuska. Polecam Sieci, Marcin Wikło.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Komunikacja internetowa jest kulturotwórcza, pisze Leon XIV w przesłaniu do uczestników ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie poświęconej mediom i komunikacji. Dziś w Seulu rozpoczyna się pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbiorowej świadomości, przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie. Do uczestników zwrócił się także w wideoprzesłaniu prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini. Relacjonuje Dorota Abdelmulawiet.
8: Nawiązując do tematu konferencji Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska, papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko, napisał. Z kolei prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu wideo, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie.
7: Chrześcijańską nadzieję na nowe niebo i nową ziemię oraz konfucjański ideał Da Tong łączy przekonanie, że podziały, egoizm i ucisk nie są nieuniknione, wskazał kardynał George Jakob Kowakad, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, który dziś otwiera w Seulu pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Informuje o tym Karol Darmoros.
9: Kardynał Kowakad podkreślił, że wydarzenie ma zapoczątkować trwałą przyjaźń i współpracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Ale zestawienie chrześcijaństwa i konfucjanizmu nie zaciera jednak zasadniczych różnic. W chrześcijaństwie odnowa człowieka i stworzenia dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. W konfucjanizmie harmonia rodzi się natomiast przez kształtowanie cnót, prawe przywództwo, formację poprzez rytuał oraz etyczne porządkowanie relacji międzyludzkich. Wartość spotkania polega, jak mówił kardynał, na zachowaniu tych różnic tak, aby każda z tradycji mogła stawiać wyzwania drugiej, ubogacać ją i poszerzać jej horyzonty.
7: Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji na Ukrainie opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskaite.
10: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracuje 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Aktualizujemy informacje o pogodzie. Jeśli chodzi o temperaturę na chwilę obecną w stolicy, to już nie mamy 32 stopni. Mamy 29, mamy 28 w Otwocku, w Jązownej, w Sulejówku, 29 w Ząbkach, 27 w Blaskach, Utarzewie i w Pruszkowie. Wiatr północny, centralnie wieje z północy. Jeśli chodzi o ciśnienie, tutaj powolutko ciśnienie rośnie. Niecałe 1002 hektopaskale. Bez opadów. Proszę wybrać się na spacer. Bogi pogoda oczywiście dopisuje. O czym jeszcze będę mówił? 5,5 po 19 wtorkowy wieczór w dobrej atmosferze. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. Będzie na pewno audycja Prosto z Serca i ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ale nie tylko. Przypominam, mamy sierpień. A my muzycznie Trust in You już teraz i jeszcze jeden utwór. Będzie m.in. Wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka.

0: 13 minut po godzinie 19. O marzeniach już za chwilę.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Bo mamy takie marzenia, by stolica była piękna, choć trzeba przyznać, że brzydka nie jest. Są takie miejsca, które są jeszcze do poprawy, ale cały czas się poprawiamy. No, miejmy nadzieję, że na przykład Aleja Solidarności już niedługo wróci do normy. Są też takie miejsca w stolicy, które ja osobiście, powiem szczerze, rzadko kiedy odwiedzam. Jest to przede wszystkim chyba głównie ścisłe centrum naszego miasta. Między innymi nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz byłem na ulicy Złotej. A może trzeba się wybrać, bo po 2 latach pracy zakończyła się przebudowa kwartału ulicy Złotej i Zgody, 2 latach, w Śródmieściu. Od wczoraj mieszkańcy mogą korzystać z nowej, zielonej przestrzeni miejsc przeznaczonych do wypoczynku oraz rozwiązań przyjaznych pieszym. To jest największa dotychczasowa inwestycja zrealizowana w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Chciałbym, żeby było zielone, chciałbym, żeby było przyjazne mieszkańcom, chciałbym, żeby mieszkańcy, tacy jak ja, chcieli w ogóle wędrować do Śródmieścia, do centrum, aby móc tam odpocząć. No bo pytanie, czy się da. Mimo nasadzeń, mimo może jakichś bylin, mimo ładnych ławek, czy się da odpocząć

0: 20 minut po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część pierwsza. Ryba. Logo dla odważnych.
2: Pierwsi chrześcijanie otaczali ten symbol szacunkiem. Dla nich znak ryby przypominał chrzest. Szafarz to był Chrystus, zaś neofita to był ryba. I on go wyciągał z tego i zanurzał, żeby pokazać mu symbol nowego życia. No i potem, poza tym ten skrót, o którym Państwo na pewno słyszeliście, ichthys, co tłumaczy się w języku polskim, i Jezus, ha Chrystus, te ha Boży, Syn, Zbawiciel. Pozostaje jeszcze jeden ważny symbol religijny, jest nim osoba proroka Jonasza. My się nim zajmiemy dzisiaj, trochę prorokiem Jonaszem, jako człowiekiem, który miał kłopoty z miłosierdziem. To niesamowite, że jeden z największych niemiłosiernych postaci Starego Testamentu to jest prorok pański. Jonasz, który czekał, aż Pan Bóg się rozprawi z mieszkańcami Niniwy. No i ten chrzest, ten znak ryby funkcjonuje do dzisiaj. Nie ma dnia chyba, żebym nie widział gdzieś na samochodzie przyklejonego znaku ryby. I ten, wiecie, proszę Państwa, ten znak może działać. Ja wprawdzie nie słyszałem żadnej historii. Ja słyszałem inną historię, jak do bloku na nowym osiedlu sprowadzali się ludzie i sobie tam nowemu sąsiadowi pożyczył śrubokręt, pożyczył tam młotek, bo potrzeba było. I w jednym bloku facet wszedł 3 piętra niżej i zastukał do gościa i mówi, czy pan by mi pożyczył tam właśnie jakiś śrubokręt. On bardzo chętnie, ale dlaczego pan wszedł do mnie 3 piętra niżej? Albo pan miał na drzwiach napisane K plus M plus B. I pomyślałem, że jak tu mieszka taki facet, co pisze takie rzeczy, to przynajmniej z przyzwoitym chrześcijaninem mi pożyczy ten śrubokręt. Więc te znaki działają. I na pewno też bym się inaczej odnosił, gdybym na ulicy spotkał obcego człowieka z samochodem z rybą, niż z samochodem bez ryby. To działa, ale znak przeewoluował, ponieważ chodziło o znak głębszy. Dlatego, że Kościół nie jest zwykłym przedsiębiorstwem, który potrzebuje reklamy. Zresztą reklama w Kościele to jest zagadkowa sprawa. Państwo wiecie, że zgromadzenia zakonne, zresztą seminaria też, prowadzą różnego rodzaju akcje powołaniowe. I tutaj specjaliści od marketingu i reklamy mieliby zagwozdkę. Na przykład znajoma moja siostra zakonna pojechała do ośrodka powołań na Jasną Górę i poprosiła jakieś materiały na temat różnych zakonów, bo nie wiedziała, do którego wstąpić. Oni jej dali taki plik różnych folderów zakonnych. Więc ona odrzuciła pierwsze wszystkie kolorowe, drukowane na kredowym papierze. Potem odrzuciła te na kredowym papierze, potem odrzuciła kolorowe, potem odrzuciła drukowane i zostały jej kilka na papierze, pisane na maszynie, odrzuciła i zostały jej 2 na przebitce. Powiedziała Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, wybrała z przebitki i poszła do tego klasztoru. Z najgorszej reklamówki, jaka mogła być. Tak samo ja widziałem kapitalny plakat powołaniowy na Górze Świętej Anny. Tam wisiały te różne plakaty, wiecie, na tych plakatach powołaniowych. Mistrzyni nowicjatu przy globusie siedzi i pokazuje siostrom, gdzie jest Ameryka. One są wszystkie, mają wypasowane habity i są uczesane ładnie i śpiewają na gitarze i dzieci z nimi są. I te plakaty tak sobie istnieją. A ja widziałem na Górze Świętej Anny inny plakat. Szary papier, taki pakowny i plakatówka namalowana i było napisane tak. Ja parafrazuję. Myślisz, że coś wielkiego zrobisz w tym świecie? Nie wygłupiaj się. Chodź do nas. Postaramy się żyć uczciwie i przyzwoicie. Gdybym nie był księdzem diecezjalnym, miałbym wstąpić do klasztoru, poszedłbym do tego. Nie myśl, że zawojujesz świat. Coś takiego. Chodź do nas. Postaramy się żyć przyzwoicie i uczciwie. Kiedyś w klasztorze zapytali jednego zakonnika, co wy robicie w tym klasztorze? Upadamy i powstajemy. Upadamy i powstajemy. Więc marketing nieraz taki za bardzo rozmuchany mógłby przynieść szkodę Kościołowi i wielu ludzi jakoś odepchnąć jako właśnie takiej próby łączenia Kościoła z mentalnością świata. I powtarzam, Jezus, Kościół nie jest taką zwykłą instytucją, chociaż krąży po świecie niedobry i uwłaczający Kościołowi dowcip, oczywiście go Państwu opowiem, jak przyszedł święty Piotr do Pana Boga i mówi, że tam stoi jakiś, to mówi, że się Jan Paweł II nazywa. Jan Paweł II? No tak, mówi, że on tu kiedyś już coś z nami miał do wspólnego. A Pan Jezus mówi, zaraz, to przedsiębiorstwo rybołówstwa jeszcze istnieje, co ja je założyłem? No właśnie, my nie jesteśmy zwykłym przedsiębiorstwem rybołówstwa, tylko Kościołem Świętym, w którym żyje Chrystus. I teraz naszym znakiem ma być sam Chrystus, a Chrystus to było, człowieczeństwo Chrystusa służyło drugiemu człowiekowi przez uzdrawianie, karmienie, głoszenie Słowa Bożego. I naszym znakiem, jeśli jest miłosierdzie, to w istocie chodzi o samego Chrystusa. Ludzie, mistycy, którzy działali w Kościele, służyli Kościołowi aż do krwi, Bardzo często słyszałem to w opowieści świadków, którzy byli przy śmierci świętej Elżbiety z Dijon, że w chwili konwulsji, śmierci, jej twarz przypominała twarz Chrystusa. Łudząco przypominała twarz Chrystusa. To było nieprawdopodobne. Sam Chrystus jest naszym znakiem przez kapłana, przez świeckich, którzy czynią miłosierdzie.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Zapraszam do refleksji o trzeźwości. Jeszcze żyjemy, żyj i daj żyć innym. Chcę cię zaprosić na drogę refleksji o trzeźwości. Zwolnij, zatrzymaj się na chwilę, zrób przerwę, posłuchaj. Nie będzie to tylko opowieść o rezygnacji z alkoholu czy innych środków, które niszczą człowieka. Trzeźwość jest czymś głębszym, jest powrotem do prawdy o sobie, do relacji z drugim człowiekiem. Trzeźwość to droga do własnego serca, często także do Boga. Często w życiu uciekamy przed bólem, samotnością, poczuciem winy, lękiem, nierozwiązanymi sprawami właśnie w alkohol. Wtedy alkohol staje się przyjacielem, łatwym lekarstwem. Na chwilę przynosi ulgę, ale z czasem odbiera wolność. Pierwszy krok do trzeźwości to odważnie spojrzeć na swoje życie, stanąć w prawdzie. Terapeuci często mówią, że uznanie problemu jest początkiem zdrowienia. Bóg nie patrzy na człowieka tylko przez pryzmat jego upadków. Widzi w człowieku jego możliwości, ukrytą wartość, jego pragnienie dobra. Nawet jeśli człowiek wiele razy zaczynał od nowa i wiele razy upadał, zawsze może podjąć kolejną próbę. Trzeźwość nigdy nie jest jednorazową decyzją, jest wyborem podejmowanym każdego dnia. Czasami jest to wybór bardzo prosty. Dziś nie sięgnę po alkohol, dziś poproszę o pomoc, dziś porozmawiam szczerze o sobie, o swoim skrywanym bólu. Dziś zrobię jeden krok ku wolności, ku prawdzie. Osoba rozpoczynająca drogę trzeźwości potrzebuje cierpliwości wobec siebie, potrzebuje ludzi, potrzebuje tych, którzy wesprą, nie będą poniżać, ale pomogą jej powstać. Potrzebuje wspólnoty, terapii, modlitwy. Trzeźwe życie jest możliwe. To szansa na dobry początek, żeby wyjść z piekła bezsilności. To jest zawsze możliwe.

0: Benson był piękny utwór, trzeba przyznać. Taki wiosenny, choć w środku lata.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ja wiem, że nie wszyscy mogą się wybrać aż tak daleko, ale może ktoś kiedyś się wybierze. Rozpoczęło się w Asyżu międzynarodowe spotkanie młodzieży GO Franciszkan Youth Meeting 2026, gromadzące około 2000 uczestników z Europy i innych kontynentów. Wydarzenie potrwa do 6 sierpnia i jest skierowane do osób w wieku od 18 do 33 lat. I tu uwaga, także niewierzących, ale zainteresowanych duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Kulminacyjnym punktem spotkania będzie czwartkowa wizyta papieża Leona XIV w bazylice Santa Maria degli Angeli. Młodzi przekażą Ojcu Świętemu wspólnie opracowaną kartę zawierającą postulaty dotyczące gospodarki, pokoju i odpowiedzialności za stworzenie. A więcej wiadomości z życia Kościoła dziś jeszcze przed godziną 21:00.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM za minutę 20.
1: Reklama. W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Minęła już 20. No to jeszcze kilka słów o pogodzie. 29 stopni w Warszawie na chwilę obecną. Raszyn, Sękotin, Piaseczno 28, 27 Celestynów, Glinianka. Jak będzie dziś wyglądała noc? No wczoraj, powiem szczerze, bardzo mocno pogoda nas zaskoczyła. Zmienił się kierunek wiatru, no i pojawiły się wcześniej burze. To tak coś intensywne. Czy dziś będą? No według synoptyków raczej nie powinno być burz. 22 stopnie w nocy, w ciągu dnia nawet 38 jutro. I dużo, dużo słońca, przynajmniej do późnego popołudnia. Ale burza zaskoczyła, trzeba przyznać, zwłaszcza mnie. Minuta po godzinie 20. Wojciech Domrowski, witam serdecznie i zapraszam. Zbigniew Wodecki za chwilę nas przywita i zagości w naszych radioodbiornikach. Lubię wracać tam, gdzie byłem, zaśpiewa. Będzie także Taylor Swift, czyli mega gwiazda formatu środowego. Dużo będzie także dobrego słowa.

0: I Know You i Taylor Swift.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Nie powiem, nie dziwię się, że może się między innymi ten utwór podobać. O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, choć w gruncie rzeczy powinna, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbioru i świadomości, to już moim zdaniem nie, przypomniał 14 uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis poświęconej mediom i komunikacji. Do czego został stworzony internet? No chyba nie do tego, aby kształtować zbiorową świadomość, choć chyba już tak jest. Papieskie przesłanie podpisane przez kardynała Pietro Parolina odczytał nuncjusz apostolski w Rwandzie, bo tam właśnie odbyło się owe spotkanie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że obrady ekspertów dadzą impuls działaniom na rzecz tego, by komunikacja w sieci służyła dobru wspólnemu całej rodziny ludzkiej. Komunikacja internetowa nie jest bowiem tylko przekazywaniem informacji, ale tworzeniem kultury, ponieważ ma moc kształtowania sposobu. No i tak naprawdę to od nas zależy, czym karmimy nas samych, czym karmimy nasze dzieci, jakie treści wrzucamy do internetu, jakie treści, jak to mówią, najbardziej się klikają. No i czy jesteśmy z tego zadowoleni? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa 21,5 minuty po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 6. Działaj na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
2: Bo chodzi o to w miłości, żeby bliźniemu czynić tak, jak ja chciałabym być traktowana i takie jest przykazanie miłości i do tego także zachęca nas w swoim ABC społecznej krucjaty miłości prymas Wyszyński.
3: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. No i tu jest główne założenie i pytanie do samego siebie, które warto może przy okazji tej zadać, czy ja kocham siebie, czy ja umiem się o siebie zatroszczyć, czy ja umiem podejść do siebie z łagodnością, czy ja umiem siebie wesprzeć. Ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie: dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nigdy nie będziesz zadowolony z tego, co masz. I z tego niezadowolenia z siebie rodzi się bardzo często takie niezadowolenie z drugiego człowieka. Można nawet o niektórych powiedzieć: ten to taka żmija. Zawsze coś powie, coś jakąś szpilę wsadzi, coś, prawda? Albo nie wiem, czy ty się na tym złapałaś. Mi pewnie się kilka razy, żeby nie powiedzieć, że kilkadziesiąt razy zdarzyło, że poszedłem gdzieś do sklepu, czy spotkałem się z kimś, kto powiedzmy świadczył usługi i wyszedłem taki ala niezadowolony. O ludzie, jak mógł mnie tak potraktować? Albo bez uśmiechu, albo coś tam. A później ja świadczyłem usługi, na przykład będąc w kancelarii, ktoś przychodzi, a mnie boli głowa, albo jestem jakiś zmęczony, albo niedociśnienie, takie wymówki. Tak. I kogoś potraktowałem, nie wiem, z buta, albo widziałem, że taka była we mnie, no dobrze, co pomóc, co potrzeba. I nagle się złapałem na tym, że ja też tak potrafię.
2: Ale to jest bardzo ważne, o czym teraz mówisz, bo myślę, że to nam pokazuje, jak często sami w stosunku do samych siebie jesteśmy łagodni, usprawiedliwiamy, no bo my wiemy, ja wiem, co ja przeżyłam tego dnia, jak to było ciężko, ile to telefonów odebrałam dzisiaj i że ja już naprawdę nie mam cierpliwości do tego człowieka i że starałam się nawet całą życzliwość, jaką mam w sobie wykorzystać, no ale nie wyszło, no bo poszło. Ale w stosunku do innych ludzi, to szybko jesteśmy w stanie powiedzieć, taki buc, taki niemiły.
3: Tak się właśnie może zdarzyć, czyli mamy dwie takie w sobie postawy. Albo taką, że siebie usprawiedliwiamy, innych nie, albo do siebie czujemy mocną złość, nieakceptację, brak miłości, brak wsparcia i łagodności do siebie i przenosimy też to na drugich. To może właśnie warto przy tym spojrzeć, czy ja najpierw potrafię siebie wesprzeć, czy ja potrafię sobie dać szansę, czy ja potrafię takim słowem właśnie, dobrze, nic się nie stało, dasz rady, możesz teraz to zmienić, ewentualnie napraw to, jeżeli coś zrobiłeś złego. I do drugiego człowieka chcę też takiej strategii się uczyć, bo siebie wspieram, bo widzę, że mi to daje siłę. Jak ktoś mi powie dobre słowo, ktoś mi powie, dobrze, nie martw się, poklepię po ramieniu, o ludzie, jaka to jest ulga, prawda? Nawet chyba takie doświadczenie jest trochę przy spowiedzi, kiedy człowiek jakby usłyszy, idź, więcej nie grzesz, Pan Bóg ci odpuszcza twoje grzechy, jest takie, jest, nie, kurczę,
2: Pan Bóg,
3: tak, Pan Bóg dał mi szansę, Pan Bóg mnie kocha, że ja znowu zacząć mogę od nowa i nigdy się na mnie nie zamyka. I teraz idę z tym doświadczeniem właśnie do drugiego człowieka.
2: Czyli z doświadczeniem przebaczenia, z doświadczeniem tego, że jestem kochany, że ja siebie też kocham, chociaż to nie zawsze jest takie proste, żeby sobie powiedzieć i zrobić. Długa droga, jak ze wszystkim. Ale prymas Wyszyński jednak mówi, czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono, bo w tej miłości własnej chodzi o to, żeby potem z tą miłością własną, dzięki niej może temu, że ją mamy i że właściwie jest zorientowana, żeby wyjść w kierunku bliźniego i jemu czynić tak, jak ja bym chciał być potraktowany. Skomplikowane.
3: Ale bardzo fajne i mi się wydaje, że jak tego się słucha, to nie jest takie skomplikowane, tylko ma to naprawdę głęboki sens. Nam też chodzi właśnie, żeby nie pomylić miłości własnej, której uczy nas Pan Bóg, która rodzi się z tego spojrzenia Pana Boga na nas, nie pomylić tego z egoizmem czy z egocentryzmem, prawda, że jestem tak skupiony na sobie, o ludzie, no znamy takich, nie? Weźmie, nie
2: no
3: wiem...
2: No tutaj siedzi jedna.
3: No dobra, to ja też tak muszę powiedzieć, że też mam takie aplikacje w sobie, ale są tacy, nie ma tą czekoladę z kitra, siedzieć w krzakach, sam ją zje, nie, aby się tylko nie podzielić, prawda? Co to do tego? Gdzieś tam, no właśnie, takie kręcenie się wokół siebie, to jest taki nasz pierwszy odruch trochę, tak mają małe dzieci, kiedy się rodzą, nie mówią o swoich potrzebach, tylko drze tą buzię, prawda, na cały głos. bo jest głodny. Jego teraz nie obchodzi, że jest środek nocy, że mama ogląda telewizor, że mamy boli głowa, czy tak dalej, i tak dalej. Takie kręcenie się wokół siebie oczywiście nie ma nic wspólnego z tą miłością własną, której uczymy się od Pana Boga.
2: Ale myślę, że to, co z dzisiejszego spotkania może być najważniejsze, to właśnie, żeby zapytać siebie, jak ja bym chciał być traktowany przez innych, bo to może nas doprowadzić do wielu ciekawych wniosków.
3: I mi to jeszcze się skojarzyło z tym momentem, wiecie, kiedy, no taka przykra sytuacja w moim domu, kiedy zmarł mój tata i dziadek. Jednej nocy zmarli i ja widziałem, co się dzieje w domu, jak się kłócą, jaka atmosfera, o ludzie, to człowiek się łapał za głowę. Jeszcze z moim bratem byliśmy klerykami i tylko tak żeśmy rozmawiali. Wiesz co, Michał, wiesz co, Jarek, jak my będziemy teraz takie sprawy pogrzebowe załatwiali, przynajmniej wiemy, co się dzieje w sercu, prawda? Czyli myśmy sami to przeżyli i z tym doświadczeniem idziemy do ludzi, którzy podobne sytuacje przeżywają i podobnie się w takich sytuacjach zachowują.
1: Czas to miłość.

0: po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jeszcze raz zerkam w kalendarz. Wtorek, 4 dzień sierpnia, już 5, czyli jutro, o poranku. Z Kościoła Akademickiego Świętej Anny wyruszy 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna Mszy Świętej. O 5.30 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Przypomnijmy hasło pielgrzymki: moc w słabości. Zaczerpnięto jest z 12 rozdziału 2 listu do Koryntian oraz adhortacji papieża Leona 14 dilexit. Dokument ten zachęcił nas, abyśmy poszukiwali tego, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła, tego, co jest dla nas aktualne i życiodajne. To słowa organizatorów tej właśnie pielgrzymki. A już 5 sierpnia, pół godziny później, czyli o godzinie 6, tak? 6? 6. Wyruszy między innymi ta największa pielgrzymka. Pielgrzymka, przepraszam, 6 sierpnia z Kościoła Ojców Paulinów. Oto Matka Twoja, 315 już. Warszawska pielgrzymka, pierwsza, jedna z najstarszych polskich pielgrzymek na Jasną Górę, i jej także mszy świętej będzie przewodniczył metropolita warszawski. Dużo tych pielgrzymek, dużo pątników, dużo osób, dużo chętnych do tego, aby wybrać się do Matki Bożej na Jasną Górę. My na Jasną Górę się wybierzemy o 21.00.

0: i Pawła Domagała.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: W rozmowie z agencją ANSA, to taka włoska agencja informacyjna, eksperci z organizacji pozarządowej Legambiente wyjaśnili, że upały szczególnie groźne są w miastach. Wśród najbardziej narażonych na działanie słońca powierzchni jest asfalt. Przy warunkach, jakie obecnie panują na Półwyspie Apenińskim, osiąga on średnią temperaturę rzędu 52, a maksymalnie nawet 62 stopni. Proszę puścić sobie wodę z kranu, która ma 60 stopni, można się dobrze poparzyć. Fala upałów w Europie przyczyniła się do niespotykanej wcześniej suszy i fali pożarów, o czym wiemy, ale nie tylko. Oprócz pożarów są także utrudnienia dla tych, którzy poruszają się po południowych rejonach Europy i nie tylko. 40 stopni to taki standard już w tym momencie w wielu regionach, między innymi właśnie Włoch. Upał męczy Europę, także pojawia się w Polsce jutro. U nas także może być bardzo, ale to bardzo gorąco. Nawadniajmy się, tyle powiem. No i cieszmy się z tego upału, przynajmniej niektórzy, bowiem nie potrwa długo.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Zbliża się 70. rocznica ślubów jasnogórskich i do jej przeżycia zachęca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w przesłaniu opublikowanym na stronie Episkopatu.
4: Wiemy, że śluby jasnogórskie, które spowodowały odnowę naszego narodu, odnowę naszej wiary, odnowę przede wszystkim naszego ducha narodowego, przyczyniły się do wielkich przemian. To między innymi owocem tego przygotowania do ślubów było też wybaczenie wszystkich krzywd wyrażone pod adresem Konferencji Episkopatu Niemiec.
3: Powinniśmy

0: O tym pamiętać w czasach podziałów i zła, podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
1: Może powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
0: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. W ramach przygotowań do rocznicy tego wydarzenia zapraszamy do modlitwy specjalną nowenną emitowaną na antenie naszego radia w soboty o godzinie 18:30.
2: To się dzieje w kościele.
0: 9 sierpnia 1942 roku Niemcy zgładzili w komorze gazowej KL Auschwitz-Birkenau karmelitankę świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein. W niedzielę uroczystości rocznicowe odbędą się m.in. w Białym Obozie. Zostaną tam zmówione modlitwy za zgładzonych i o pokój. Edyta Stein była pierwszą Żydówką, która przeszła na katolicyzm i została kanonizowana. W 1999 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy, powierzając ją naszej szczególnej modlitwie i wstawiennictwu. My zapraszamy do wspólnego przeżywania liturgicznego wspomnienia świętej Teresy. Niech będzie to czas modlitwy o pokój wraz z oświęcimi lub w dowolnym miejscu modlitwy, napisali w zaproszeniu na uroczystość organizatorzy z Oświęcimskiego Centrum Dialogu i Modlitwy. Upamiętnienie rozpocznie się w niedzielne przedpołudnie. Konferencja pod hasłem Szukamy dróg wiary, kto ku pokojowi. Wczesnym popołudniem wierni wezmą udział w drodze modlitewnej wzdłuż rampy kolejowej w byłym obozie niemieckim Birkenau, na której bieg kończyły transporty z deportowanymi ludźmi, głównie Żydami, wywiezionymi na zagładę. Uroczystości zwieńczy wieczorna msza święta w kaplicy Oświęcimskiego klasztoru Karmelitane, której przewodniczył będzie biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Czy sztuczna inteligencja może być pomocna w pracy duszpasterskiej? Zastanawiał się nad tym w Radiu Warszawa Grzegorz Piątkowski ze Stowarzyszenia Horyzont Jutra. Przypomniał, że Kościół jest otwarty na nowe technologie.
3: Jeszcze papież Franciszek w 2020 roku ogłosił inicjatywę rzymskiego wyzwania o AI i ten temat się toczy, to znaczy encyklika dotyka oczywiście tematu i wskazuje kierunki, ale nauczanie jest niezmienne, to znaczy relacyjność ludzka i podmiotowość człowieka, personalizm są niezmienne. Pod tym kątem trzeba rozpatrywać całe nauczanie społeczne Kościoła.
0: Sztuczna inteligencja nie zastąpi jednak relacji międzyludzkich, dodał gość Radia Warszawa.
3: Typową pracę duszpasterską, czyli relacyjność, coś czego nigdy nie jest w stanie sztuczna inteligencja zastąpić, nie powinna. To niestety się dzieje do pewnego stopnia, szczególnie jeśli chodzi na przykład o pisanie kazań, tego typu rzeczy. To jest jeszcze coś takiego, gdzie nie mamy problemu, natomiast element rozeznania to jest ta granica, jakiej nie wolno przekraczać. Rozeznanie jest przymiotem ludzkim, i żaden, nawet najlepszy kalkulator nie może tego zastąpić.
0: A dodajmy, że sztucznej inteligencji papież Leon XIV poświęcił swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas.
4: Radio Warszawa.
0: A my już za chwilę przeniesiemy się na Jasną Górę. 21. transmisja apelu jasnogórskiego.

nasza jasnogórska, Matko nasza najlepsza, z wielką radością przychodzimy przed Twoje oblicze jako pielgrzymi z całej naszej Ojczyzny, aby tutaj, na Jasnej Górze Zwycięstwa, doświadczyć obecności Boga i Twojego matczynego wstawiennictwa. Sens pielgrzymowania chrześcijan ma swoje podłoże biblijne. To nasze pielgrzymowanie dzisiejsze przypomina przecież to biblijne wyjście Abrahama, który opuścił wszystko, w czym tkwił, żeby pójść za Bogiem, żeby Go słuchać, żeby uczyć się wiary. Przypomina wyjście Izraelitów na pustynię, aby przemówić wprost do ich serc, aby lud, który wejdzie do ziemi obiecanej, nie był tylko gromadą nomadów, ludzi dzikich, ale by był nowym ludem, ludem przymierza z Bogiem. Jeśli my pielgrzymujemy na Jasną Górę czy do innych sanktuariów, to chodzi właśnie dokładnie o to, aby w trakcie tej wyczerpującej drogi łatwiej wejść w przymierze z Bogiem. Także dziś, w warunkach i okolicznościach pozornie niesprzyjających ludzkiej percepcji, w upale, w chłodzie, głodzie, zmęczeniu, w niewygodach, człowiek staje się bardziej podatny na słuchanie głosu Pana Boga. Stąd pielgrzymka jest manifestacją Kościoła, wspólnoty, która podążając przez ten świat składa Bogu dar swojej modlitwy. Bo współczesnemu światu bardzo potrzebna jest taka manifestacja Kościoła pielgrzymującego, manifestacja wiary. Pielgrzym, kiedy idzie, całą swoją postawą mówi dzisiejszemu światu: jest Bóg, jest życie wieczne. Czas, który poświęca Panu Bogu, nigdy nie jest czasem zmarnowanym. Pielgrzym, gdy idzie, głosi Chrystusa, głosi Jego Królestwo. Jedna z pieśni pielgrzymkowych mówi: idź, ogłoś to po górach, wszystkim dolinom ogłoś, że Zbawca przyszedł na świat. Tę dobrą nowinę o zbawieniu chcemy głosić wszystkim naszym braciom i siostrom w Polsce i na całym okręgu ziemi. Ogarniamy serdeczną modlitwą wszystkich pielgrzymów, którzy aktualnie już pielgrzymują na Jasną Górę i w najbliższym czasie podejmą trud pielgrzymowania. Jak każdego dnia polecamy Tobie, Matko, Ojca Świętego Leona XIV, zawierzamy Tobie Kościół Święty na całym okręgu ziemi. Modlimy się za biskupów, kapłanów, rodziny zakonne. Modlimy się za polski episkopat wraz z jej przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Modlimy się za naszą archidiecezję częstochowską, księdzem arcybiskupem Wacławem. Modlimy się za nasz pauliński zakon, za ojca generała Beniamina, naszą jasnogórską wspólnotę wraz z przeorem tej wspólnoty, ojcem Grzegorzem. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby wielu młodych chłopców, usłyszawszy głos Chrystusa, nie lękali się pójść za Nim. Modlimy się i wołamy o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, dla świata, aby ustały wojny, które przyniosły śmierć i zniszczenie. Prosimy za wszystkich sprawujących władzę w naszym państwie, aby budowali przyszłość naszej Ojczyzny na fundamencie Ewangelii życia, prawdy, miłości i sprawiedliwości. Polecamy Tobie, Matko, wszystkich chorych i cierpiących, przebywających w szpitalach, domach opieki, aby łączyli swoje cierpienia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Modlimy się za dzieci, młodzież przebywających na wakacjach, aby ten szczególny czas, kiedy wpatrują się na piękno przyrody, poznali Jego Stwórcę, Boga, który umieścił człowieka w ogrodzie, bo w zamyśle Bożym cały świat miał się stać jednym wielkim ogrodem. Polecamy Tobie uczelnie, szkoły, które również w tym szczególnym czasie zmagają się o wychowanie na fundamencie Ewangelii. Polecamy muzyków kościelnych, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federację Cecylianum, Polską Federację Puri Cantores, Jasnogórską Szkołę Muzyczną pierwszego, drugiego stopnia. Modlimy się, aby Bóg uchronił Polskę
narody Europy i świata od zbrodniczej ideologii gender, która kwestionuje Boga jako Stwórcę i podważa zasadność stworzenia. Polecamy wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, zapomordowanych w Obławie Augustowskiej, zapomordowanych na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, dokonanych przez ludobójców z OUN-UPA. Modlimy się za poległych pod Smoleńskiem. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelu Jasnogórskiego oraz modlących się z nami przez pośrednictwo katolickich rozgłośni Radia Maria i Telewizji Trwam. Modlimy się o rychłą beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, matki i położnej więźniarki obozu zagłady w Auschwitz, która uratowała tak wiele istnień ludzkich, aby w dzisiejszym zamęcie cywilizacji śmierci wielu ludzi w niej przykładzie życia odnalazło światło i drogę. Prosimy Cię, Matko, w intencji instytucji politycznych i społecznych, aby troszczyły się o wszelkie ludzkie życie i wspierały każdą wspólnotę rodzinną. Modlimy się za matki i ojców, którzy w zagubieniu własnego życia rozważają możliwość aborcji, aby dzięki przykładowi sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości. Modlimy się za pielęgniarki i położne, którym powierzono zaszczytną rolę przyjmowania na świat ludzkiego życia, aby umocnione świadectwem życia sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej wnosiły w dzisiejszy świat szacunek do życia. Zawierzamy Tobie wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, tu obecnych. Polecamy to pielgrzymów z miejscowości Stawczyn, pielgrzymów z miejscowości Małgorzyn, Rzeszmudzi, Łopuszna, siostry franciszkanki rodziny Maryi, kończące rekolekcje, obchodzące srebrny jubileusz. Polecamy pielgrzymów sanktuarium świętego Józefa w Kielcach, parafii świętej Jadwigi Królowej z Kielc, pielgrzymów ze parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika z miejscowości Barwinek, pielgrzymów z parafii Morawica, pielgrzymów z miejscowości Radomice, Licja Kielecka, pielgrzymów z Antolka, pielgrzymów z Rzymałkuwa, Kucka, mniów Zaborowice, pielgrzymów z Gołcza, z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Mary Panny oraz świętego Maksymiliana z Kielc, pielgrzymów z Piekar Śląskich, pielgrzymów z Miechowa, z Radziemic, z Woli Murowanej, miejscowości Radkowice, Wizja Kielecka oraz pielgrzymów Zielenic. Zawierzamy Tobie nasze rodziny, szczególnie polecamy rodziny małżeństwa rozbite, aby Bóg przywrócił im miłość i jedność. Rozważamy tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Niebie, tak i na ziemi.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy, Święta Boża Matko Ziemska, naszymi prośbami. Racz nam gardzić potrzebę naszą, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.

0: Prosimy księdza arcybiskupa Wacława o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Pielgrzymując tutaj na Jasną Górę, mamy wyznaczone zadanie przez świętego Jana Pawła II, żeby przykładać swoje ucho do bicia w sercu Matki. Jeśli to wołanie serca Matki jest związane z niepokojem, to trzeba ten niepokój i troskę przyjąć, bo wypływa z macierzyńskiego serca Maryi.

Transmisja Pelusty Górskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Ja na modlitwę różańcem świętym już teraz zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Bądźcie razem z nami. 512-700-444-512-700-555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Zachęcam gorąco. A już teraz wysłuchajmy Słowa Bożego. Ewangelię skomentuje ksiądz Maciej Rawalski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Dzisiejsza Ewangelia może nas zaskakiwać. Kobieta kananejska błaga Jezusa o pomoc dla swojej córki, a on początkowo milczy. Potem odpowiada w sposób, który wydaje się bardzo surowy. Mogłoby się wydawać, że jej prośba została odrzucona, a jednak ta kobieta się nie poddaje. Nie obraża się, nie odchodzi, nie rezygnuje. Wciąż ufa. Wciąż prosi, wciąż wierzy, że Jezus może jej pomóc. I właśnie to staje się najpiękniejszą lekcją tej Ewangelii. Wiara nie polega na tym, że zawsze od razu otrzymujemy to, o co prosimy. Prawdziwa wiara ujawnia się wtedy, gdy mimo milczenia Boga nadal do Niego przychodzimy. Każdy człowiek zna takie chwile. Modlimy się o zdrowie, o nawrócenie bliskiej osoby, o rozwiązanie trudnej sytuacji. Mijają dni, tygodnie, czasem lata, a odpowiedzi nie widać. Wtedy pojawia się pokusa zniechęcenia. Kobieta z Ewangelii pokazuje inną drogę. Nie skupia się na przeszkodach. Patrzy na Jezusa. Wie, że nawet najmniejsza okruszyna Jego łaski wystarczy, aby odmienić życie. Dlatego Jezus na końcu mówi do niej: wielka jest Twoja wiara. Nie mówi: wielka jest Twoja wiedza, wielka jest Twoja siła czy wytrwałość. Wielka jest Twoja wiara. Może właśnie tego chce nas dziś nauczyć Chrystus, abyśmy nie mierzyli Bożej obecności tym, jak szybko spełniają się nasze prośby. Czasem Bóg prowadzi nas przez milczenie po to, by nasza ufność stała się dojrzalsza i głębsza. A wtedy odkrywamy, że On słyszał nas od samego początku, nawet wtedy, gdy wydawało się nam, że milczy.

0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 21.30. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. To dwa numery są do Państwa dyspozycji. A dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o opiekę Maryi dla Ani i jej dzieci podczas podróży do domu, o łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych świętej pamięci Mikołaja i Mirosława Proć, modli się córka, o dar nieba dla świętej pamięci Wiktora Andrusik, modli się żona, za duszę w czyśćcu cierpiące. Modlimy się o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o dobry wypoczynek dla Maksymiliana i udany obóz. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętego Jana Wianeja, o łaskę zdrowia dla księdza proboszcza Marka, o łaskę powołania dla Szymona, Bartosza. O zdrowie, potrzebne łaski dla Bogumiłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o uratowanie oka Anny i uzdrowienie małej Alicji. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty w kolejny miesiąc po śmierci. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Cecylii, o ducha pocieszyciela dla Renaty i całej rodziny, o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Maryi dla jej męża i córek. O cud uzdrowienia, trafnoterapię, potrzebne siły dla Krzysztofa i Cezarego, Krystyny, światło Ducha Świętego dla lekarzy. O wszelkie łaski potrzebne w życiu codziennym dla Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Ani i Sławka, Pawła i Magda, łaski Boże dla księdza Piotra. Opieka Matki Najświętszej dla Darka, o Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kacpra, o dobrą pracę dla Lidii. O mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji, pokój serca dla Krysi, łaski Boże, potrzebne siły, zdrowie dla Elżbiety Robertowej i Marii Zbigniewowej, o dar nieba dla świętej pamięci Roberta i Zbigniewa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny, na wszelkie łaski potrzebne dla małego Olafa. Modlimy się także, jak zwykle, w Państwa intencjach, w naszych intencjach. Modlimy się o wyjście z nałogu Piotra, Emilii, modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do modlitwy 512 700 444 512 700 555. A modli się z nami Pani Janka. Szczęść Boże, witam Pani Janko.
1: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy. W imię Ojca, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłat, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczeń, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Święta Matko Maryjo, Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. W jaki sposób choćby najmniejszy można brać udział w modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym? Myślimy, że najpierw trzeba sobie uświadomić ducha Jezusowej ofiary. Ileże nas wygodnictwa, egoizmu, a jakże mało ducha ofiary. Czy pamiętamy, że w najgorszych chwilach Jezus modlił się do Ojca? Pomódlmy się, Pani Janko, proszę bardzo, Pani prowadzi.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Janko, pozdrawiam serdecznie. Spokojnie
1: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Ja chciałam powiedzieć, że ofiaruję mój różaniec w intencji wszystkich poległych w Powstaniu Warszawskim i całej mojej rodziny.
0: Modlimy się, Pani Janko, oczywiście.
1: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Druga tajemnica. Biczowanie Pana Jezusa. Czy dzisiejszy człowiek rozumie, dlaczego Jezus cierpiał w Ogrodzie Oliwnym pod batem biczowania? Cierpiał dlatego, że tak bardzo wielbił Boga, że czynił wszystko to, czego Bóg od niego oczekiwał, w duchu pokuty. Nie bójmy się bólu, cierpienia, nawet batów, jeżeli za tę cenę otwieramy Bogu drogę na świat, którym jest tyle zła. A razem z nami są Adrianna, Magdalena, Małgorzata i Zofia. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże.
0: Zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Adrianno, Magdo, Małgorzato i Zofiu, dziękuję bardzo za modlitwę i pozdrawiam serdecznie.
3: Dziękujemy. Mieliśmy się za Bolesława Jakubika. Bardzo nam sprawia radość, że możemy się modlić razem z Radiem Warszawa. Trzeba.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i zapraszam ponownie. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
3: Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Czy cierpiąc umiemy cierpieć? Wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, mówimy o cierpieniu. Wtedy, kiedy cierpimy, narzekamy i załamujemy ręce. Tymczasem serce Jezusowe to serce otoczone cierniami. Serce Jezusa, który cierpiąc uczył i uczy nas, jak mamy cierpić. Razem z nami Pani Danuta. Szczęść Boże, witam Pani Danuto.
4: Święty Boże,
0: i zapraszam
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między...
0: I błogosławiony owoc żywota
4: Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś. Błogosławionaś Ty niewiastami i
0: błogosławionaś. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pani Danuto, bardzo słabo Panią słychać. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Maryjo, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś.
0: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani Danuto, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Coś słabo nas było dzisiaj słychać. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Każdy z nas ma pewną wrodzoną zdolność. Pragnie zamknąć się w pustelni własnego cierpienia. Każdą cegłą odgradza się od innych. Jeśli złączymy cierpienia innych z naszym, wtedy wchodzimy w nurt bolesnych tajemnic różańca. Wchodzimy w Bożą tajemnicę. Krzyż dźwiga Pan Jezus. I to On zaprasza nas do swojego cierpienia. Pani Katarzyna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Kasiu.
5: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
0: I zapraszam, proszę bardzo, pomódlmy się.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Kasiu, za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus jako człowiek dotrwał do końca. Iluż załamało się na Bożej drodze. Ilu porzuciło klasztory. Ilu roztrwoniło miłość. Ilu pozabijało się, chociaż byli pobożni. Nie umieli dotrwać do końca. Są chwile takie bardzo trudne, kiedy spadają na nas kamienie na głowę. Trudności, których ciężko nam pojąć. Trudności, których ciężko nam sobie wyobrazić. Wtedy trzeba powtarzać. Kto dotrwa do końca, będzie zbawiony. Pani Grażyna modli się razem z nami. Szczęść Boże. Pani Grażyno?
2: Szczęść Boże.
0: Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się święty.

0: Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię
0: Amen.
1: Ojca i Syna, i Ducha
0: Syna,
1: Świętego.
0: I Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę Pani Grażyna.
0: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
1: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. I oczywiście zapraszam już jutro na modlitwę Różańcem Świętym. Modlimy się o Stałej Porze, to jest o 21:30, a już za kilka minut wywiad z człowiekiem i Paweł Kęska. Kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski, dużo słońca jutro życzę i mam nadzieję, że nie będzie zaskakujących burz. Samych radości.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, dzień dobry Państwu. Jestem w Warszawie. To ważne. Warszawa to nie tylko miasto, w którym żyją ludzie, to symbol. Mówi się miasto nieugięte. Ta cena nieugięcia się była straszliwa, szczególnie w roku 1944. I dziś mam ogromne szczęście, żeby mówić o Powstaniu Warszawskim ze świadkiem, z panem Jerzym Zawadzkim. Witam pana serdecznie.
2: Witam i dziękuję za pamięć o Powstaniu Warszawskim, bo to jest bardzo ważne, bo w naszym wieku każdy ma dziewiątkę na przodzie. To już stoimy na skraju grobu. Może to jest moje ostatnie wyznanie. No i zależy na tym, żeby pamięć Powstania Warszawskiego przeniosło młode pokolenie w sztafecie pokoleń. Na tym najbardziej zależy, żeby te, powiem tak brzydko po wojskowemu, bzdetowe opinie ludzi, którzy nie znają się na historii, nie przeżyli tego, a im mniej wiedzą, tym więcej głos zabierają. Ciekawe, co oni by zrobili, gdyby byli na naszym miejscu, podczas rzezi Woli i tak dalej. Powiem też po wojskowemu, chyba narobiliby w portki, jakby zdążyli, jakby uciekli. Bo mnie się udało uciec z ojcem. Miałem głębokie szczęście, dzięki Matce Bożej, że przeżyłem Powstanie Warszawskie i po nim każdy z nas powstańców nie zamieszkał w najlepszej wielnicy Warszawy, tylko musiał, drogę krzyżową musiał przejść. No ja zaleczyłem na przykład osobiście obóz w Pruszkowie Dulak 121, po czym 2 tygodnie mnie wieźli w krytych wagonach, zadrutowanych, jak śledzie w beczce. Dosłownie moja mama była w ciąży, to tata i mnie kazał rozszerzać ręce, żeby robić trochę miejsca do oddychania dla mojej mamy.
1: O tym opowiemy szczegółowo, ale zacznijmy od samego początku. Pan powiedział, że każdy z was ma dziewiątkę. Już z przodu ja mam czwórkę. To jest jakaś część tej sztafety, ale łączy nas na pewno jedno. Podwórka. Żelazna, żytnia, ogrodowa. Tam się wychowałem. Pan mieszkał przed wojną w tych samych...
2: Moje dzieciństwo to się... Od ulicy Marszałkowskiej poprzez wszystkie ulice z nią prostopadłe, Wolską całą aż do kościoła. Ale te wszystkie podwórka, ulice, to w krótkich spodenkach przebiegałem z kółkiem gnaną popychaczką taką i to była najpopularniejsza zabawa dla chłopaków.
1: Pani 36 rocznik, ma pan jakieś migawki przedwojenne?
2: Niezapomniana dla mnie, mieszkaliśmy pod numerem 13 na ulicy Siennej. Teraz to jest Pałac Kultury, na naszym domu stoi tam sala kongresowa i tak dalej. Codziennie chodziłem do Ogrodu Saskiego z mamą na spacery. Zmiany wart przy pomniku, tam konie ciągnęły armaty i tak dalej, to dla mnie było to atrakcją. No i pewnego dnia we wrześniu 1939 roku, a teraz to wiem, że to jest 25 września, był totalny nalot na miasto stołeczne Warszawa. Polacy nazwali to lanym poniedziałkiem, bo to był poniedziałek. Myśmy przyszli z tego spaceru, weszliśmy do bramy, nagle zawyły syreny i nadlatywały samoloty. No i mama się bała, bo żywej duszy, samoloty to leciały na takim pułapie, że lotnika można było zobaczyć. Wylecieliśmy z tej klatki do bramy, ulecieliśmy jakieś 300-400 metrów i bum, bum, bum w serię. No i mama mnie rzuciła na mur i przycisnęła swoim ciałem. Ja byłem w krótkich spodenkach, to odłamki cegieł, tego wszystkiego, to leciały mi po nogach, po grzbiecie. Zachodzimy, a tam totalne zgniszcza naszego domu. Część framuk jeszcze się tam pali. Ja zacząłem strasznie płakać, bo zginęli wszyscy ludzie, którzy tam byli, to jest raz. Zginął mój pies i zginęły 2 klatki kanarków, które ojciec mi podarował. To był taki pierwszy kopniak dany mi przez wojnę. No a potem to już się los potoczył. pięcioletnia okupacja, był totalny terror. Ja chodziłem na Leszno do szkoły powszechnej. Przeprowadziliśmy się na Żelazną 50 numer. Nie pomieszkaliśmy długo, bo parę miesięcy, i nas z hukiem wyrzucali Niemcy, bo od Żelaznej Bramy aż do Grzybowskiej robili małe getto. I jak ktoś ociągał się, no to albo go kolbą sztuknęli w plecy, tak że nie wstał, albo od razu strzelali w kark i zabijali. Mama była w ciąży, wyszła z tego domu, no a jedna pani po przeciwkę: proszę panią, tam na ulicy Ogrodowej pod 46, wiem, że jest mieszkanko puste. No i był taki mały pokoik, no może ze 14-15 metrów i kuchenka koło tego. I były tylko pajęczyny i nic więcej. Nie potrzeba było chyba 3-4 godziny, puk, puk do drzwi. Wnosi jeden łóżko, drugi, kurczę, krzesło, trzeci stół, nawet karbidówkę. Kto jest warszawiakiem i żył w Warszawie z okupacji, to może docenić, co to znaczyła karbidówka wtedy, kiedy wyłączali prąd, kiedy Warszawa była ciemna. No i mama była szatynką. Jak szła do Alei Jerozolimskiej z ulicy Ogrodowej, to musiała przejść ulicą Żelazną koło Żelaznej Bramy, czyli koło getta. I jak Niemcy zauważyli: halt, Jude, getto raus. Wybroniłem raz mamę, nein, ale ojciec był żołnierzem z 1920 roku i znał doskonale język niemiecki. Pierwsze słowa musiałem sobie zapamiętać, nauczyć się na pamięć. Nein, ich bin Polen. Meine Mutter, to jest i Ausweis bitte. I tych słów się wykułem na blachę i mama miała zawsze ten Ausweis na wierzchu torebki, że tylko otworzyła już to i ja te słowa, no i Niemcy jak zwykle zatrzymali, ja podbiegłem razem z mamą i mówię: nein, ich bin Polen, meine Mutter i ten. No to Schwab oglądał chyba z 5 minut, pod kątem brał, czy nie podrobiony, rzucił. Raus! Krzyknął tak szybko, nie, bo oni krzykiem nadrabiali. Pierwszy raz to się wystraszyłem, powiem szczerze, a potem to krzyczał głośno, a ja mówię: mam cię w dupie, Szkopie. Przepraszam, tak powiedziałem, ale tak było rzeczywiście. Idąc do szkoły na 8, specjalnie żeśmy się umówili, że podprowadzałem mamę aż do ulicy Chmielnej pod pocztę, tam do wykopu Lidni Średnicowej, i z powrotem biegłem biegiem koło Żelaznej Bramy do szkoły na Leszno. Łapanki, tak jak hycle, zajeżdżali z dwóch stron. Trzy razy byłem i instrukcja mojego ojca, zresztą wszystko, co mi dawał, to było cenne. Na przykład mówi: jak cię złapią, nie stawaj pod murem. Bo Niemcy kazali stać pod murem i podnieść ręce do góry. Jak ktoś nie dotykał nosem muru, to z tyłu albo pięścią, albo kolbą, czymkolwiek robili tak, że no tak się głową obiło mur, to możecie sobie wyobrazić, co to było. Mówi: zawsze stawaj na skraju muru przy bramie i czekaj na okazję, na jakieś zamieszanie. Jak będzie zamieszkanie, to pryskaj. Bo jak będziesz pryskał, to się uda, jak nie, no to się złapią, wywiozą i tak dalej. To były cenne słowa. Trzy razy mi się przydały. Trzecim razem to było fatalnie i wyszedłem, powiedziałem: no chyba czwarty to mi się nie uda. Wskoczyłem między ulicą Chłodną a ulicą Ogrodową po lewej stronie, tylko nie pamiętam Żelazna, który numer, nie pamiętam, ale gdzieś tak na środku. Była kamienica. Jak wiecie, w okupowanej Warszawie ludność była z Bogiem, nie ma co ukrywać. Nikt takich głupich teorii nie wysnuwał jak dzisiaj. No to wybuchło powstanie. No wybuchło powstanie, to pierwszy mój taki pocałunek powstania to był, wyrywaliśmy na Chłodnej koło okopowej płyty chodnikowe i układaliśmy barykady. No i to trzeba było cholernie szybko robić, bo czołgi od strony Jelonek, ulicą Wolską, biegły. No i okrzykami ludzie sobie, czołgi jadą, strzałki z kopów jadą i tak dalej. I wieś dotarła aż do krońców. I ludzie sobie powtarzali jeden do drugiego i to zastępowało telefonię komórkową.
1: Ale to zaraz, zaraz, czyli pierwszą informacją, że wybuchło powstanie, to skąd pan to wiedział?
2: Mój ojciec musiał wiedzieć, bo się spotykali, ale mnie nie powiedział.
1: A pan miał wtedy ile lat?
2: No 9. Zresztą była taka teoria, że ojciec mi kazał do piwnicy, ale 5-letnia okupacja, gdzie się spotykałem na Woli z Ferajną, a kolega wie, w Warszawie Ferajna to było wszystko. Był chłopak 19, 16, 15, była piramida wieku, nie? No i jak żeśmy się spotykali, no to starszy uświadomiony, byłem tak uświadomiony, jak nie wiem. Ojciec mi nie musiał mówić, bo ja wszystko wiedziałem.

0: coście z tą felajną jeszcze przed tym powstaniem robili?
1: Robiliśmy to, co nie wolno. Stoimy na przykład, jeden taki, bo tych epizodów to było od metra. Robiliśmy to, że spoglądaliśmy, no, jak młodzi ludzie na świat. Patrzymy, a tu na ogrodowej stoi sanitarka. O kurczę, ja mówię, patrzcie, zawiązany z tyłu łańcuch, jak się stopień z tyłu był i drzwi się otwierało z tyłu do sanitarki, na wspornikach taka wiązanka była łańcucha, holowniczego jakiegoś. O, musimy coś zrobić. I padło, kto idzie na ochotnika, no to ja kurczę od razu, bo zresztą, żebyście nie myśleli, że w powstaniu, o, to my byliśmy bohaterami. Nie, portki nam się trzęsły jak cholera. Co było podstawą? To, że kazali, trzeba było wykonać. I drugie, że moje koleżanki szczególnie i koledzy na to patrzyli. I jak ja bym stryfił, zachował się, trzęsłyby mi się nogi i tak dalej, to bym powiedział, otwórz i tak dalej, odpowiednie przymiotniki by mnie tam nazwali. To chociaż mi się trzęsły nogi, to się szło. No tak, i ten łańcuch odkręciliśmy. No i my ten łańcuch ładnie żeśmy przywiązali do tych zabetonowanych tych. No i trzy chyba i pół godziny żeśmy czekali na efekt. I ferajna się podzieliła. Jedni polecieli tam od strony żelaznej obserwować, co się będzie działo, a my, ja zostałem tej tylnej. No i po trzech godzinach z haczykiem wychodzą dwa szwaby takim bujanym chodem, nie? Kosmicznym, jak to się mówi. No to widać, że tankowali, jak nie wiem. No i to, że oni tam tankowali, od razu żeśmy powiedzieli, że w tym podwórku tam ktoś doniósł, do tej zresztą ja ojcu swojemu też mówiłem. No to efekt był taki, że Armia Krajowa przyszła i ostrzygła głowy tam dwóm pannom. No ale efekt był piorunujący, bo ci, co byli z przodu, to widzieli, zresztą my też, jak oni wsiadają do szoferki, no i jak to po pijaku, nie? Jak ktoś po pijaku chce ruszyć samochodem, to jak przydepnie pedał gazu, to jak mu szarpnie ten samochód i ta sanitarka tak samo. Jakby dęba dała, ruszyła i jechała, dopóki się nie rozprężył ten łańcuch. Ja się rozprężył, jak ich szarpnęło do tyłu, a oni łbami w te szyby. Powybijali w te szyby, wyskoczyli jeden z jednej, z drugiej i zaczęli strzelać po ogrodowej. Chodu, kurczę, jakieś 6 godzin nie wychodziliśmy na to, bośmy się bali. Mordę w kubeł, jak to się mówi, wszyscy ferajny wzięli i tak dalej. Ale takie wybryki żeśmy robili.
2: Dużo było w tej ferajnie chłopaków?
1: No chyba 16-17 to ferajna ze wszystkich. Najwięcej to pod 45 tam, bo to było przejściowe podwórko aż na Chłodną. Także wspomnienia mam niesamowite. No pamiętam, jak w czasie powstania z początku, jak strzały padały, no to człowiek się cholernie bał. Wyląkł się, a potem to już leciało się, a tu ciu, ciu, ciu. No ale wie pan, leciało się z Panem Bogiem blisko i mówiłem, że były kapliczki na każdym podwórku i tam z ogrodowej poszliśmy, bo ksiądz z wszystkich świętych przyszedł na to podwórko i przy kapliczce odprawiał mszę świętą. I hura z poprzednich domów, wszyscy tłumnie poprzychodzili na to podwórko. Ci, co mieszkali, to pootwierali okna, balkony, także było mnóstwo ludzi. I nadleciały samoloty i bombardowały. Byłem pełen uznania dla księdza i część uciekła do klatek schodowych. Mój ojciec nie uciekł, mama też nie, a jak oni nie, to i ja. Ale bałem się totalnie. I na mnie piorunujące wrażenie robił ten ksiądz, gdzie spadł mszał, targało, jak nie wiem, obrusy, które były, bo to zwykły stolik. I tu wszystko wokół niego się waliło i za nim. A on, wtopiony w te odprawianie mszy, tak jakby był zabalsamowany, nie słuchał ani mu, ręka nie zadrzała, ani noga, ani nic. Byłem zafascynowany I tą podstawą księdza wiele osób nie uciekło z podwórka do klatek, tylko stali na podwórku. To tak zapamiętałem, że nie wiem, dla księdza była ważniejsza msza, jak to wszystko wokół niej, co się dzieje.
0: To już było powstanie.
1: Tak.
0: Jak się dla pana zaczęło?
1: No zaczęło się tak, że ja panu mówiłem, żeśmy płyty wyrywali. No i czołgi leciały, to trzeba było to piorunująco robić. No i nie mieliśmy rękawiczek, nic. Tylko proszę wyobrazić, jak ja 9-letni chłopak, to ja nie wiem, urodziłem jednej płyty. Musieliśmy po dwóch nosić jedną płytę. I przeniosłem kilkanaście tych płyt, ja tu patrzę, a mnie krew po rękach leci. Bo te płyty obcierały, nie? Jak się niosło. Nikt z nas, to nie tylko ja, ale i moi koledzy, i koleżanki nawet. I nikt nie odszedł na bok, nie powiedział, no bo nam się zrobiło kuku, my nie będziemy robić. Tylko złapaliśmy za szmaty, przez te szmaty żeśmy brali te płyty i nosiliśmy dalej. No i brałem udział w ataku na Nordwache, czyli razem z ojcem, żelazna 75A, weszliśmy, a ja jeszcze przedtem dostałem zadanie, że na trzecim piętrze czy czwartym mieszka taki blondynek chłopak. Czy znasz go, czy nie? Ojciec mnie się zapytał. Nie, to musisz się z nim zaprzyjaźnić. Ja wiem, że on chodzi do jednej szkoły, tylko nie do tej klasy. Należy. No i w budzie go złapałem, przyjaźnie zaprowadziłem go do swego domu, on mnie odwiedził, no i zaprosił mnie do siebie i o to chodziło. Jak mnie zaprosił do siebie, to Muzeum Powstania jest taka atrapa tej, z betonu tego schronu, który stał przed wejściem do bramy, niej otwory. Ja miałem za zadanie iść do tego domu, tego kolegi, zaprzyjaźnić się, rozeznać. Ojciec nie musiał mi mówić, jak to zrobić. Poszedłem, to jest tak, weszło się do kuchni, do pokoju, wiszą obrazki z Matką Boską, z tego to już była pierwsza odznaka, że mieszkają tu katolicy. Po paru dniach powiedziałem tacie, że to jest godna zaufania rodzina. No i dostałem następne zadanie. Ojciec wziął mojego sandałka, zmierzył mi długość sandałka i musisz wejść do tej bramy i zmierzyć sandałkami, ile jest sandałków od wejścia do tego, do klatki schodowej i jaki jest rozkład. No to dla mnie nie była to trudność. Wszedłem, no trzeba było tak, nie, że wejdę i tego, bo dwóch żandarmów stało zawsze przed bunkrem, jeden w bramie i dwóch w tej klatce schodowej. I po lewej było wejście do tego bunkra. No i zmierzyłem te sandałki i mówię, tyle i tyle sandałków. Nie powiedziałem 12 czy coś tam, nie wiem, ojciec przemnożył to i wyszło mu. To była banalna sprawa. No i potem mówi, masz za zadanie, żeby zobaczyć, co jest tam w skronie, w bunkrze. Nie ma sprawy, tato. I wpadłem na taki pomysł sam, że szedłem do piwnicy i był taki stary wórek dziecięcy i wziąłem koło z tego wózka. Wziąłem go w obie ręce i przed wejściem tam do tego już z daleka złapałem za to kółko i zacząłem warczyć, imitując kierowcę, który jedzie samochodem, nie? Warcząc tak, wchodziłem do bramy. Te Szwaby się spojrzały na mnie, ale nic nie mówiły. No to ja wszedłem. Po prawej stronie była klatka zabronione. Był napis, że obcym jestem zbroniony i tak, a po lewej mieszkali ci. No i wszedłem po tej lewej stronie, warcze i tak dalej. Te spojrzały na mnie jak na wariata, te w klatce, co były. I jeden wyszedł gdzieś, a drugi został. A ja byłem, nie widziałem jednego. Stanąłem i imituje cofanie samochodu. Jak kierowca cofa samochód, to łeb musi do tyłu, przepraszam za takie wyrażenie, wziąć, nie? I zaglądałem, co jest w tym. I liczyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć skrzyń. W tym czasie otrzymałem cholernie potężnego kopa w tyłek, tak. w krzyż. Także wyleciałem z tych drzwi i twarzą padłem na te drzwi piwnicy, w której było więzienie. Więzili tam. Pocharatałem sobie tu głowę, nos. Kurczę, i biegiem poleciałem na te trzecie piętro. No i tam dopiero dowiedziałem się, jaka jest ta rodzina, jaka jest fajna i tak dalej. I wiedzieli, o której się zmieniają strażnicy. I poszli na penetrację sami, że wychodzili, potem weszli i dopiero ta pani mówi, już możesz wyjść. I zobaczyłem plan tej klatki schodowej i tak dalej i oddałem i nie wiem, co się potem z tym działo i kazali wychodzić i tak dalej. Chodziło o to, żebyśmy mieli jak najmniej wiadomości, bo się bali, że jak nas dorwą Niemcy, no to wyduszą z nas i wyśpiewamy wszystko. To była główna. Ale cośmy przeżyli, to ja mówię. I potem trzeciego, nastąpiła ta akcja. I przymierzali się, bo na Ogrodowej u nas był 46, jeden z najwyższych budynków. Tam on miał trzy podwórka, ostatnie to aż sięgało pod Wolską. A w powstanie powybijane były dziury i można było przechodzić aż na Wolską ulicę. I tam się też dantyńskie sceny, jak nas okrążyli Niemcy. I tam wlecieliśmy i część powstańców złapała za biurka, wyłamywali szufladki i wybierali te wszystkie szkopskie papiery. No, nie było czasu na przeglądanie, tylko wszystkie do wora. I jeden wziął po lewej stronie, jak się wchodziło, był wielki portret Hitlera. I któryś zdjął i położył na biurku. A ja złapałem z tego biurka, strzeliłem o parkiet i zacząłem skakać po nosie, po oczach, wszędzie. Ze złości temu Hitlerowi, nie?

0: bo dużo panu tata też dawał różnych, że tak powiem, rozkazów. A tata gdzie służył?
1: W 1900 w kawalerii.
0: A w okupacji był w AK, czy jak to wyglądało?
1: Tak. A po powrocie do Warszawy pracował w laboratorium chemicznym Stanisława Górskiego na Koszykowej pod 20 i pod pozorem handlu z getem chodził ze mną do getta. I z początku, jak się wchodziło przez żelazną bramę, to można było obejść całe getto i nikt nikomu nic nie zrobił, ani nie pytał. A potem to obostrzono i przeszło się ulicę i myśmy szli na Nowolipki. Tam mieszkał doktor Mindes, Żyd, lekarz, i tam był pułk zborny. No jak się przeszło przez ulicę, to stała waha i halt, auzajzwite. No to ojciec pokazywał, no i ja miałem tornister, który zakładałem, i ojciec nigdy mamie nie mówił, gdzie idziemy, mówił, że jedziemy na Powązki. A jakby powiedział, że do getta, w żadnym wypadku chyba, nie wiem, reakcja mamy była raczej negatywna i nie pozwoliłby ojcu tego. No i tylko ojciec mówi, że dałabyś kawałek chleba, no bo Jurek zgłodnieje, to musi coś przejeść. I mama, na kartki był chleb. I posmarowała melasą. Melasa to jest jak miód. No i w taki szary pamiar, pamiętam, zawinęła i włożyła mi do tornistra. Ja wiem tylko jedno, że jak szedłem do tego lekarza, to był tornister ciężki, a jak wychodziłem i w powrotnej, to był lekki. Co tam było, to nie będę głup zgadał, bo to nie moje dzieło. Ten tornister był taki, i ten szwab na wasze wsadził, ale taki chyba 1,90 z czymś miał, potężne chłopisko, ręce takie miał jak dwie teraz moje. I trafił między te kromki chleba w tę melasę. Jak wyciągnął i faflukter duner weter, i jak mnie z całej siły nie kopnie, to jak gwiazdy zobaczyłem, bo mnie trafił tu w krzyż. A mnie się aż słabo zrobiło. Rus! Krzyknął. I ojciec szedł i do mnie po cichu, nie oglądaj się, bo jak się którzy oglądali, to ojciec wiedział, że niektórzy strzelali. I idziemy, mówi, bardzo cię boli? Ja mówię, nie, nic mnie nie boli, bo tak byliśmy wychowani, tak nas okupacja uodporniła, że chociaż ja nie mogłem nogą ruszyć, nie mogłem chodzić, ale udawałem, przybyło tego, że chodzę normalnie. Ojciec mi, nie, bolało cię, bo zauzawione masz oczy.
0: Ojciec był w konspiracji?
1: Oczywiście, służył w 1939 roku w obronie Warszawy. I potem to był, no, jednym z doświadczonych, bo miał 44 lata po wojsku, to wiedział, co robić, jak robić, uczył strzelać przy mnie. Ja śladami tego szedłem, dowiedziałem się, co robił w Neuengamme.
0: Ale jeszcze w czasie okupacji?
1: Nic, bo wszystko było spalone.
0: Spalone.
1: Nic nie wiem.
0: Ale podczas powstania byliście razem we trójkę, pan, ojciec, no, i mama.
1: Tak, ale ojciec mnie tylko zabierał na określone akcje, a tam to ojciec sam urzędował, nie zostałem nigdy tego, żebym słuchał, co tam mówią. Byłem po prostu odizolowany. Także nic nie mówię, bo jakbym coś powiedział, to bym głupstwa gadał.
0: No to co dalej z tym powstanie, bo na tych płytach się zatrzymaliśmy jak czołgi jadą.
1: No tak, a potem 5 brałem udział w tej akcji na Gęsiówkę. I zadaniem moim było wyprowadzanie niedołężnych tych więźniów. I gro to było Żydzi, no ale byli i Polacy i tak dalej. Część o własnych nogach wychodziła sama, a część nie. No ja wskoczyłem, no obraz nędzy i rozpaczy tam był. I jeden Żyd oparł się od mnie, o ramię i tak dalej. I ja przy nim szedłem i w lewo głowę skierowałem, bo taki smród był od nich, nie? Ja nie wiedziałem, że za 2 miesiące i ja będę tak samo śmierdział w obozie, identycznie jak on. I wyprowadzaliśmy, odprowadziłem jednego, to tam potem przejmowali inni ja już nie wiem, co się z nimi działo dalej. I aż do ostatniego tego więźnia. I to była moja taka pamiętna. No i wpadliśmy w zasadzkę. Niemcy aż okrążyli. Gdyby była przewaga nasza, gdyby lotnictwo tak nie buszowało, żeby tak zgodnie z umowami Francuzi, Anglicy nam pomogli i tak dalej, Niemcy by nie buszowali, bo co to było za, jak samolot leciał na takim pułapie, że ja twarz lotnika widziałem. Czyli oni byli bezkarni i przelatując nad ulicami przekazywali, nie mam tego, nie mogę w 100%, ale na pewno przekazywali, jakie są nasze pozycje i gdzie się znajdujemy. I w tę stronę kierowali artylerię. I chociaż oni byli po zębi uzbrojeni, a my przesłabo uzbrojeni, ale byśmy broń zdobywali na nich, bo my mieliśmy, tak jak Koreańczycy z Amerykanami, tak my mieliśmy poprzebijane piwnice, między podwórkami były przejścia i tak dalej. My byśmy ich okrążali tymi i wychodzili jak szczury i na nich zdobywali. A tak to oni byli bezkarni. Co myślicie, że można było tylko zginąć w powstaniu, będąc trafiony bombą albo kulą? Nie. Wystarczy, żeś bracie był w zasięgu bombardowania i wypuszczona bomba wysadzała cały dom w powietrze i tumany kurzu i tego. I odcięcie człowieka od tlenu, od tego tumanami kurzu i tak dalej powodowało to, że facet padał czy facetka i jak miał silny organizm, silne płuca, to przeżywał. A jak nie, no to zostawał. Niektórych ratowali, a niestety niektórzy tego. I w Warszawie w czasie powstania to nie można było sobie tak przechodzić z uliczki na uliczkę, jak mówili. Tylko była żandarmeria i stój, kto idzie, gdzie, dokąd i tak dalej. I nie wierzcie tym historykom pseudo, którzy tam banialuki opowiadają, jak ja wyczytałem w takiej grubej książce, na którym się cała telewizja i wszyscy zachwycali o powstaniu warszawskim. I tam pokazują na ulicy jednej, jak jeden Żyd poszedł po wodę i powstańcy wkroczyli do piwnicy i w piwnicy siedzieli mężczyźni, kobiety i dzieci. I kazali najpierw kobietom wchodzić do leju po bombie i tam rozstrzeliwali ich i potem dzieciom i potem mężczyzn. A najpierw ich zapytali, co, czekacie na Sowietów? Na pewno się nie doczekacie. Taki komentarz. I potem był taki wypadek, że dwóch powstańców zabiło Żyda i jeden uciekł, a drugiego ścigała żandarmeria i złapała. To się działo w godzinach porannych, a już przed 16 sąd powstańczy skazał go na karę śmierci i wykonał tę karę. Także to nie było proste, wziąć i zabić kogoś albo pukać, tak niektórzy sobie myślą. Nie. No i sytuacja taka, to mówię to dla młodego pokolenia, że jak wybuchło powstanie, to nie wszyscy mieli umundurowanie, nie? To jeden założył czapkę gazownika, drugi tramwajarza, trzeci, o jak miał wojskową, to już dobrze. W najlepszej sytuacji to były dziewczęta, gdzie miały granatowe berety w szkole i wystarczyło, żeby przypięły na boku biało-czerwoną chorągiewkę i to już było wiadomym znakiem, że są po stronie powstańców. I zauważyli i biało-czerwona opaska na lewym ramieniu. I Niemcy zauważyli to i byli tak przebiegli, że się poprzebierali w cywilne ubrania i przechodzili na nasze pozycje i no i siekli tak rolnik żyto albo owiec. 4 na 5 sierpnia Bur Komorowski wydał rozkaz poprzez Montera o wykonaniu rozkazu natychmiastowego przełożenia opaski z lewej na prawą. I wtedy Niemcy nie znali tego rozkazu i jak zobaczyli powstańcy, to od razu ich wyłapali wszystkich. I na pamiątkę tego rozkazu my powstańcy, jak zobaczycie, nosimy na prawym ręku opaska, a nie na lewym. Czyli jak widzicie, że któryś kombatant ma na prawym ręku, czyli to jest powstaniec warszawski. I jeżeli oglądacie zdjęcia z powstania warszawskiego, a powstańcy mają na lewej ręce, to jest wskaźnik, że zdjęcie zostało wykonane między 1 a 5 sierpnia. Natomiast jak na prawym, no to już po 5 sierpnia w górę i aż po dzień dzisiejszy.
0: Pan nosił opaskę?
1: Noszę opaskę, a proszę państwa, ja w tym roku na 81. rocznicę otrzymałem już jeden z prezentów. Pierwszy to był beret, który otrzymałem z Wrocławia od wspaniałej pani modelki. Powstańczy beret specjalnie zrobiła dla mnie i jego noszę, a do kompletu wczoraj założyłem opaskę wykonaną z mieszkańcy Woli, warszawskiemu chłopakowi z Woli, Rukowi Zawadzkiemu, a ta pani to się nazywa przemiła, przesympatyczna pani Ewa Kęska.
0: Moja mama. Dumny jestem bardzo, ale pan wtedy nosił opaskę? W ogóle kto wtedy mógł nosić opaskę?
1: No to zaraz panu opowiem. Jak nas złapali Niemcy, to ja i kilkunastu, w tej chwili to sobie nie przypominam, w każdym razie było powyżej 10. I musieliśmy podnieść ręce. Ja byłem, jak pan wie, młody chłopak, ubrany w krótkie spodenki, sandałki i koszula. I to był mój strój. Do tej koszulki przyczepiona biało-czerwona opaska. Bez żadnych napisów, bez tego, biało-czerwona opaska. Niemcy, jak wyrzucali z budynków wszystkich mieszkańców, to jak ktoś był chory, stary, to się opierał. No to albo go poczęstowali kolbą, albo od razu strzelali w kark i kończył życie tam. No i jak kogoś z rodziny zastrzelili, to możecie sobie wyobrazić, jaki lament był, nie? Kobiety piszczały, krzyczały. No i stanęli Niemcy, grupa oficerów chyba ze 4, tłumacz niemiecki, Ślązak, tłumaczył po polsku, że jeżeli 3 minuty minie, a się nie uspokoicie, i wtedy zaczął przemawiać ten jeden z oficerów, to chyba Franze Majora. Krzyczy, że Achtung! I pokazuje na mnie i mówi: Schweine, kleine, polnische banditen i alles banditen, co za mną się pokazuje tak ruchomy. Będziemy rozstrzelani. Natychmiast, a jak jeszcze się nie uspokoją, to będą strzelać po ludziach. Natychmiast zrobiło się cicho. I w tym czasie, jak on krzyczał, to podleciał do mnie Niemiec z MP i przystawił mi do czoła. Może pan wyobrazić, 9-letniemu chłopakowi przystawiona gorąca lufa, czy ten bandyta używał tego karabinu przed chwilą, bo nie wystygła. I trzyma, i sekunda to dla mnie była wiecznością. Nie wiadomo, kiedy on pociągnie za spust. Mama tam z tyłu stała, podobno mdlała, a tata stał jak posąg koło mnie i nic. No i się uciszyło i on odjął ten pistolet i poleciał. I odszedł na bok. A ja się odwracam do taty, a tata mówi: co, boli cię strasznie? A ja mówię: nie, skąd? A mama podchodzi i pokazuje mu, rozkłada mi puderniczkę i pokazuje mi takie małe lustereczko okrągłe. Ja patrzę, a takie czerwone kółko miałem tu. Ta lufa wypaliła mi aż to okrągłe kółeczko. 150 metrów dalej, tu przy Okopowej, ustawili nas pod murem. 4 rzędy policzyłem, stały i w pierwszym rzędzie my. Jakieś 30 metrów przed nami ci bandyci przylecieli i rozkładali karabin maszynowy. Dzisiaj to już wiem, że to był MG-42, niemiecki karabin maszynowy. Ładowniczy przyleciał z taką dłużną, zieloną skrzynką, otworzył, wyjmował taśmy i ładowali w ten karabin. Ładowali, w czasie tego ładowania leciał ulicą cywil w zielonym kapeluszu z piórkiem. Tośmy wiedzieli, że to jest gestapo. Halt, halt, halt! ale Zürich, ale Zürich. No a jak oni wystawili ten karabin, no to tata wiedział, co się tego, wiedział, co oni, bo znał niemiecki, co oni mówią. I mówi, módlmy się. I po cichutku, przecież żeby Niemcy nie słyszeli, zaczęliśmy mówić Ojcze nasz i tak 3/4 tej modlitwy i ten Niemiec przerwał i poleciał i ojciec tłumaczył, że kazał mu natychmiast złożyć broń i on mówi, nie, broń jest rozłożona, karabin gotowy i tych bandytów trzeba wszystkich wystrzelać. I on mówi, jak nie wykona rozkazu, on i jego oddział za chwilę będzie zlikwidowany. Odpuścili, ale Zürich ogłosili.

0: Wolską ulicą nas pędzili, między Młynarską a Płocką.
1: No to była rzeź Woli. Ja mówiłem o tych podwórkach, ja jako dziecko pamiętam te wypalone kamienice, to na tych właśnie podwórkach ginęli ludzie i to pan był świadkiem sytuacji, kiedy zmieniono rozkazy.
0: Tak, i stały wozy kałmuckie, myśmy je nazywali, bo to były różne formacje i byli Litwini, Łotysze, Ukraińcy, Rosjanie. Myśmy ich kałmukami po prostu nazywali. To były formacje pomocnicze. To byli ludzie, że byli jeszcze gorsi od Niemców. Takie wozy, pamiętam do dziś, każdy miał te takie, mieli założone, nie mieli porządnych blandek, tylko takie porwane ciuchy, jakieś stare, jakieś koce założone, a na tych były zrabowane polska ta pościel, pierzyny, kołdry, poduszki, no i wypatrywali, co ładniejsze dziewczyny, to zakładały chustki, maskowały się, ci to tam z tyłu, a tych, co tego wydali rozkaz natychmiastowego zdjęcia majtek każdej kobiecie. Kazali podnosić nogi do góry i sprawdzali, czy nie mają schowanego złota, tam brylantów, dolarów i tak dalej. No i wybierał, na przykład jak mu się spodobała jakaś kobieta, wybierał, prowadził ją na wóz, gwałcił, potem strzelał z pistoletu w czoło i rzucał z wozu i szedł do smutnego pochodu na ulicę Wolską i czynił dalej to, co tego. Tam parę trupów już widziało. Ojciec mi zasłaniał oczy, żebym tego nie widział, ale gdzie tam nie widziałem, jak już byłem chłopakiem po 5-letnim okupacyjnym przeszkoleniu. I dalej przed kościołem świętego Andrzeja zabrali ojca, chcieli go tam zostawić, ale ojciec sprytny, znał język niemiecki, przeszedł i dołączył do nas. I popędzono nas ulicą Bema do dworca zachodniego. Jak stanęliśmy na peronie, to taki czarny dym, całe niebo nad Warszawą. No to nie widziałem, żeby jeden facet chociaż, albo facetka, żeby ktoś nie zapłakał. Wszyscy płakaliśmy, bo umierało serce Polski, umierała Warszawa. No i powieziono nas pociągami, jednostkami elektrycznymi do Pruszkowa.
1: Jesteście pan, tata i mama w Pruszkowie,
0: tak,
1: w tym jednym wielkim...
0: Tak, do wagonów.
1: Jak było z panem, z mamą i z tatą, byliście razem? Mama była w ciąży, mówi pan, jak to wszystko wyglądało? I też ojciec zginął w jakich okolicznościach?
0: Mama w obozie Greve Ul, pod obozie obozu Eulenburg, w miejscowości Osterode w Górach Harcu. A ja z Sachsenhausen...
1: A co z ojcem?
0: A tatę zamordowali w Ravensbrücku.
1: Te lata mijają, w tym roku 81. Niech pan jeszcze powie na koniec o Ferajnie. Ten powiedział, było was kilkunastu. A co się z nimi stało?
0: Janek, to nie wiem. Dosłownie nie wiem. Tak się rozsypaliśmy, że kontaktu, ja będąc na ulicy Chłodnej, był taki sklep motoryzacyjny i prosiłem, że jakby się ktoś zgłosił, żeby poinformowali. No niestety nikt się nie zgłosił.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę Polakom, żeby równo stali twardo na ziemi, spoglądali w przyszłość, wiedzieli, że są Polakami wśród Polaków i działali i myśleli po polsku. I się nie przejmowali, jak będą jakieś przeszkody, to trzeba je pokonywać, ale z wiarą w Boga, bo jeżeli się odejdzie od tej wiary, to się wpada w pustkę, której powrotu nie ma. Mówię to wam, bo ja to przeżyłem. Kto w obozie koncentracyjnym nie miał wiary w Boga, nie miał nadziei, a jak nie miał nadziei, to im nie miał i życia. Tyle bym chciał i szczęść wam Boże, że wam się działo jak najlepiej i prośmy Pana Boga, żebyśmy my jeszcze trochę pożyli i w pamiątce pokoleń wam to przekazywali, bo ja nie mówię o żadnych pochwałach tutaj tego, bo ja już tych pochwał za dużo otrzymałem, a nie dobrze w życiu, ale się mieć bardzo dużo pochwał, trzeba też i trochę ganienia przełknąć.
1: Bardzo panu dziękuję, a moim gościem był dziś pan Jerzy Zawadzki.

0: Reklama.
1: A gdyby rakieta uderzyła w Warszawę? Śmiertelne zagrożenie, skandaliczna komunikacja, brak podstawowych informacji. W tygodniku Sieci o tym, jak rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, obnażyła

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj niebios Królowo, witaj Pani Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
1: Dzisiejsza Ewangelia może nas zaskakiwać. Kobieta kananejska błaga Jezusa o pomoc dla swojej córki, a on początkowo milczy. Potem odpowiada w sposób, który wydaje się bardzo surowy. Mogłoby się wydawać, że jej prośba została odrzucona, a jednak ta kobieta się nie poddaje. Nie obraża się, nie odchodzi, nie rezygnuje. Wciąż ufa, wciąż prosi, wciąż wierzy, że Jezus może jej pomóc. I właśnie to staje się najpiękniejszą lekcją tej Ewangelii. Wiara nie polega na tym, że zawsze od razu otrzymujemy to, o co prosimy. Prawdziwa wiara ujawnia się wtedy, gdy mimo milczenia Boga nadal do Niego przychodzimy. Każdy człowiek zna takie chwile. Modlimy się o zdrowie, o nawrócenie bliskiej osoby, o rozwiązanie trudnej sytuacji. Mijają dni, tygodnie, czasem lata, a odpowiedzi nie widać. Wtedy pojawia się pokusa zniechęcenia. Kobieta z Ewangelii pokazuje inną drogę. Nie skupia się na przeszkodach. Patrzy na Jezusa. Wie, że nawet najmniejsza okruszyna Jego łaski wystarczy, aby odmienić życie. Dlatego Jezus na końcu mówi do niej: Wielka jest twoja wiara. Nie mówi: Wielka jest twoja wiedza, wielka jest twoja siła czy wytrwałość. Wielka jest twoja wiara. Może właśnie tego chce nas dziś nauczyć Chrystus, abyśmy nie mierzyli Bożej obecności tym, jak szybko spełniają się nasze prośby. Czasem Bóg prowadzi nas przez milczenie po to, by nasza ufność stała się dojrzalsza i głębsza. A wtedy odkrywamy, że On słyszał nas od samego początku, nawet wtedy, gdy wydawało się nam, że milczy.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
2: Kościół w Stanach Zjednoczonych, Kościół katolicki, ale także Kościół protestancki. Jak to wszystko wygląda i jak potoczyła się historia bardzo skomplikowana, ale bardzo ciekawa mojego dzisiejszego gościa, który jest Polakiem i tutaj w Warszawie się urodził, wychowywał, a potem trafił do Stanów Zjednoczonych i dzisiaj z powrotem jest w Polsce. Jak to wszystko się stało? Dlaczego tak jest? Dlaczego ten chłopak, który ma zaledwie 27 lat, miał i ma wciąż dość skomplikowaną historię? Radek Radzilowski w studiu Radia Warszawa. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję, że tutaj jestem.
2: Radek, katolik dzisiaj.
3: Tak, katolik, tak.
2: Odkrywasz wciąż to piękno Kościoła katolickiego?
3: Tak. 3 lata, tak głębiej niż całe życie, tak. A...
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać też o przebaczeniu, o tym, jak Pan Bóg leczy różne rany, ale żebyśmy mogli zrozumieć, jak to się stało i jak On był obecny w Twoim życiu, to opowiedz naszym słuchaczom o tym skomplikowaniu Twojej historii.
3: To od początku to ja się urodziłem tutaj w Warszawie. Jak miałem tak około 6 lat, to poszedłem do domu dziecka, bo moja mama była alkoholikiem, mój ojciec nie był w życiu. Byłem w domu dziecka przez 2 lata. Tak naprawdę tam zawsze wierzyłem w Boga też, to mi też pomogło dużo w tym domu dziecku. Tak po rok czy dwa tam moi rodzice z Ameryki mnie adoptowali i mieszkałem tam w Ameryce 17-18 lat, jeden rok w Minnesota i też 16 lat w Alasce. Przyszłem tutaj na wakacje 3 lata temu, żeby po prostu, wiesz, zobaczyć moje miasto, gdzie się urodziłem i w tak ostatniej sekundzie poznałem teraz dziewczynę, która też jest moją żoną, Ula, no i zostałem tutaj w Warszawie. I teraz mieszkam tutaj od 3 lat.
2: Myślę sobie o tej twojej historii, bo wróciłeś do Warszawy, która, tak jak usłyszeliśmy bardzo pobieżnie,
3: tak. Mogła
2: być się kojarzyć przede wszystkim z bólem, z tym bólem rozstania.
3: Tak. Jak ja tutaj wróciłem 3 lata temu, to nie było tak łatwo tak nie mieć takie bardzo źle myśleć o Warszawie, albo co tam się stało, jak byłem mały. A jak tutaj wróciłem 3 lata temu, pierwsza rzecz, którą zrobiłem, jest poszedłem do tego domu dziecka, gdzie mieszkałem.
2: Ale ten, a pamiętasz, gdzie był ten dom dziecka?
3: To było chyba niedaleko stąd, to było...
2: Jak się to na nazywa? Pradze.
3: Tak, gdzieś tak na Starym Pradze, tak troszkę dalej, a poszedłem tam 3 lata temu i było już zamknięte, a tak chyba się zamknęło 2 lata przed moim przyjściem tutaj. No, ale tak przeszłem przez te, wiesz, te pokoje, tak wpuścili mi do środka tego budynku i ten budynek się czuł tak bardzo mały, jak wiesz, mniejszy niż jak byłem mały. I musiałem tak sobie to wszystko przeżyć i chciałem to zrobić. Chciałem mieć takie zamknięcie tego historii w moim życiu i to pomogło. Też pomogło, jak wróciłem, jak się spotkałem z moją prawdziwą mamą i powiedziałem mi, że wiesz, że to, co się stało, wybaczam ci, nie chcę o tym myśleć całe życie. Teraz mi się dobrze tutaj żyje, ale czasami są takie pomysły, myślę, że wiesz, o te trauma i to tak przychodzi do mojej głowy czasami, ale wiem, że co to się stało i przeżyłem to teraz, nie zmieniłbym tego, wiesz, bo jak musiałem by zmienić, że byłem adoptowany, to wiesz, nie byłem, miałem życia w Ameryce, na pewno nie poznałem mojej żony i wiesz, i to mnie cieszy, co wszystko przeżyłem w moim życiu, bo tak Bóg chciał i tak jest. Ja.
2: Widzisz tę obecność Boga nawet w tych najtrudniejszych momentach?
3: Tak. Jak byłem w tym dziecku, ja pamiętam, że chciałem iść do kościoła cały czas, tak, pamiętam, że jak była komunia, wiesz, pytałem, czy mogę iść tam. To chyba to nie było moje komunie, po prostu chciałem iść, bo inne dzieci mieli i chciałem z nimi iść. Też pamiętam, jak już miałem tak 10 lat, or like 8 lat i mieszkałem w Ameryce, a wiesz, czasami, bo miałem tam trauma, wiesz, i moi rodzice mieli taki trudny czas czasami ze mną i wiesz, poszedłem do mojego pokoju, popłakałem coś tam i włączałem na radio taką muzykę, taką chrześcijańską muzykę, bo to mi tak uspokoiło, żeby mogło się tam przespać. No i pamiętam też, jak już miałem tych 10 lat, byłem już w tej katolickiej szkole i chciałem, moja ulubiona rzecz, bo już jak uczyliśmy się te takie modlitwy i takie rzeczy, a dzieci się ze mnie śmieli, bo ja chciałem się ich uczyć i tak pamiętać wiesz całe.
2: I wstydziłeś się tego wtedy, jak oni się z ciebie śmiali?
3: Tak, ale też to było tak, że nie, jak to znaczy, że nie, ale już dużo lat poszło tak do przodu, już miałem tak chyba 16 lat, nie 18 lat, tak potem tak byłem więcej cicho przez troszeczkę czasu o mojej wiary w Bogu i takie rzeczy. Całe życie, tak jak byłem w szkole też, dużo o tym gadałem cały czas, jak, bo Bóg naprawdę dotknął moje życie, tak jak miałem 13 lat i to mnie tak wziął inną drogę też, bo jakby Bóg coś nie zmienił w moim życiu. Na pewno nie byłem teraz w Polsce, bo ja chodziłem w taką stronę, że nie byłem niedobrym dzieckiem, ale po prostu nie chciało mi się słuchać starszych ludzi, nie chciało mi się słuchać mojej rodziny i takie rzeczy. No, jak miałem 13 lat, Bóg dotknął moje życie i wiesz, już nie miałem takich emocji, jak to samo to do moich rodziców i też się dużo zmieniło, jak też poszedł do poprawówki takiej...
2: Poproszczaka?
3: Nie, tak, to słowo, przepraszam. Tak, jak miałem chyba 12 lat i tam byłem przez kilka miesięcy, bo nie chciałem się uczyć w szkole, wiesz. No, jak już miałem 13 lat, Bóg dotknął moje życie i zacząłem tak czytać moją Biblię w szkole, by przyszłem i wszyscy się uczą, a ja tam siedzę z Biblią i wiesz, uczycielka by powiedziała, czemu nie uczyć się, powiedziała, nie mam, nie chce mi się, chcę dać Biblię.
2: A skąd wiedziałeś, że do Biblii trzeba zajrzeć?
3: To dobre pytanie. I to było o tej więcej takiej niekatolickiej strony, tej protestanckiej strony, bo jak miałem te 13 lat, ja poszłem do takiej conference, takiej dla dzieci, takiej, że jest muzyka.
2: Na konferencję, tak.
3: Tak. I tam poznałem mojego kolegę Kyle, który był pastorem, wiesz.
2: W kościele protestanckim.
3: Tak. I on był mój taki mentor, taki, wiesz, mnie uczył o życiu. I po prostu widziałem, że jak byłem w katolickim kościele i tam w szkole, nie czytaliśmy tego, tak? Ja zawsze widziałem, że mój ojciec się może czyta tam, ale ja nigdy z nim nie czytałem, a zawsze robiliśmy rozaniec, tak? I coś mi chyba w środku powiedziało, że do Biblii chcę i potrzebuję. No i potem codziennie czytałem tam, wiesz...
2: 13 lat miałeś, to byłeś naprawdę młodym chłopakiem.
3: Tak, 14-13 lat, tak. I to wszystko się zaczynało. Jak w szkole, wiesz, tam siedziałem i wszyscy jedzą tam, wiesz, lunch, jest taka przerwa, a ja tam siedzę i czytam Biblię. Dzieci się na mnie śmiały, a uczyciele na mnie siebie powiedzieli mi, czemu to robisz, to nie jest prawdziwe, wiesz. Miałem takie... Ciężko to w szkole. I też był taki czas, że ludzie, bo mieszkałem w takim bardzo małym mieście, tam 13 tysięcy ludzi i wiesz, osoby, które myślałem, że są moimi koleżankami, koledzą, by na mnie pisali tam na Twitterze i na Facebooku, że o, on tak wierzy Boga, ale tak naprawdę on robi takie, wiesz, takie głupie rzeczy. I no, do kiedy tak to 18 lat trzymałem to bardzo blisko, ale potem tak coś się stało, że te wszystkie takie negative...
2: Trudne, co, tak, emocje, przeżycia.
3: Już mi się nie chciało tak dużo gadać o Bogu do ludzi, bo powiedziałem, no jak nikt nie chce słychać, to czemu, wiesz... Teraz inaczej to, na to patrzę, oczywiście, ale cały czas wierzę w Boga. Tak.
2: Wróćmy jeszcze do tego momentu adopcji, no
3: tak,
2: bo
3: jesteś
2: zabrany z Polski do Ameryki i trafiasz do polskiej rodziny.
3: Tak, to też jest szansa, że byłem adoptowany. Nie tylko nie mieszkam w Polsce, ale jeszcze z rodziną, która jest moja mama jest z Polski, mój ojciec połowa i wiesz, oni są bardzo mądrzy osoby, poszli do szkoły, mają PhD i wybrali kogoś, który miał 7 lat, moja siostra była chyba 3 czy tam 4 lata różnicy.
2: Bo byliście we dwoje
3: adoptowani. Tak, Diana i ja, tak. I żeby nas wybrać, jak miałem 17, to też jest bardzo taka szansa, jest chyba tak mniej niż 5%, tak, bo nikt nie chce tego dziecka, który już jest starszy, ma to trauma. I ja pamiętam, jak pierwszy raz wróciłem do w 2010 roku i poznałem taką osobę, która pracowała w tym domu dziecka. I powiedział do mojej mamy, że chyba tylko dwie inne pary dzieci o 3 były adoptowane od tego czasu i to było jak 5 lat różnicy, czy tam 4.
2: Także Pan Bóg sprawił wielki cud już w tym momencie.
3: Tak. No i to mi też, po prostu jak patrzę na to, że byłem adoptowany i nie zostałem tutaj w Polsce, bo ja wiem, jakby zostałem tutaj w Polsce, nic nie byłoby takiego dobrego mojego życia. Wiedziałem, że jak mi Satan, szatan, tak, chciał najgorsze rzeczy do mojego życia i wiedział, że jak to wszystko przeżyje do końca, to więcej ludzi może będą wierzyć w Boga. I mój ojciec, który mnie zaadoptował, też mi zawsze mówił, że zawsze w moim życiu widział, że jest coś na moim życiu, że powinienem zrobić dla Boga i że ten Satan spróbuje zrobić wszystko, co może, żeby to nie przeszło. I dlatego zawsze tak, przez naprawdę te 23, no tak do kiedy tutaj poza moją żonę, to może dlatego ja też mam dobre życie, ale przez pierwsze 23-4 lata mojego życia było zawsze takie, nie zawsze ciężko, ale tak się zawsze czuło, że idę pod górę, tak? I nie miałem takiej przerwy w życiu, że albo praca, albo wiesz, adorowanie, albo rodzina się, moje się rozstali moi rodzice, albo w szkole mi prawie nie skończyłem szkołę, bo nie chciało mi się uczyć. I
2: dużo trudności.
3: Tak, tak, tak. I nie miałem takiej przerwy, ale teraz mam taką przerwę i teraz mam takie inne uczucie, czy teraz jest za dobrze, bo zawsze się modliłem o takie czasy, wiesz, i teraz mam problemy, ale nic takiego, które przeżyłem przez, wiesz, i teraz jak patrzę na to, ja mówię, to nie było tak źle, tak wiesz, to wszystko, co się stało, ktoś powiedział, czy jeszcze raz muszę to przeżyć, żeby mieć to życie, które teraz mam w tej sekundzie, by to powiedziałem, że tak, powiem, że teraz patrzę na to całe życie i mówię, czemu ci nie wierzyłem Bogu, że przejdę przez to wszystko, wiesz, tyle razy krzyczałem na Boga, albo płakałem, mówiłem, jak ja ciebie wierzę, ale czemu nie pomożesz? I teraz jest mi tak głupio czasami też, bo wiesz, jak się patrzy na to i tak, ty zrobiłeś to dla twojego syna i wziąłeś jego z tego krzyżu, tak? Dlaczego dla mnie coś nie zrobiłeś mojego życia, tak? I ja, no i to też mnie dużo nauczyło, tak, że wiesz, teraz mam takie problemy czasami w życiu, ja się śmieję, bo ja tak wiem, o to nic, tak, to naprawdę nic. I tego się teraz Satan się boi, chyba w moim życiu, może w innym rzeczy, kto słucha, że jakiś rozumie, że masz tutaj, wiesz, purpose.
2: Cel.
3: Cel, tak. I jak rozumie, że Satan może tylko spróbować cię dotknąć, ale cię nie może dotknąć. Może zrobić, wiesz, że może ktoś w twojej rodzinie umrze, albo coś, zgubisz pracę, ale to jest, ma taki max, wiesz, co może, nie może dotknąć twojego się mówi, duchy, wiesz, o co chodzi. I nie wiem, czy to ma sens.
2: Do duszy nie, nie ma dostępu, tak, chyba tak, to tak, chcesz powiedzieć. I też tak, słuchając tej historii, widzę to, jak ty bardzo to widzisz dzisiaj, że całe życie byłeś trzymany przez Boga Ojca w rękę.
3: Tak.
2: Dbało każdy twój krok.
3: Tak, 100%. I dużo osób, wiesz, bardzo teraz dużo próbuję gadać o mojej historii i wszyscy, którzy poznali, zawsze mówię, są osoby, które mówią, ale nie, to wiesz, to jest tylko, jak się mówi,
2: przypadek,
3: wiesz.
2: Szczęście.
3: No i te osoby, chcę, żeby te osoby były uratowane, ale czasami jest mi ciężko, że dla nich coś będzie, wiesz, bo ja zawsze mówię tak, że i teraz słyszałem to niedawno temu, a to jest bardzo prawda, że jak ja nie wierzę, że nikt tak naprawdę nie wierzy w Boga, tak? Ja myślę, że wszyscy, jakby ktoś miał, jakby ktoś, który bardzo kochasz, by umierał, to zawsze w głowie ostatnie rzeczy, które robisz i mówisz Bogu, modlę się, wiesz, dla tej osoby. Albo jak słyszałem taki podcast, tak, że ta osoba gadała, że jego dziecko prawie umarło, jak był urodzony i ta osoba nie wierzyła w Boga, ale w ostatniej chwili powiedział, nie mam nic innego, musisz zacząć modlić. Tak wierzę, że wszyscy takie osoby są tacy, wiesz, nie ma nic takiego, że o, nie wierzę w Boga. Wszyscy tak głęboko chyba wierzą. I po prostu z tym walczą. I te szybciej możesz z tym przestać walczyć, to życie się jest lepiej.
2: Powiedziałeś o tym, że Pan Bóg był w twoim życiu od zawsze, ale pamiętasz Pana Boga z tych swoich pierwszych lat życia?
3: Tak. Ja pamiętam, że bo jeszcze mam siostrę, która jest starsza, która została w Polsce. Pamiętam, że poszłam do niej komunii, jak byłem bardzo mały. Nie pamiętam takie momenty, że modliłem się czy coś, ale jak patrzę na to moje życie, widzę, że on mnie broni. Takie są momenty, że to był Bóg. Albo jak wiesz, co się stało z moją mamą, prawdziwą mamą i tatą, jakby policja przyszła na tym na jeden czy dużo razy, to był Bóg mi pomagał, żeby wyjść mi z tego z domu. A jak coś by się stało w domu dziecko, to był Bóg mnie, wiesz, prowadził i bronił. Nie zaczęłam myśleć tak może, że to Bóg, tak to kiedy miałam może 9 lat, tak inaczej. I też to jest od mojego taty John, który mnie adoptował, że zawsze, wiesz, modliliśmy się, że nie jest jeden raz w tygodniu razem, a chodziłem do kościoła, co niedzielę nie miał opcji, tylko jakby gram jakiś sport, to był okej, no to i nie idziemy na niedzielę, no to idziemy do kościoła w sobotę, bo w Ameryce możesz iść do soboty, tak? Już byłem taki starszy, że nie chciało mi się chodzić do tego katolickiego kościoła, bo wiesz, kto, jak masz tak, jesteś taki młody, ale teraz mówię tego ojcze cały czas, dziękuję, że wziąłeś mnie do tego kościoła. Wiem, że byłem taki niemiły, nie chciałem się tego i płakałem, jakbym, albo tak wstyd robiłem, albo spałem w kościele i takie rzeczy, przepraszam. Jakby mogłem wrócić do tego, wiesz, żeby to zmieniłem, ale całe życie moje to jest Boga i wiesz, jak mogę powiedzieć, że to ja sam wszystko zrobiłem, to byłoby, myślenie też mnie boli, żeby jak w sekundę pomyśleć, że ja to sam wszystko ogarnięłem, że oto ja sobie dałem taką fajną rodzinę, siostrę, wiesz, to nie, ja tak nie mogę myśleć.
2: Dużo wdzięczności słyszę w twoich słowach.
3: To znaczy takie...
2: You are grateful.
3: Tak, jestem bardzo, no tak. I kiedyś jak nie było, bo też były takie momenty, że wiesz, patrzyłem na innych ludzi życie i mówię, o, te dzieci mają tak dobrze, o, czemu oni mają koledzy w szkole, bo też jak było, jak się przeprowadziłem na Ameryki, też było bardzo trudno dla mnie, bo nie tylko byłem z Polski, miałem jeszcze rude włosy, wiesz, to też, tak jak jesteś młody, to ludzie na świecie się śmieją, nie, tak niedobrze mówiłem po angielsku, jak byłem już tak 8 lat, tak byłem w katolickiej szkole, też nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale mieliśmy kościół tak co piątek w szkole i ja byłem tym osobą, która pomagała ksiądzu, jak to, jak się mówi.
2: Ministrantem byłeś
3: tak, tak,
2: albo lektorem.
3: Tak, tak, mi się chciało to robić, jak byłem w szkole, ale te dzieci się śmiali, że ja chciałem, o, jak ty chcesz, co takie ważne dla ciebie, wiesz. Ale teraz jak patrzę na to, są osoby, które tak się tego śmiali, jak byłem młodszy, ale tak niedawno temu, jak wróciłem do Alaski, wiesz, poznałem kilku osób i powiedzieli, przepraszam, że z ciebie się śmieliśmy, a jak byłeś, wierzyłeś w Boga i takie rzeczy, to było bardzo głupio i dużo osób teraz na Facebooku widzę, które naprawdę dały mi taki trudny czas z tym i teraz, wiesz, tam piszą o Bogu albo coś tam, wiesz.
2: I myślisz sobie, ja zawsze wiedziałem, że On jest przy mnie.
3: Tak, no. I też widzę takie... że te wszystkie osoby w moim życiu, które poznałem, robiły mi tak bardzo ciężko, żeby wierzyć w Boga, że to, że oni teraz wierzą w Boga, to ma takie spokojne uczucie, że to nie ja, że może ja coś tam troszeczkę dodałem do tego życia, nie, że to ja jestem osobą, która, jak to wytłumaczyć, że oni wierzą w Boga, bo ja, nie, po prostu może ja tam 10 lat temu, co zaczynałem w ich rzeczy, wiesz, o co chodzi.
2: Dałeś to ziarenko.
3: Tak, no i to jest dla mnie też ważne, no.
2: Rozmawiamy dzisiaj o skomplikowanym, ale jednocześnie pełnym Bożej łaski życiu Radka Radzilowskiego. Za chwilę zapytam o to, jak wygląda ten kościół w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego Radek w pewnym momencie zafascynował się kościołem protestanckim i co sprawiło, że dzisiaj z powrotem wrócił i fascynuje go to, co może odkrywać w wierze katolickiej. O tym już za chwilę. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Radek Radzilowski w studiu Radia Warszawa dzisiaj opowiada o swojej wierze i o skomplikowanych kolejach swojego życia, ale to, o czym mi powiedział, to, że nie chce, żeby ktoś mu współczuł, bo jest Panu Bogu bardzo wdzięczny za całe swoje życie, tak jak wyglądało, z tymi wszystkimi różnymi życiowymi zakrętami. Nie chciałby, żebyście mówili, o jaki biedny chłopak, bo on się tak nie czuje, bo Radek czuje się bardzo ukochanym Bożym Synem. Radek Radzilowski, cześć jeszcze raz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak.
1: Radek, chciałam cię zapytać o ten kościół w Stanach Zjednoczonych, bo sam powiedziałeś, byłeś katolikiem,
2: tak.
1: Trafiłeś też do katolickiej rodziny, polskiej rodziny mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, więc trafiłeś do swoich. Żyłeś tam też wśród tej polskiej społeczności, więc nie jest tak, że straciłeś kontakt z polską kulturą. Ale potem sam powiedziałeś o tym, zafascynowałeś się Pismem Świętym, zacząłeś czytać, poznałeś Kyla, który wprowadził cię trochę do kościoła protestanckiego. Co cię wtedy pociągnęło w tym kościele?
2: Chyba te relacje z tymi osobami, które mój mentor, ten Kyle, jeszcze Josh i te inne osoby, ale drugie, to było też taki moment, że tak jakby muszę być taki bardzo z sobą honest, taki wiesz,
1: szczery
2: tak muszę sobą być, to chyba chciałam też chodzić do tego kościoła, czy tam do, tak, bo był taki youth group, nie wiem jak się to mówi, taki na dzieci, taki kościół, taki wiesz.
1: Spotkania dla młodych.
2: Tak, no. I chciałam to robić też, bo nie chciałam iść do kościoła z moim ojcem, tak? To jest jedna rzecz, że nie chciałam co niedziela chodzić.
1: Bądź na tatę.
2: Tak, żeby coś innego niż on, ale było oczywiście to, że tam się nauczyłem modlić, tam się nauczyłem, jak się robi ministry, wiesz, tam się
1: służyć,
2: robi, tak. Tam się nauczyłem czytać Biblii, jak ją czytać, tam się nauczyłem muzykę.
1: Czyli całą muzykę uwielbieniową,
2: żeby tam się modlić, wiesz, tam się tak nauczyłem mieć taką głęboką miłość do Boga. Ale też było tak, że jak zacząłem tam chodzić, mój ojciec powiedział, okej, to też było fajnie, że on nie miał z tym problemem, bo on jest bardzo katolicki, uczy historię, on zna historię, on ma takie problemy z tym stroną, bo pamiętam, że była taka historia, że zacząłem mówić mojego ojca, że chcę tam chodzić i kłóciłem się z nim samochodem, że katolicki kościół to nie jest prawdziwy. I wiesz, to było takie głupie, że chciałem powiedzieć mojego ojca, który zna historię i uczy historię, że chcę mu powiedzieć, że który kościół jest prawdziwy. I on pamięta taki moment, że mi w samochodzie powiedział, i tak nie krzyczał, ale tak, żeby po prostu do mojej głowy przeszło, że te wszystkie protestanty kościoły są problemem, który mamy teraz w świecie. I ja bym miał chyba za mały, żeby to rozumieć, ale tak powiedział, że to też jest prawda i że wiesz, jak te kościoły się odeszły od katolickiego, te problemy się zaczynały. I tak mi to powiedział, ale jeszcze tego nie wierzyłem, a jak ja miałem tam 14 lat. I miałem taką zasadę, że jak chcę iść do tego kościoła, to muszę jeszcze co niedzielę iść do katolickiego. No to...
1: A jednak.
2: Tak. No to o 10 rano by poszłem do mojego kościoła, potem o 5 wieczorem by poszłem do katolickiego. I tak, i potem...
1: Ale jaki byłeś wierny, jakie to jest niesamowite,
2: tak,
1: że byłeś tak wierny.
2: Tak, i potem o 6, i jeszcze o 6 po kościele katolickim wróciłem do tego kościoła na takie spotkanie, wiesz, takim na młodych ludzi jeszcze raz. I to tylko było to jedna sada mój ojciec, że okej, możesz chodzić, ale chodzi do katolickiego kościoła, do kiedy masz 18 lat i potem jak nie chcesz tutaj żyć ze mną w moim domu, to możesz... Jak chcesz żyć w moim domu, to musisz iść do katolickiego, jak nie, to musisz się wyprowadzić. Ja się wyprowadziłem, jak miałem 18 lat. Ale co to mnie to może nauczyło w tym kościele, to była ta relacja taka, wiesz, że tam się nauczyłem, że zamknąć moje drzwi do pokoju, nałożyć słuchawki i poczytać Biblię przez godzinę rano, albo tam jak wróciłem do domu, albo tam pokazać do kolegów, że ja to wierzę, albo tam pisać, wiesz, tej strony tam się nauczyłem. No.
1: Czyli to były z jednej strony społeczność, relacje, ale też budowanie tej bliskiej relacji z Jezusem, z Bogiem.
2: Tak.
1: Czy jest tak, że jest ci bliższy na przykład Bóg Ojciec, czy częściej modlisz się do Jezusa?
2: A to jest dobre pytanie. Tak, chyba do Jezusa się modlę więcej. I to, ja widzę to tak, bo Jezus dla nas umarł, Bóg nie może na mnie patrzeć bez Jezusa, tak? I to On jest tą ścianą, która jak patrzy przez Jego Syna, to widzi mnie 100%, jak się mówi, cleansed, taki umyty,
1: oczyszczony,
2: tak. I dlatego zawsze jak się modlę, wiem, to też się chyba nauczyłem tym, ale to ma dla mnie bardzo duży sens, że bez Jego Syna Bóg nie może na nas patrzeć, bo widzi te nasze grzechy i takie rzeczy, tak? Ale dlatego jak tak to pytanie, tak modlę się do Jezusa, bo w mojej głowie to po prostu ma sens, jak On przyniosi te, o czym się modlę, do do Boga, tak, no.
1: No dobrze, czyli była ta historia związana też z twoim, czy to też nie powiedziałabym, że to odejście było od Kościoła katolickiego, bo cały czas chodziłeś, uczestniczyłeś we mszy świętej, tak?
2: Tak, 18 lat, chyba przestałem chodzić tam przez 3 lata tak na pewno, ale to była taka przerwa, ale nie, tak.
1: No. Co się stało, że potem na nowo odzyskałeś łączność? Dlaczego zacząłeś znów patrzeć i pytać i szukać?
2: To się stało 3 lata temu, jak wróciłem tutaj i jakby nie wróciłem tutaj, to może by nie wróciłem do takiego katolickiego 100%, ale jak wróciłem tutaj, już nie miałam tutaj
1: takiej, do Polski.
2: Tak, nie miałam tutaj w Polsce tego samego
1: otoczenia.
2: Tak, z osobami takich. A w tym momencie miałam taką opcję, że wiesz, i teraz nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo jak już jesteś sam i masz te osoby, które z nimi żyjesz i wierzysz w Boga, to jest bardzo łatwo wierzyć w Boga, tak? I jak też się przeprowadziłem, no to miałam Biblię, teraz mam żonę, ale szukałem, pytałem się tak pytanie, okej, okay, no wiem, że te, co ten pastor, który słyszałem na YouTubie, myślę, że te rzeczy, które mówili, nie pasować, wiesz, tam było za dużo
1: sprzeczności jakieś.
2: Tak, z Amerykańcy zawsze mówię mi, I, o mnie, co ja czuję, to ja czuję. I coś mi tak się w środku, tak okej, okay, to mi już nie pasuje, to ja nie chcę słyszeć o siebie, ja nie chcę słyszeć, co Bóg może zrobić dla mnie, co wiesz, jak, wiesz, nie chciałam o tym słuchać i przestałam oglądać wszystkie osoby. Ten kościół, który chodziłem, pastor nie był taki, to był bardzo inny, nie, mój pastor tam był...
1: Inaczej mówił,
2: tak, o Biblii, takie rzeczy, ale po prostu dużo takiej osoby też oglądałam na YouTubie, Instagramie i podam mnie, mi się nie podoba. I tak było, że wiesz, wiedziałem, że jak będę chciał wziąć ślub, będę miał katolicki ślub. I bo to było tak dla mojego ojca i dla Uli, mojej żony Ula, ojca. I tak myślałem, okej, zrobię to tylko dla nich. Ale coś mi tak w tym momencie mówię, nie. Coś czuję takiego, jak się mówi, taki push do tego, żeby...
1: To, że cię popycha coś do tego.
2: Tak, do tego katolickiego kościoła. I pamiętam, zacząłem tak myśleć, jak byłem młodszy, i brałem ten, jak się mówi, The Body of Christ.
1: Ciało Chrystusa.
2: Tak, przepraszam.
1: Ciało Chrystusa, tak, jak brałeś.
2: Tak, że co niedzielę...
1: Czyli przyjmowałeś komunię
2: coś,
1: świętą.
2: Tak, coś mi, jak pamiętam, jak byłem młodszy, to mi coś tak było w tym coś, że takie... Ja zacząłem o tym myśleć, czy to w tym momencie to było takie, jak to brałem, czułem się lepiej i tak, i cały ten tydzień w mojej głowie to było, czy ten cały dzień był lepiej, jak to robiłem, bo Bóg był ze mną.
1: Wiedziałeś, że Bóg jest z tobą jeszcze mocniej.
2: Tak. I tak myślałem, że zaczynałem odmyśleć, no i tak zaczynałem po prostu czytać więcej o tych katolickich historii, kościoła i takie rzeczy. Zaczynałem pytać więcej mojego ojca niż mówić, że zapytałem go pytać o katolickim kościołu. Coś mi powiedziało, że okej, teraz zacznę chodzić do katolickiego kościoła co tydzień i teraz tak robię. I teraz mam taką w środku, wiesz, część mnie chce tą taką relację, którą miałam tam w tym innym kościele, ale ta druga część chce takie, wiesz, te ładne kościoły, chodzę co niedzielę, biorę, wiesz...
1: Historia też chrześcijaństwa, katolicyzmu.
2: Tak. I to już było tam, wiesz, przez tyle tysiąc lat i zawsze to jest to samo, wiesz, co chodzi. I tak do tego wróciłem po prostu, bo coś czułem, że to jest prawdziwe. Ja wierzę, że jak coś jest prawdziwe, zawsze do tego się wróci, tak?
1: Mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, coraz głośniej się o tym mówi, że na przykład w Wielkiej Brytanii coraz więcej młodych przechodzi z anglikanizmu do kościoła katolickiego. Podobna sytuacja, jak mówisz, też ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej protestantów przychodzi do kościoła katolickiego. Dlaczego tak się dzieje? Jak myślisz?
2: Ja myślę, że strona takiej polityk, co chodzi o, że młodsze osoby jak ja, jak mężczyźni, tak też, nie, ostatnio widziałem takie też, że więcej osób w Ameryce, które są, dziewczyny idą do tej protestant, wiesz, a osoby idą do katolickiego, ale dla mnie i dla innych to chodzi o, że jak ktoś cały czas mówi, jak jesteś młody, że tak nie możesz, to jest źle, jest taki moment, że chcesz to spróbować i zobaczyć, czy naprawdę jest to źle. I to jest ten katolicki kościół dla dużo osób, bo zawsze w Ameryce była taka kultura, że się śmieli z katolików. Tak, że inne kościoły się śmieli, ale zawsze, wiesz, katolickie...
1: To najgorzej.
2: Tak, że najgorzej, tak. I druga rzecz jest to, że ta historia jest tak, ma tyle do siebie przez tyle tysiąc lat, tak, że to nie jest tak, że dwa lata temu ktoś zaczął kościół, wiesz, i teraz tam chodzi tysiąc osób i mamy, wierzymy w Boga i Jezusa, ale mamy troszeczkę inne poglądy do, może, nie wiem, alkoholu, czy wiesz, czy ktoś mógł, czy możesz mieć związek z dziewczyną, czy nie, czy chłopakiem. Chyba to młodsze osoby w Ameryce potrzebują i chcą, że okej, jak idę do kościoła, to historia nie zmieni się jutro, nie jest tak łatwo, że to co zmienić.
0: Czyli jest stabilność.
2: Tak, stabilność. I ta, tak, i te kościoły są bardzo ładne. I w tym, wiesz, jak, w tym kominie też jest coś, że jak to bierzesz...
0: W świętej w komunii świętej.
2: Bo wiesz, oni myślą, protestanci myślą, że wiesz, to jest, a tylko robimy to, że na pamiątkę, wiesz, to... Osoby młodsze chyba chcą coś takiego, co masz takie, a jak się mówi, conviction, coś takiego, jak coś robisz.
0: Dowód, przekonanie.
2: Tak, że o, to jest prawdziwym. Jak to biorę, to nie jest tylko, bo jak mówię, że to jest, wiesz, żeby po prostu...
0: To jest na pamiątkę.
2: Jeszcze to nic takiego, no to jak możesz brać Boga i siebie tak naprawdę, wiesz, o chodzi, że o, to jak...
0: Przyjmujesz prawdziwego Boga.
2: Tak. I musisz lepiej żyć, jak to robisz, bo jak wierzysz, że to jest prawdziwe, to dobre, no to nie idę do klubu po kościele i wiesz, o co chodzi, nie idę pić cały dzień albo bić moją żonę. Wiesz, co osoby robią, te, które mówią, że są chrześcijanci, a wiesz.
0: Czyli to przyjmowanie ciała Chrystusa zobowiązuje do zmiany życia.
2: Tak. I w tym katolickim kościele jest tego więcej, że, bo w tym pracy kościele i tym, wiesz, żeby po prostu wierzyć w Boga, to nie wystarczy. I dużo osób mówi, że o, to nie są relacje, to nie jest about religion, it's about relationship.
0: Nie chodzi o religię, tylko o relacje.
2: Tak. I ja kiedyś też to wierzyłem i w tym się zgubiłem, bo jak powiedziałem, dwie rzeczy mogą być prawdziwe, ale jedna rzecz musi być więcej prawdziwa, tak? I to jest, że nie możesz mieć religii bez, nie możesz mieć relacji bez religii. Potrzebujesz to i to, tak? Mm-hmm. O to chodzi, że jak nie masz relacji z Bogiem, no to twoje co wierzysz, to nie ma takiej głębokości, tak? Mm-hmm. Idziesz do kościoła i dużo katolicków osób to robią. Idą do kościoła, a to się tam kończy też, tak? To jest taka prawda. Ale druga strona, że tylko masz relacje, nie masz...
0: religii. Tak, i religii. Relacji z Bogiem?
2: Tak. I jak masz tą relację, ale nie masz tej religii, to no dobra, ale nie bierzesz tego, co Jezus zrobił dla ciebie, tak mówi, że to tak dużo zrobię do twojego życia, ale nie trzymasz się do takiego standard, taki wiesz... Taki,
0: standardów.
2: Tak. Potem wiesz, jak mówię, że dużo osób tych mówią, że o, Bóg dla mnie umarł, o, Jezus dla mnie umarł, to jest wszystko. Jak już powiem przepraszam, to następnego dnia mogę iść i robić to samo, powiem mi wybaczyć co raz i to nie wystarczy, wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. I chyba to osoby w Ameryce i na całym świecie chyba chcą, że nie. Ja pamiętam, jak byłem mały, tak 20 lat temu, tak? Osoby chyba pamiętałem też, jak inne rzeczy wyglądały niedawno temu, tak? I mówię, okej, co się zmieniło, że teraz cały świat idzie w drugą stronę i co mogę zrobić, żeby tak zaczęło chodzić, wiesz... I może to jest ta rzecz, która mówi mi, że jest niedobre, ale jak do tego wrócę, to może to... Wiesz, nie wiem, czy to ma sens.
0: Tak.
2: I to dużo zmienia, jak patrzysz na tą relację i tą religię i wiesz, mówi do siebie, okej, potrzebuję to i to.
0: A powiedz, co zmieniła śmierć Charlie'ego Kirka w Stanach Zjednoczonych i w sercach młodych ludzi?
2: Dobre pytanie. Wiem, że te pierwsze tygodnie więcej osób wróciło do kościoła w Ameryce, a wiem, że w moim życiu dużo zmieniło, bo ja powiedziałem sobie, że już nie będę aż taki cichy, jak byłem, wiesz. Jak się patrzy, co się stało do Charlie'ego Kirka i co to zrobiło dużo osób, to jest takie więcej jakiegoś głupot dla mnie też, bo ja wierzę, że niedawno temu, tak 100 lat temu, ludzie myśleli o śmierci więcej, tak? I teraz ja myślę, że Satan próbuje zrobić wszystko, żeby my nie myśleliśmy o co się stanie po życiu, tak? Dlatego mamy telefony, dlatego mamy TikToka, dlatego budujemy stadiony na sporty, żeby po prostu być cały czas...
0: Żeby nasze myśli były odciągane od tego najważniejszego momentu.
2: Tak. I jak osoby widzą, jak ktoś umiera na kamerze, na te video w 4K, wiesz, i oglądasz to, musisz sobie zapytać, o wow, kiedyś to dla mnie się może stać, że umrze, albo jutro, albo dzisiaj, wiesz, albo za kilka lat, i co jest po tym? I chyba dużo osób to uderzyło, że o, śmierć jest prawdziwa i przez sekundę musieli o tym pomyśleć. I ja zawsze byłem taką osobą, że ja o tym dużo myślę, tak nie, że tak źle, że takie dziwne, ale ja zawsze myślę, co się stanie po tym. Jak się o tym myśli, to musisz naprawdę pomyśleć o twoim życiu i nie kłamać do siebie, bo jest bardzo łatwo kłamać do innych ludzi, ale nie możesz do siebie sam kłamać. Tak naprawdę w środku wiemy, co jest i co powinniśmy zrobić. Jak widzisz, jak Charlie Cook umarł, tak, i osoby musiały na to popatrzeć i mówi, okej, no to może powinienem wrócić do kościoła, albo tak, wiesz, zmienić jak żyję, bo po prostu myślę, nie, tak nie wiem, to zobaczę więcej, żeby, wiesz, pomyśleć o śmierci. To, że coś stało jest bardzo straszne, ale ludzie mówią, że człowiek sam by się cieszył, ile osób wróciło do kościoła od jego życia. Ja zawsze się modlę, że więcej osób, wiesz, wróciło, bo jak nie, to będzie niedobrze w Ameryce, ale mam takie uczucie, że chyba będzie okej, okay, jak chodzi o młodszych osób w Ameryce albo na świecie, które wrócą do kościoła i wierzą w Boga.
0: Bo młodzi chyba coraz mniej dają się oszukiwać, tak. Szukają prawdy.
2: Tak.
0: My słyszymy, jak się czujesz, to co ty powiedziałeś sam zresztą, jak, żeby cały czas się pytać, jak się czujesz, co z tobą, co u ciebie.
2: Tak, tak, tak.
0: I zapominamy o tym, że powinniśmy pytać, Boże, czego ty chcesz ode mnie?
2: Tak, tak, tak, dokładnie tak, tak. Ja się bardzo, bo bardzo mało się nauczyłem, to szybko mój ojciec mnie nauczył, że jak przegrywasz albo coś, w piłkę albo coś, to nie jest, przestań się skupować na siebie, na co ty czujesz i wiesz, jak się skupisz cały czas na siebie, to żyjesz bardzo źle, bo to, jakie jest życie, żeby cały czas być skupiony na siebie? Ja się nauczyłem, najlepiej żyć jest skupowanie się na innych osobach, right? Tak? Dlatego jak już, wiesz, poznasz kogoś, z kim żyjesz, albo wiesz, są takie momenty, że twoja rodzice robią starsi i musisz im pomóc, to też dużo zmienia w twoim życiu, bo zaczynasz myśleć, że komuś innym, wiesz, o chodzi innemu. I dużo osób, jak wiesz, mówią, że mają anxiety, czy mamy depresję.
0: Niepewność.
2: Tak, to zawsze dużo osób, nie wszyscy, ale większość tych osób są za dużo skupieni na siebie, o ich życiu, jak co mało miałem, co mało nie mają, co wiesz. A jak się zacznie żyć dla innych osób, i tak Jezus uczył, tak, że mamy żyć dla naszych, do innych osób, wiesz,
0: dla
2: innych.
0: Służyć.
2: Tak, i moim życiu też się nauczyłem, że jak zacząłem żyć, żeby po prostu żyć dla innych, najlepiej się żyje, bo nie muszę się skupić o siebie cały czas, no.
0: Czy masz dzisiaj jakiś ulubiony fragment z Pisma Świętego?
2: No, znam to po amerykańsku, ale to jest Romans 1:16.
0: Czyli list do Rzymian, rozdział pierwszy i werset 16.
2: 16, tak. I to tam jest napisane, że nie być, I will not be ashamed of the good news of the gospel of Jesus Christ, tak.
0: Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka i tak, także tak. Dla Polaka,
2: tak,
0: którym
2: Polaka.
0: Jest
2: tak,
0: dzisiaj
2: tak,
0: obecny tak. W studiu Radek Radzilowski. Ja, Radek, myślę, że przed tobą jest wielka droga, że Pan Bóg ma dla ciebie wielkie plany.
2: Dziękuję.
0: I że to jest piękne, bo widzę, że w tobie nie ma żalu, w tobie jest dużo wdzięczności.
2: Cieszę się, dziękuję. Dziękuję bardzo.
3: Co Kościół na to?
4: To była powtórka programu.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w kolegiacie Kościoła Świętej Anny z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Przy okazji dzisiejszej uroczystości nasuwa się mi szereg refleksji o charakterze ogólnym i bardzo zasadniczym. Czym jest uniwersytet? Jaka jest jego rola w kulturze, w społeczeństwie? Alma mater Jagiellonica. Określenie to stosuje się także do uczelni i ma to głęboki sens. Mater, matka, czyli ta, która rodzi, która wychowuje, kształci. Uniwersytet ma w sobie podobieństwo do matki. Jakieś macierzyństwo. Podobnie jest do matki przez troskę macierzyńską. Ta troska jest natury duchowej. Rodzenie dusz do wiedzy, do mądrości, kształtowanie umysłu i serc. Jest to wkład z niczym nieporównywalnym.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 75 i 76. Zasada solidarności. Magisterium społeczne podkreślało, że solidarność jest zarazem zasadą i cnotą. Jako zasada wyraża ona obiektywny porządek relacji między osobami, grupami i narodami oraz odsyła do świadomości współzależności, zgodnie z którą dobro każdego łączy się z dobrem innych. Jako cnota wymaga natomiast mocnej i trwałej woli angażowania się na rzecz dobra wspólnego, ze szczególną uwagą poświęconą najsłabszym. Papież Franciszek przypomniał, że solidarność jest sposobem kształtowania historii, który buduje ludy, a nie zwykłe masy jednostek. Dlatego zakłada ona style życia nacechowane umiarem i dzieleniem się. Zdolność rezygnacji z doraźnych korzyści, aby otworzyć innym nowe perspektywy na przyszłość, a także gotowość do podawania w wątpliwość przyzwyczajeń i przywilejów, również tych związanych z konsumpcją cyfrową i używaniem technologii, kiedy uniemożliwiają one innym życie z godnością. W świecie naznaczonym coraz ściślejszymi relacjami między osobami, wspólnotami i narodami, solidarność przyjmuje również wymiar globalny. Benedykt XVI dobitnie przypominał o związku między rozwojem, sprawiedliwością i odpowiedzialnością wobec przyszłych pokoleń, przypominając, że autentyczny rozwój domaga się solidarności międzypokoleniowej oraz dbałości o więzi łączące nas ze środowiskiem naturalnym. Dzisiaj odpowiedzialność ta rozciąga się także na infrastrukturę cyfrową i informacyjną. Podobnie jak środowisko naturalne, również ekosystem cyfrowy może być chroniony albo eksploatowany, współdzielony albo monopolizowany. Solidarność domaga się, by decyzje dotyczące danych, algorytmów, platform i sztucznej inteligencji brały pod uwagę nie tylko doraźną korzyść nielicznych, lecz także wpływ na całość narodów i na przyszłe pokolenia.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 5 sierpnia 2025 roku. Rozpoczęcie 42. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie Witolinie.
3: Bóg wskazał na bardzo, bardzo poważny grzech, jakim jest złe mówienie o drugim człowieku. My wiemy, kiedy to się dokonało, tamto wydarzenie. I zobaczcie, kochani, że nie tylko nie ma w tej materii poprawy, mimo że każde pokolenie, każdy z nas stara się robić refleksję nad tym i strzec się tego, to dzisiaj, wedle takiego naszego oglądu nas wszystkich dzisiejszych pokoleń, można by powiedzieć, że przeżywa ten grzech jakieś szczególne apogeum. Codzienność jest, nie powiem, że zbudowana, bo ona jest rujnowana, ale dominantą dzisiejszych czasów jest codzienne, bezustanne spotwarzanie drugiego człowieka. I to już jest tak daleko zaawansowane, że trudno nam jest wzbudzić refleksję nad tym. Poznajemy to po tym, że nie mamy wewnętrznego przynaglenia, żeby się z tego grzechu poważnie oskarżyć przed Bogiem. Czyli ten grzech obmowy, złego kształtowania, złego wizerunku drugiego człowieka w moim sercu i w przestrzeni społecznej tak daleko zaistniał, że nie robi na nas wrażenia.
1: Dobre słowo pasterzy.